0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
5: Dzisiejszy program zaczniemy od bolesnej dla kieszeni kierowców informacji. Co dalej? Nie będzie zmian w zasadach dotyczących ubezpieczenia firmowych aut. Powiemy też o Chińczykach z Hiszpanii. Ruszamy.
4: Autoradio.
5: 1 września nie będzie się dobrze kojarzył kierowcom. Koniec pakietu CPN i zderzenie z brutalną prawdą przy dystrybutorach na stacjach paliw. W czasie, kiedy rząd pilnował dla nas ceny, w hurcie paliw dużo się pozmieniało. Benzyna znacząco podrożała i jest najdroższa w tym roku. Z kolei olej napędowy nieznacznie staniał. Jak to się przełoży na ceny detaliczne? Według portalu ePetrol ceny na stacjach wzrosną od 70 do 90 groszy. Przewidywane przedziały cenowe na pierwsze dni września to od 7,38 zł do 7,51 zł za litr dla benzyny 95, dla oleju napędowego od 8,19 zł do 8,33 zł za litr, a dla autogazu od 2,89 zł do 2,97 zł za litr.
4: Aktualności.
5: Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w zasadach przypisywania szkód z samochodów firmowych ani w obowiązku OC dla zarejestrowanych, lecz nieużywanych pojazdów, wynika z odpowiedzi resortu na interpretację poselską. Poseł Robert Dobhan zwrócił uwagę, że w przypadkach firmowych flot szkoda spowodowana przez konkretnego kierowcę może przełożyć się na utratę zniżek i wzrost kosztów ubezpieczenia dla całej firmy, informuje Samar. Nie przekonało to ministerstwa, które tłumaczy, że obowiązek posiadania OC jest związany z zarejestrowanym pojazdem, a nie z konkretnym kierowcą. Umowę ubezpieczenia zawiera posiadacz auta, który w przypadku samochodu firmowego najczęściej jest przedsiębiorca, czytamy w artykule. Resort odrzucił także postulat zniesienia obowiązku OC dla samochodów nieużywanych, wskazując na ryzyko samozapłonu, eksplozji czy stoczenia się pojazdu.
4: Autoradio.
5: Chińscy producenci samochodów przyspieszają budowę własnego zaplecza produkcyjnego w Europie. BYD, Chery, Leapmotor i inne firmy uruchamiają własne zakłady albo wykorzystują wolne moce produkcyjne w fabrykach należących do europejskich koncernów. Jak donosi serwis Automotive News Europe, w 2026 roku chińskie marki wyprodukują w Europie około 90 tysięcy samochodów. Prognozy zakładają, że w 2030 roku będzie to już 1 000 000 pojazdów, a w 2035 roku 1,5 miliona. Jednym z najważniejszych beneficjentów tej ekspansji ma być Hiszpania. Chery już w tym roku ma rozpocząć w Barcelonie produkcję modeli JQ i Omoda. Samochody będą powstawać w systemie CKD, czyli z wykorzystaniem importowanych zestawów przeznaczonych do końcowego montażu. Produkcja ma odbywać się w dawnej fabryce Nissana. Hiszpańskie zakłady chcą wykorzystać również inne chińskie marki. Leapmotor zamierza produkować kompaktowego SUV-a B10 w fabryce Stellantis w Saragosie, również z wykorzystaniem zestawów CKD. Geely tworzy natomiast z Fordem spółkę Joint Venture, która ma wytwarzać samochody w zakładzie Forda w Walencji. Z kolei firma MG Motor planuje uruchomić w regionie Galicji swój pierwszy europejski zakład montażowy. Produkcja ma ruszyć w 2028 roku. Według prognoz Mobility Global około połowa samochodów chińskich marek wytwarzanych w Europie w 2030 roku będzie pochodziła z Hiszpanii. W 2035 roku tamtejsza produkcja może zbliżyć się do 1 000 000 aut, co oznaczałoby 2/3 z zakładanych 1,5 miliona pojazdów. Tempo inwestycji może jednak zależeć nie tylko od decyzji samych producentów. Unia Europejska pracuje nad Industrial Accelerator Act, który ma zachęcić firmy do przenoszenia większej części produkcji do Europy. W praktyce chodzi o to, aby fabryka na starym kontynencie nie była wyłącznie miejscem, w którym składa się samochody z części sprowadzanych z Chin. Unia chce, aby wraz z montażem pojawiały się także lokalne podzespoły, inwestycje, miejsca pracy oraz część zaplecza produkcyjnego. Jeśli Europa będzie wymagała większego udziału części produkowanych na miejscu, chińskie koncerny mogą zostać zmuszone do przeniesienia części swojej działalności na stary kontynent.
4: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: reklamie. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Na początek Wałbrzy, gdzie na ulicach miasta pojawi się przenośne XIX-wieczne studio fotograficzne. To część projektu związanego z budową Muzeum Wałbrzyszan Tygiel. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
2: Tak, dzień dobry. Może studio fotograficzne to za dużo powiedziane, ale tak, ideą projektu jest wykonanie serii portretów zupełnie przypadkowych Wałbrzyszan, którzy będą chcieli podzielić się historią swoją lub swojej rodziny, opowiadającą o tym, w jaki sposób do Wałbrzycha trafili. I tu wracamy właśnie do fotografii. Ich portrety wykonane zostaną w części XIX-wieczną techniką mokrego kolodionu, czyli obrazu rejestrowanego na szklanej płycie.
3: Będziemy w kilku lokalizacjach, dokładnie w sześciu w naszym mieście, na Piaskowej Górze, na Podzamczu, na Białym Kamieniu, Podgórzu, w Śródmieściu oraz na Nowym Mieście wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała.
4: Na początku miało to być takie atelier dwudziestowieczne, ale z racji tego, że będziemy pracować w terenie, to troszeczkę prawdopodobnie będzie to wyglądało inaczej, czyli będziemy mieli ze sobą tło fotograficzne, które z daleka będzie widoczne i do którego Państwa serdecznie zapraszamy, żeby do nas podejść, porozmawiać, wziąć udział w naszym projekcie i podzielić się swoją historią, podzielić się swoją opowieścią i podzielić się swoim portretem.
2: Powiedzieli kolejno Wioletta Wrona Gaj z Rady Programowej Muzeum Wałbrzyszan Tygiel i Paweł Sokołowski, fotograf, który zdjęcia będzie robił. Z wykonanych zdjęć powstanie wystawa, która pokazana będzie nie tylko w Nowym Muzeum, ale we wszystkich miejscach i dzielnicach, gdzie zdjęcia będą robione. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Jak już informowaliśmy, Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie czeka duża zmiana. Karkonoski Park Narodowy podpisał umowę na realizację przebudowy placówki. To jedna z najważniejszych inwestycji Karkonoskiego Parku Narodowego w obszarze edukacji przyrodniczej, mówi Piotr Słowiński, rzecznik parku.
5: Obiekt przejdzie gruntowną modernizację, przebudowane zostaną wnętrza, wymienione instalacje, powstanie pompa ciepła, fotowoltaika, wentylacja, klimatyzacja i nowe rozwiązania poprawiające dostępność. Zmieni się także otoczenie centrum, powstaną m.in. ścieżka edukacyjna, wiata, łąka kwietna i przyrodniczy plac zabaw. Centrum otrzyma również nowe wyposażenie edukacyjne i multimedialne. Chcemy w ośrodku edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie stworzyć nowoczesne i otwarte miejsce dla dzieci, młodzieży, mieszkańców, turystów, no i wszystkich miłośników Karkonoszy. Wartość umowy to ponad 9 milionów 111 tysięcy złotych.
1: Na realizację całego zadania wykonawca ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Zapal znicz bohaterom września 1939 roku. 1 września przypada 87. rocznica napaści Niemiec na Polskę.
6: Tego dnia w całym kraju wspominani będą żołnierze Wojska Polskiego, którzy od pierwszych godzin wojny stanęli do obrony granic II Rzeczypospolitej. W Głogowie po raz kolejny będzie można włączyć się w akcję Zapal lampkę bohaterom września. Organizowana jest od 7 lat przez redakcję Polski Zbrojnej. Jednym z miejsc, w którym Głogowianie mogą uczcić ich pamięć, jest pomnik Wojska Polskiego na cmentarzu przy ulicy Legnickiej. 2 lata temu przy pomniku odsłonięto okolicznościową płytę poświęconą żołnierzom Wojska Polskiego, którzy we wrześniu 1939 stanęli do obrony granic Rzeczypospolitej. Uroczystość powiatowo-miejska z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędzie się 1 września o godzinie 12.30 przy pomniku sapera w parku przy ulicy Pocztamskiej. Uświetnią ją Orkiestra Huty Miedzi Głogów, Kompania Honorowa 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie, występy artystyczne młodzieży z 1. Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Krzywoustego, klasa mundurowa z Zespołu Szkół imienia Wyszykowskiego, ZHP Hufiec Głogów oraz Poczty Sztandarowe. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: To był raport regionalny.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Budzimy przebojowo.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Problemy z paliwem w ostatnim dniu działania pakietu CPN. Nauczycielski protest w przeddzień nowego roku szkolnego. Polskie siatkarki w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Miriam Lipińska. Kierowcy wykupili całe zapasy paliwa na niektórych stacjach paliw w Zakopanem i okolicach. Z tego powodu właściciele musieli zamknąć je kilka godzin przed północą. Ale w całym kraju przed stacjami paliw ustawiały się wieczorem i w nocy długie kolejki. Kierowcy chcieli zdążyć z tankowaniem przed końcem obowiązywania pakietu CPN, czyli przed północą. A eksperci spodziewają się teraz dużych podwyżek cen benzyn i oleju napędowego w najbliższych dniach, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
3: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
2: Później dużo będzie zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęły się obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbywają się dziś, 1 września, na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu Włódzkiem, w pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczęły się o 4:15 rano. Ponad 3000 nauczycieli protestowało w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%.
4: Jeżeli nauczyciele dobrze by zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różnie.
2: Mówi były nauczyciel Artur Sierawski. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Teraz zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela to 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL Jędrzej Kupczyński.
5: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
2: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, a Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z kolei z turnieju Słowenię. Maja Chwalińska przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6-3-6 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Do drugiej rundy tego turnieju awansowała natomiast liderka rankingu tenisistek Karina Sabalenka. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w 2 poprzednich edycjach, wczoraj wygrała z Kolumbijką Kamilą Osorio. 28-latka z Mińska walczy o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Jelena Rybakina z Kazachstanu dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: No nie, to zdecydowanie nie jest 32 sierpnia, jutro też nie będzie 33 sierpnia, dzisiaj jest 1 września i chcielibyśmy zapytać, komu to przeszkadzało, że są wakacje, że jest lato, a nie, lato to jeszcze jest, chociaż w pogodzie tego jakoś specjalnie nie widać. Dzień dobry, kłaniamy się niezwykle nisko, nowa rzeczywistość, poranki, które teraz będą słuchane przez większą ilość ludzi, bo wiadomo, bo do szkoły więcej z was się będzie teraz wybierało. Ci wszyscy, którzy o tej porze z paczkiem sobie spali, teraz będą mieli już zajęcie. Raz jeszcze mówimy wam dzień dobry, nazywamy się Muzyczne Radio. Razem z nami Gary Chaos, Ricka Bernasconi, Ingrid i La Trompetti. Ja nazywam się Radek Bajor i informujemy wszem wobec, że to 4,5 minuty po godzinie 6. Czemu mówimy, że lata nie czuć na zewnątrz? Bardziej jesień. Temperatury maksymalne na dzisiaj to jakieś od 20 do 24 stopni, a dominująca teraz to około 13-14.

0: Wakacje za nami, ale przynajmniej piosenki pozostają te, które będą się kojarzyły do końca z latem 2026, z wakacjami, ze słoneczkiem. Od chociażby jak ta Marky Cremont i Serena Brancale i The Colors, Colors, wróć i Partenope. I 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, raz jeszcze mówiłem wam muzyczne radio. Jak tam u was? Dobre samopoczucie? Kawa potrzebna?
1: Cześć! Tu poparzeni kawą 3.
2: Słuchacie muzycznego radia.
1: Oni naprawdę kochają muzykę.
0: No tak, zanim sprawdzimy, co tam w kalendarzu jest i kto dzisiaj ma imieniny, to będziemy mieli jeszcze piosenkę urodzinową od panów, co do poparzeni kawą 3 są. Kawa u was? Czy herbata?
3: Dziś się spełni

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Tak, piękny poranek, chociaż to jest 1 września. W Polsce świętujemy, a w zasadzie obchodzimy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Jest również Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Dzień Weterana Walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Do tego wszystkiego Anna, Bronisław i Bronisława mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego najlepszego. Słońce wstało o 6.11, czyli chwilę temu, więc i wy wstawajcie, drogie i drodzy, zajdzie o 19.42. I to oznacza jedno, lato powoli dobiega końca. Sprawdzamy jeszcze, co też ważnego jest zapisane w kalendarzu muzycznym na dzisiaj. Barry Gibb, gitarzysta i wokalista formacji Bee Gees, kończy 80 lat. W roku 1953 urodził się Witold Paszt, założyciel i wokalista formacji Vox, zmarł przed 4 laty, mając lat 68. Gloria Estefan, a w zasadzie to Gloria Maria Milagrosa Fajardo, piosenkarka i autorka tekstów, kompozytorka oraz aktorka, urodziła się 69 lat temu, a w 1960 roku na świat przyszedł Joseph Williams, wokalista formacji Toto. Jego ojcem jest kompozytor muzyki filmowej John Williams. W roku 1971 na świat przyszedł jedyny niepowtarzalny Maciej Balcar, od 2001 roku wokalista formacji Jam, obecnie już poza zespołem, ale śpiewający w mocno jeleniogórskiej formacji JJ Band ostatnio. Jeśli chodzi o 52. rocznicę urodzin, to na przykład Renar Skaupers, przepraszam, nie znam dokładnie litewskiego, wokalista i autor tekstów zespołu Brainstorm, urodził się, był w roku 1974. W 1983 roku zaś urodziła się Natalia Przybysz, wokalistka i autorka tekstów w zespole Sisters, a od 2006 roku prowadząca karierę solową. Zresztą z powodzeniem.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. Pod datą 1 września historia odnotowuje fakty następujące. W 1542 roku w okolicach Jeleniej Góry pojawiły się stada szarańczy niszcząc uprawy. W niektórych miejscach warstwy owadów na ziemi przekraczały 15 cm. W następstwie tej katastrofy zapanował głód. W 1813 roku wycofujące się oddziały napoleońskie po przegranej bitwie nad Kaczawą dotarły do Zgorzelca. Prawe skrzydło Francuzów osłaniał korpus dowodzony przez księcia Józefa Poniatowskiego, który stacjonował w rejonie Zittau. A w roku 1939 wojskami niemieckimi, które zaatakowały Polskę z terenu Dolnego Śląska, dowodził generał Johannes Blaskowitz. Brał udział w bitwie nad Bzurą, przyjmował kapitulację Warszawy. Po wojnie był sądzony za zbrodnie wojenne. W trakcie procesu popełnił samobójstwo.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

Million Dollar Baby. Wyglądać dzisiaj jak milion dolarów, o, to byłoby coś. Gorąco polecamy sprawdzić przed wyjściem, jak wyglądacie w lustrze. 23 minuty po godzinie 6. Jakby było, że ktoś wygląda jak Shrek, no to wiadomo, że to jest facet, to raz, a druga rzecz, taki facet może powiedzieć słowami Adama Sikorskiego: to nie ja.

Alan Walker, Kaylee Cantrell i Unsure. Patrzymy na zegarek, 28 minut po godzinie 6. Raz jeszcze przypominamy, tak, to jest już 1 września, to jest już wtorek. I to jest ten dzień, że musicie się zastanowić koniecznie, czy to przypadkiem was nie dotyczy to zjawisko. Zjawisko wstawania do szkoły, szykowania się dzisiaj jeszcze nie na stówę, ale tylko na rozpoczęcie roku szkolnego. Jutro już zdecydowanie będzie gorzej, z plecaczkiem trzeba będzie iść do szkoły. Andreas Johnson teraz, za moment prognoza pogody i raport regionalny o poranku w muzycznym radiu. Polecam się.

0: 6.30 na zegarze, a nasze termometry nie pokazują dzisiaj wcale letnich temperatur, przynajmniej o poranku. 13 do 15 stopni w tej chwili jest w regionie, później w ciągu dnia od 20 w Wałbrzychu do 23 we Wrocławiu. Więcej chmur, ale i trochę słońca też będzie, bez opadów raczej ten wtorek, a wiatr umiarkowany.
1: Muzyczne radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: Czasem porywisty będzie wiało z południowego zachodu i zachodu. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono powoli będzie w ciągu dnia rosło, a teraz na naszych barometrach jest, sprawdźmy ile, 1018 hektopaskali, czyli całkiem. Jeśli chodzi o biometr, to biometr niestety dzisiaj jest i będzie aż do wieczora niekorzystny. Jeśli chodzi zaś o jakość powietrza, to wszędzie jest wręcz idealnie. A teraz Anna Tarkota i poranny wtorkowy raport regionalny.
2: Dzień dobry. W tych doniesieniach o tym, że przygraniczny odcinek czeskiej autostrady D11 będzie bezpłatny, także Jelenia Góra i utrudnienia dla kierowców. Na koniec odwiedzimy Legnicki Teatr Modrzejewski, który zaprasza po wakacyjnej przerwie na przedstawienia. Za moment szczegóły. Zapraszam. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy czekają na zakończenie budowy pierwszego przygranicznego odcinka czeskiej autostrady D11. Ten odcinek będzie bezpłatny. Więcej w materiale Jacka Zycha.
3: Tak, taką deklarację złożył pod koniec ubiegłego tygodnia Iwan Bednarek, minister transportu Czeskiej Republiki, który wizytował przygraniczny plac budowy. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy już w listopadzie będą mogli tym odcinkiem przejechać do Czech w stronę Trutnowa i Żaclerza, omijając Lubawkę i czeski Kralowec.
4: Teďka to, co otworzymy w listopadu...
3: To, co zostanie oddane do użytku w listopadzie, 27 listopada, będzie zwolnione z opłat, bo to tylko 3-kilometrowy odcinek. Kiedy jednak otworzymy całą D11, będzie ona oczywiście płatna.
4: Całą D11 tak będzie spłatniona.
3: Powiedział minister Iwan Bednarek. Ja przypomnę, że nowo budowany odcinek to pierwsza część brakującego fragmentu autostrady D11, jaki dziś budowany jest na terenie od Jaromierza do granicy. Budowa tego odcinka autostrady D11, szczególnie pomiędzy Trutnowem

0: na oferty wykonawców. Poznamy je, będziemy oczywiście procedować. Natomiast w ramach zadania jest ujęty etap pierwszy, czyli fragment około 850 metrów. Jedna jezdnia od mniej więcej wysokości Galerii Sudeckiej do mniej więcej wysokości kościoła na ulicy Kiepury. Wymiana podbudowy, wymiana wszystkich warstw nawierzchni, krawężniki, oznakowanie oczywiście, nowe poziomy.
1: Kiedy te prace mogłyby się rozpocząć?
0: Otwieramy oferty, więc zobaczymy tak naprawdę, co będzie po otwarciu, jak się dalej będzie toczyło samo postępowanie o udzielenie zamówienia, czy będą jakieś odwołania chociażby. Powiem tak, jeżeli miałoby pójść gładko, no to teoretycznie za około pewnie 3 tygodnie będzie wybór wykonawcy, no i wtedy oczywiście po opracowaniu, zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu będzie mógł wchodzić na roboty.
2: Na pierwszy etap prac Jelenia Góra otrzymało około 3 milionów złotych. Miejski Zarząd Dróg i Mostów zapowiada, że w kolejnych latach będzie prowadził remonty następnych odcinków Krajowej Piątki.
3: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teatr Modrzejewski ujawnia wrześniowy program. Sezon na dużej scenie rozpocznie się 5 września.
4: Od razu przyniesie pożegnanie. Po raz ostatni będzie można zobaczyć kabaret Portret Polaka po szkodzie. Utwory Jacka Kaszmarskiego otrzymały aranżację Łukasza Matuszyka. Kilka dni później zacznie się dziać w klubu kawiarni Modjeska. 11 września odbędzie się czytanie kryminału 5 kobiet i trup. Zabójstwo i śledztwo prowadzone w domu 5 kobiet to doskonała intryga. 12 i 13 września Ewa Galusińska wystąpi z recitalem Hiroshima znów zatańczy. Publiczność usłyszy utwory wokalistki grupy Hej Katarzyny Nosowskiej w teatralnych interpretacjach. Mocnym punktem wrześniowego programu będą pokazy przedpremierowe spektaklu Historie na śmierć i życie. Wrześniowe przedstawienia będą zapowiedzią premiery zaplanowanej na listopad na Piekarach. Spektakl otworzy przygotowany przez teatr cykl Piekary Nowa Energia, skupiony na współczesnych problemach społecznych. Wrzesień zakończy Powrót córki dyktatora. Familijna baśń miała premierę w poprzednim sezonie. 30 września teatr zagra bezpłatnie dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich asystentów. Przedstawienie zostanie udostępnione z audiodeskrypcją, tłumaczeniem na polski język migowy oraz napisami. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję za uwagę w tym raporcie. To już wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi, here's Oceana and today I'm listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Stella Kendra z piosenką Bilet w jedną stronę, a my się dzisiaj zastanawiamy, czy to jest tak, że jak jest 1 września, to ci, co jadą do szkół, a nie będą mieli biletu miesięcznego, będą wyłapywani przez skanerów, przez kontrolerów biletowych w sposób bardziej szczególny niż zazwyczaj. W sensie, czy po prostu wszyscy będą mieli bilety już kupione i nie będzie problemów z jazdą na gapę. Za 18 minut minie 7.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, wrócimy za sekundę.
3: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No i wychodzi na to, że dokądkolwiek byście teraz nie chcieli jechać, to większych problemów nie ma. Przede wszystkim na głównych trasach Dolnego Śląska nie ma o tej porze żadnego potwierdzonego poważnego wypadku czy całkowitej blokady. Kierowcy powinni jednak uważać na S5 w rejonie Malina, gdzie obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę, a to w związku z budową zabezpieczeń przeciwhałasowych, czyli ekranów akustycznych. Od 7 rano na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Północ prowadzone będą prace przy pasie awaryjnym, ale to nie powinno powodować większych utrudnień, zwłaszcza w głównym ciągu drogi. Od 9 rano zaś rozpoczną się natomiast roboty na łącznicach węzłów Gaworzyce, Głogów Zachód i Głogów Południe, to na S3. Tam obowiązywać będzie 40 km na godzinę. A jeśli jest coś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Panowie z One Republic śpiewają, żeby dać im odrobinkę słoneczka dzisiaj i ta odrobinka słoneczka pojawi się, ale tylko odrobinka i to smutny fakt jest. A jaka inna przyszłość będzie? Mamy nadzieję, że nie będzie smutna. Sprawdźmy to teraz na 9 minut przed siódmą.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Zaczynamy jak zwykle od baranów. Barany drogie, przyda się rozwaga przy podejmowaniu ważnych decyzji, głównie w kwestii finansów. Byki nie będą obdarzone cierpliwością i pracowitością. W szkole lub pracy możliwe nieporozumienia. Bliźnięta, trzeba panować nad swoim losem i pamiętać, że od nas samych zależy sukces. Raki zaczną nowe projekty. W związku z tym czas dopiąć m.in. sprawy organizacyjne. Lwy w tym miesiącu mają dobre widoki na przyszłość. Pojawi się możliwość zarobku. Panny z nowym miesiącem zechcą zwolnić tempo. Może dziś już trochę się uda? Jutro? Już nie. Wagi, to dobry czas na planowanie jesiennej przyszłości. Będzie dużo czasu na przemyślenia. Skorpiony osiągną dobre rezultaty, ale gdy skupią się na sobie i konkretnych zadaniach. Strzelce, dzięki bardzo miłej niespodziance, świat wyda się bardziej sympatyczny i przyjazny. Koziorożce, można liczyć na pomoc w kłopotliwej sprawie, ale lepiej unikać niedomówienie. Wodniki dojdą do trudnych wniosków, ale lepiej tak, niż żyć w błogiej nieświadomości. Ryby, nowy miesiąc i nowy rok szkolny przyniesie sporo zmian w życiu, tak w domu, jak i w pracy. A dzisiaj wtorek jest 1 września, 121 dni do końca roku nam zostało. Mamy w Polsce rocznicę wybuchu II wojny światowej, a także święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Dzień Weterana. Imieniny obchodzą zaś Annę, Bronisław i Bronisława. Osoby urodzone 1 września mają talent pedagogiczny i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Warto, zawsze są otwarci na nowe pomysły, z natury są szlachetni i prostolinijni. Lubią naturę. Wedle tradycji spotyka ich w życiu szczęście, ponieważ nie odmawiają pomocy innym. Szczęśliwa cyfra dla nich to 3, kamień szlachetny opal, a sprzyjający im znak zodiaku to strzelec.

0: Meghan Trainor teraz zabiera na księżyc, a znamy takich, co to by nie chcieli w ogóle stamtąd wracać. Znamy też takich, co by chcieli mieć dłuższe wakacje i teraz dopiero się na nie wybrać. I całkowicie to rozumiemy, a nie, że wakacje spędzili na malowaniu ścian i remoncie podłogi, co jest standardem u Polaków. Jeśli chodzi o to, co wskazuje zegar, to teraz 3 minuty przed 7 jest i przywita się przed wiadomościami jeszcze ten as. Oto...
1: Cześć, witajcie, tu Szymon Wydra i Carpe Diem. Słuchacie ze mną muzycznego radia.
2: Co?

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceny paliw w górę, pakiet CPN o północy przeszedł do historii. Protest górników w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Miriam Lipińska. Mija 87 lat od wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych o 4:45, czyli w godzinę niemieckiego ataku w 1939 roku. Prezydent Karol Nawrocki zaapelował do niemieckich władz o to, by w Berlinie stanął wreszcie prawdziwy pomnik polskich ofiar II wojny światowej. Wrócił też do tematu reparacji, które jego zdaniem powinny być jak najszybciej wypłacone.
3: Polska przekaże na polskie siły zbrojne, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
2: Z kolei premier Donald Tusk apelował o solidarność z Ukrainą. O północy stawka VAT na paliwa wróciła do swojej normalnej 23-procentowej wysokości. Poniedziałek był ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN. Wczoraj wieczorem w całej Polsce przed dystrybutorami ustawiały się kolejki chętnych do zatankowania. Na niektórych stacjach, na przykład w Zakopanem, zabrakło paliwa.
4: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
5: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy. To nie my regulujemy cenę. No, odczuwamy to tak jak każdy kraj w Europie i na świecie.
6: No przy mojej systemie pracy to na pewno.
4: Pan jest taksówkarz?
6: No więc już szupli się mój zysk.
7: No na pewno, tym bardziej, że robię dłuższe trasy raz w tygodniu, więc na pewno będzie gorzej.
2: Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kądziołka. Trwa podziemny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Kilkunastu górników cały czas jest pod ziemią. Pracowników nocnej zmiany, którzy wyjechali na powierzchnię, zastąpili koledzy z kolejnej zmiany. Protestujący według związkowców z sierpnia 80 sprzeciwiają się sposobowi likwidacji zakładu oraz planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG określa protest jako nielegalny. Zagranica. Dowództwo natowskiej misji Baltic Air Policing poderwało minionej nocy myśliwce nad Łotwą. Wcześniej pojawiło się ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Po niespełna 30 minutach zostało odwołane. Agencja Reutera przekazała, że w tym samym czasie o zagrożeniu ze strony dronów poinformował na telegramie gubernator rosyjskiego obwodu leningradzkiego. I na koniec wracamy do kraju. Nowy piasek, pomost i parkingi. W skrócie wszystko ma być nowe. Rusza modernizacja plaży nad zbiornikiem Pogoria 1 w Dąbrowie Górniczej. Latem jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku na Śląsku. Łatwiejsze będzie dojście do wody także dla osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim ma być bezpieczniej, mówi Bartosz Matylewicz z Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.
8: O tym, jak ma wyglądać Pogoria 1, rozmawialiśmy wcześniej z mieszkańcami. Mogliśmy połączyć różne potrzeby osób, które przyjeżdżają tu na plażę, spacer, rower, tych, którzy chcą zachować spokojny, zielony i naturalny charakter tego miejsca.
2: Nowa plaża ma być gotowa do końca tego roku, tak aby można było z niej korzystać już w przyszłe wakacje.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Hubert Hurkacz w drugiej rundzie US Open. Maja Chwanińska pożegnała się już z nowojorskim turniejem wielkoszemowym. Rozstawona z ósemką Świątek pokonała Chinkę Shi Wang 6-2, 6-3. Myślę, że zagrałam dobrze, cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Nadia Podorowska z Argentyny. Hurkacz wygrał z Bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1 i teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwanińska już odpadła z turnieju, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Stambule meczu 1/8 finału Polki pokonały Portugalki 3-0. Ale nie wszystko w tym meczu im się udawało, przyznała po spotkaniu środkowa Maja Koput.
10: Uważam, że mimo, że wygrałyśmy 3-0, to Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
9: W ćwierćfinale rywalkami Polek będą Holenderki, które wygrały ze Słowenkami 3-2. Biało-czerwone o awans do strefy medalowej zagrają w czwartek. Trzecie zwycięstwo FC Barcelony w nowym sezonie La Liga. Mistrzowie Hiszpanii pokonali Rayo Vallecano 5-2 i awansowali na pierwsze miejsce. Komplet punktów po trzech kolejkach ma również Real Madryt. W Anglii mistrzowie także nie stracili jeszcze punktów. Arsenal wygrał wczoraj na wyjeździe z Aston Wilną 1-0. We Włoszech na pierwsze miejsce awansowała AS Roma po wygranej na wyjeździe z Lecce 4-0. A w meczu z udziałem Polaków górą był Nikola Zalewski, który zaliczył asystę po wejściu z ławki, a Atalanta wygrała z Bolonią Łukasza Skorupskiego 1-0. Tadej Pogacar, zmuszony do wycofania się z wyścigu Vuelta Espania po kraksie w peletonie na sobotnim etapie, przeszedł wczoraj udaną operację złamanego obojczyka. Słoweński kolarz prowadził w wyścigu z dużą przewagą. W tej sytuacji liderem jest Hiszpan Enric Mas. Wczoraj kolarze mieli dzień przerwy, dziś 10. etap z Alcaraz do Elche de la Sierra.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: To jest Monaco, What Do You Want From Me? Czegoż ty ode mnie oczekujesz? Ano, oczekujemy tego, żebyście zdali sobie sprawę z tego, że to już jest 1 września. Aż trzeba było pauzę zrobić, bo człowieka wzrusza ten fakt, a w zasadzie tak wzrusza do głębi, że to wreszcie powrót do szkoły, do rzeczywistości, że te okropne wakacje to już się kończą. A i ceny paliwa się zrobiły normalne i w kolejce stać nie trzeba i nikt nie wywiesza kartki, że dystrybutor chwilowo wyłączony, czy też tam, że paliwa zabrakło i że hot doga pani nie zrobi, bo... Bo nie ma kiedy, bo kasuje cały czas, a ona jest jedna sama. Właśnie, zatankowaliście się wczoraj po korek? No, i bardzo dobrze. 6:50, kłajemy się niezwykle nisko, to jest Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: A i wiadomość od naszych słuchaczy z wczoraj, ponoć w Lubawce tak się Czesi ustawili do jedynej stacji benzynowej, że zablokowali pół miasta.
1: Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.
5: Drogi na gorąco.
0: Zaglądamy na drogę wojewódzką 396 między Strzelinem a Ławą, miejscowość Chociwel. Tam wywróciła się ciężarówka. Informacja od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej alarmowo. I ta droga, droga 396 w Chociwelu, jest całkowicie zablokowana. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
5: Drogi na gorąco.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Dzisiejszy program zaczniemy od bolesnej dla kieszeni kierowców informacji. Co dalej? Nie będzie zmian w zasadach dotyczących ubezpieczenia firmowych aut. Powiemy też o Chińczykach z Hiszpanii. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: 1 września nie będzie się dobrze kojarzył kierowcom. Koniec pakietu CPN i zderzenie z brutalną prawdą przy dystrybutorach na stacjach paliw. W czasie, kiedy rząd pilnował dla nas ceny, w hurcie paliw dużo się pozmieniało. Benzyna znacząco podrożała i jest najdroższa w tym roku. Z kolei olej napędowy nieznacznie staniał. Jak to się przełoży na ceny detaliczne? Według portalu ePetrol ceny na stacjach wzrosną od 70 do 90 groszy. Przewidywane przedziały cenowe na pierwsze dni września to od 7,38 zł do 7,51 zł za litr dla benzyny 95, dla oleju napędowego od 8,19 zł do 8,33 zł za litr, a dla autogazu od 2,89 zł do 2,97 zł za litr.
0: Aktualności.
1: Ministerstwo Finansów nie planuje zmian w zasadach przypisywania szkód z samochodów firmowych ani w obowiązku OC dla zarejestrowanych, lecz nieużywanych pojazdów, wynika z odpowiedzi resortu na interpretację poselską. Poseł Robert Dobhan zwrócił uwagę, że w przypadkach firmowych flot szkoda spowodowana przez konkretnego kierowcę może przełożyć się na utratę zniżek i wzrost kosztów ubezpieczenia dla całej firmy, informuje Samar. Nie przekonało to ministerstwa, które tłumaczy, że obowiązek posiadania OC jest związany z zarejestrowanym pojazdem, a nie z konkretnym kierowcą. Umowy ubezpieczenia zawiera posiadacz auta, który w przypadku samochodu firmowego najczęściej jest przedsiębiorca, czytamy w artykule. Resort odrzucił także postulat zniesienia obowiązku OC dla samochodów nieużywanych, wskazując na ryzyko samozapłonu, eksplozji czy stoczenia się pojazdu.
0: Autoradio.
1: Chińscy producenci samochodów przyspieszają budowę własnego zaplecza produkcyjnego w Europie. BYD, Chery, Leapmotor i inne firmy uruchamiają własne zakłady albo wykorzystują wolne moce produkcyjne w fabrykach należących do europejskich koncernów. Jak donosi serwis Automotive News Europe, w 2026 roku chińskie marki wyprodukują w Europie około 90 tysięcy samochodów. Prognozy zakładają, że w 2030 roku będzie to już 1 000 000 pojazdów, a w 2035 roku 1,5 miliona. Jednym z najważniejszych beneficjentów tej ekspansji ma być Hiszpania. Chery już w tym roku ma rozpocząć w Barcelonie produkcję modeli Jayku i Omoda. Samochody będą powstawać w systemie CKD, czyli z wykorzystaniem importowanych zestawów przeznaczonych do końcowego montażu. Produkcja ma odbywać się w dawnej fabryce Nissana. Hiszpańskie zakłady chcą wykorzystać również inne chińskie marki. Leapmotor zamierza produkować kompaktowego SUV-a B10 w fabryce Stellantis w Saragosie, również z wykorzystaniem zestawów CKD. Geely tworzy natomiast z Fordem spółkę Joint Venture, która ma wytwarzać samochody w zakładzie Forda w Walencji. Z kolei firma MG Motor planuje uruchomić w regionie Galicji swój pierwszy europejski zakład montażowy. Produkcja ma ruszyć w 2028 roku. Według prognoz Mobility Global około połowa samochodów chińskich marek wytwarzanych w Europie w 2030 roku będzie pochodziła z Hiszpanii. W 2035 roku tamtejsza produkcja może zbliżyć się do 1 000 000 aut, co oznaczałoby 2/3 z zakładanych 1,5 miliona pojazdów. Tempo inwestycji może jednak zależeć nie tylko od decyzji samych producentów. Unia Europejska pracuje nad Industrial Accelerator Act, który ma zachęcić firmy do przenoszenia większej części produkcji do Europy. W praktyce chodzi o to, aby fabryka na starym kontynencie nie była wyłącznie miejscem, w którym składa się samochody z części sprowadzanych z Chin. Unia chce, aby wraz z montażem pojawiały się także lokalne podzespoły, inwestycje, miejsca pracy oraz część zaplecza produkcyjnego. Jeśli Europa będzie wymagała większego udziału części produkowanych na miejscu, chińskie koncerny mogą zostać zmuszone do przeniesienia części swojej działalności na stary kontynent.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Region na gorąco.
1: Wydarzenia na bieżąco, bardzo ważna rzecz z Kamiennej Góry, tam jest nasz reporter Andrzej Pawlukiewicz. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry, witam.
1: Cóż takiego się wydarzyło?
2: Mniej więcej około godziny 6 rano strażacy i policjanci zostali zadysponowani do szkoły podstawowej numer 1 w Kamiennej Górze, gdzie na schodach, głównym wejściu do budynku stoi kanister, być może z jakąś niebezpieczną substancją, jest okablowany, odrutowany i ma na przedniej stronie napis, w którym ten, który postawił ten kanister, kieruje groźby karalne wobec ministra edukacji i rządzących. Strażacy oczywiście razem z policjantami wyznaczyli strefę bezpieczeństwa. Ta strefa najpierw wynosiła 150 metrów, teraz już jest więcej, więc praktycznie dzielnica Kamiennej Góry, która przylega do szkoły podstawowej numer 1, jest wyłączona. W tej chwili strażacy i policjanci zabezpieczają ten teren. Na miejsce jedzie specjalna grupa antyterrorystyczna z Wrocławia, żeby sprawdzić zawartość tego. Z tego, co mi powiedziała pani dyrektor szkoły numer 1, to dzieci zostaną zaopiekowane w Centrum Kultury w Kamiennej Górze i być może, jeżeli część dotrze, a niektórzy zostaną w domu czytając komunikaty, to być może rozpoczęcie roku szkolnego właśnie zostanie przeniesione tam. Także na obecną chwilę ta część miasta jest całkowicie wyizolowana, służby są na miejscu, jest to taśmowane, policjanci informują, no i czekamy na grupę antyterrorystyczną, mówił Andrzej Pawlukiewicz, Muzyczne Radio.

0: Kiedyś cudowne dziecko polskiej muzyki, a teraz artysta dojrzały w garniturze ładnym, w gustownych butach takich w stylu lat 20 wieku ubiegłego. Dawid Kwiatkowski. W ogóle jak to brzmi, laty 20 wieku ubiegłego. 7.29 o pogodzie za moment u nas. Będzie również raport regionalny.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Zapraszamy i polecamy już teraz.
3: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
1: 7.32, a o tej porze na naszych termometrach od 14 do 16 stopni, później w ciągu dnia będzie odrobinkę cieplej i od 20 do 23 mają pokazać nasze termometry. Jeśli chodzi o duże miasta regionu, to najchłodniej ma być w Wałbrzychu, a najcieplej we Wrocławiu. Więcej chmur niestety niż słońce, ale przejaśnienia też jakieś mają się pojawić na niebie. Nasz dział meteo mówi, że dzisiaj raczej bez opadów nam się obejdzie. Jeśli zaś chodzi o wiatr, to wiatr mamy umiarkowany, czasem jednak porywisty i będzie nam wiał z południowego zachodu i z zachodu. Ciśnienie 1018 hektopaskali, w ciągu dnia pójdzie do góry, ale odrobinę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: Sprawdzamy jeszcze dla Was biometon. Dzisiaj jest niekorzystny, a jeśli chodzi o jakość powietrza, to tu jest wręcz idealnie. W całym regionie, cała mapa na zielono. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
3: Na początek, dzień dobry, ważna informacja, która dotyczy 1 września. Dzisiaj mamy dwie ważne uroczystości, bo przecież wybuch, kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej, a także nowy rok szkolny się rozpoczyna. Tymczasem o dzisiaj, o 6 rano, kamiennogórscy strażacy zostali poinformowani, że w szkole podstawowej nr 1 przy głównym wejściu

0: Szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Od dzisiaj na najbardziej obciążone linie skierowane zostały autobusy przegubowe, mówi Michał Palewicz, wiceprezes MZK w Jeleniej Górze.
1: 1 września na najbardziej obciążone linie wyjadą nasze autobusy przegubowe, obsługując linie autobusowe z dojazdem do szkół oraz kursy powrotne. Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
0: A teraz dobra wiadomość dla kierowców, którzy czekają na zakończenie budowy pierwszego przygranicznego odcinka czeskiej autostrady D11. Ten odcinek będzie bezpłatny. Materiał Jacka Zycha.
2: Tak, taką deklarację złożył pod koniec ubiegłego tygodnia Iwan Bednarek, minister transportu Czeskiej Republiki, który wizytował przygraniczny plac budowy. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy już w listopadzie będą mogli tym odcinkiem przejechać do Czech w stronę Trutnowa i Żaclerza, omijając Lubawkę i czeski Kralowec.
3: To, co otworzymy w listopadu.
2: To, co zostanie oddane do użytku w listopadzie, 27 listopada, będzie zwolnione z opłat, bo to tylko 3-kilometrowy odcinek. Kiedy jednak otworzymy całą D11, będzie ona oczywiście płatna.
3: Całą D11 tak będzie spopłatniona.
2: Powiedział minister Iwan Bednarek. Ja przypomnę, że nowo budowany odcinek to pierwsza część brakującego fragmentu autostrady D11, jaki dziś budowany jest na terenie od Jaromierza do granicy.
4: Stawa dalnicy D11.
2: Budowa tego odcinka autostrady D11, szczególnie pomiędzy Trutnowem a granicą państwa, jest bardzo skomplikowana. Mamy tu 28 mostów, 2 tunele, 2 700-metrowe estakady. To naprawdę bardzo skomplikowana budowa, która na szczęście mieści się w zakładanym przez nas harmonogramie. A to już Radek Matyl, dyrektor generalny Czeskiego Zarządu Dróg i Autostrad. Ja przypomnę, że cała D11 ma być gotowa w 2028 roku. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: Kolejny raport o 8.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi, I'm LP and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału.

0: Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: 7.42, za 18 minut minie 8, teraz Oskar Cyms i Bez końca, a za moment zajrzymy do portfela po raz pierwszy dzisiaj.

0: Portfel. Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Ceny w Polsce znów rosną za szybko. Według wstępnych szacunków GUS w sierpniu były wyższe niż przed rokiem o 3,4%. To wynik dużo gorszy od celu inflacyjnego NBP oraz przewidywań analityków. Ci spodziewali się inflacji na poziomie 3,1%. Według ekspertów wpływ na sytuację mogły mieć ceny paliw tylko przez kilkanaście dni obniżone w ramach rządowego programu CPN. Od północy paliwa znów obłożone są VAT-em 23%. Stawki za litr benzyny czy oleju napędowego skoczyły więc o ponad złotego. Na wielu stacjach wieczorami tworzyły się kolejki, były nawet takie miejsca, w których paliw zabrakło. Główny Urząd Statystyczny pokazał też dane o tempie rozwoju polskiej gospodarki. W drugim kwartale produkt krajowy brutto urósł realnie o 3,9%. Szybkie szacunki sprzed dwóch tygodni były minimalnie gorsze, ekonomiści są więc zadowoleni. W Europie szybciej od Polski rozwijają się tylko Malta, Słowenia i Dania. Dobre dane zbiegły się z początkiem obrad grupy G20, w których biorą udział polscy politycy, oraz z komunikatem agencji Standard & Poor's dostarczającej indeksy giełdowe. Ogłosiła ona, że za rok na rynkach finansowych Polska nie będzie już traktowana jako kraj rozwijający się, a jako rozwinięty. Dziś wchodzi w życie reforma zasad planowania przestrzennego. W niektórych gminach postawienie domu na własnej działce może być nieco trudniejsze. Chodzi o samorządy, które nie zdążyły uchwalić tzw. planów ogólnych wskazujących zasady zagospodarowania terenu. W nich nie będzie już można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy na podstawie wniosku złożonego po 1 września. W praktyce oznacza to częściową blokadę nowych inwestycji. Kontynuowane będą tylko procedury rozpoczęte wcześniej. Według Dziennika Gazety Prawnej plany ogólne uchwaliło niespełna 1000 gmin w całej Polsce, to mniej niż połowa. Dla pozostałych samorządów sprawa okazała się za trudna.
1: Pora dla inwestora.
0: W poniedziałek na giełdzie w Warszawie najlepiej radziły sobie duże spółki. Indeksy małych i średnich zakończyły dzień pod kreską. WIG20 zyskał 0,73% i ma 4023 punkty. Wycena dolnośląskich firm jednak spadła. Na czerwono sesję zakończyły KRUK, Modivo i KGHM. Na rynku walutowym poprawa nastrojów. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,34 zł, za dolara 3,74 zł, a za franka 4,62 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5,07 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: City, Roof and Runaway Train. Jest 10 minut przed 8.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to zaglądamy najpierw na drogę 396 między Strzelinem a Oławą, miejscowość Chociwel. Droga zablokowana. Jeśli chodzi o miejscowość Kopalina, to jest w powiecie oławskim też zablokowana, bo tam zderzenie czołowe dwóch samochodów. Dziękujemy za informację naszym przyjaciołom z Dolnośląskiej alarmowo. A teraz pozwólcie, zaglądamy sobie na S4. Zgorzelec, granica w kierunku Niemiec, tutaj postoicie, tutaj na czarno na mapie, więc kontrola graniczna zapewne znów została wdrożona. Jeśli chodzi o odcinek dolnośląski, opolski, aglomerację katowicką, a następnie jeśli chodzi o aglomerację krakowską, to tutaj wszystko odbywa się na bieżąco. I tak jest aż do Rzeszowa. W drugą stronę również odpukać, niechże tak zostanie. Zaglądamy na S8 i A2. Kierunek na Warszawę. Tutaj też bez większych utrudnień. Nawet w okolicach Warszawy nie będziecie stali zbyt długo, ale to może się w każdej chwili zmienić, bo im bliżej 8 albo 9, tym ruch większy. Zaglądamy na S5 w stronę od Wrocławia w kierunku na Poznań. Też bez utrudnień. Jeśli chodzi o S3, a dalej A6 i S6, kierunek na Pomorze, też bez żadnych większych utrudnień. I niech tak już dzisiaj to zostanie. A jeśli wy wiecie coś więcej, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo głosówka w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Witajcie kochani, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Słuchajcie go nadal.
1: A my odpozdrawiamy Tomka i gramy jeden moment i też patrzymy na zegarek, a ten zegarek to pokazuje teraz 3 minuty przed godziną 8 i uważamy to za skandal, a jeszcze większym skandalem jest fakt, że dzisiaj jest już 1 września.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
3: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
2: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
3: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
2: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 8.
0: Czas na wiadomości.
10: Prezydent i premier na uroczystościach na Westerplatte. W szkołach dziś pierwszy dzwonek i sporo zmian. Jest śledztwo w sprawie pożaru w zakładzie produkującym drony w Skarżysku Kamiennej. Miriam Lipińska. Jak co roku o 4.45 na gdańskim Westerplatte odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obecni na nich prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk mówili zarówno o przeszłości, jak i o bardzo współczesnych wyzwaniach.
11: Pierwszy września to była brama do hekatomby i pandemonium na narodzie polskim. Apeluję stąd z Westerplatte do kanclerza Niemiec. Załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia z myślą o sprawiedliwości historycznej, ale z myślą o przyszłości.
12: Z Westerplatte krzyczymy do całego wolnego świata. Bądźcie solidarni. Musimy dzisiaj pomóc przetrwać Ukrainie. Nie może powtórzyć się ta upiorna, bezradna, bezsilna polityka ustępowania złu.
10: Rocznicę wybuchu wojny uczczono też w Wieluniu Włódzkiem. 87 lat temu, 1 września nad ranem, niemieckie bomby spadły tam na domy i szpital. Rusza nowy rok szkolny i nowe zasady. W planach lekcji pojawi się obowiązkowa edukacja zdrowotna. Do tego zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Zmiany będzie widać też na stołówkach i w przedszkolach. Minimum raz w tygodniu dzieci zjedzą dania z roślin strączkowych. Zupy będą na wywarach warzywnych. Ma być też mniej smażonego, więcej owoców i warzyw. Kucharki już przeszkolone.
13: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. I staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
10: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. A zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Prokuratura i służby ustalają, kto podpalił fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej. Do pożaru doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu. Według śledczych cel podpalacza nie był przypadkowy. Zakład w Skarżysku Kamiennej należy do firmy, która produkuje części do polskich i ukraińskich dronów. Ogień, mimo że dość szybko ugaszony, spowodował straty, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
14: W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
10: Dzień wcześniej w Lublinie spłonął magazyn, w którym przechowywano części do dronów. Od dziś BLIK blokuje transakcje związane z nielegalnym hazardem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji, a dotyczy domen wpisanych przez Ministerstwo Finansów do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Tatrzański Park Narodowy rusza z pilotażem przewozów konnych na skróconej trasie do Morskiego Oka. Turyści pojadą zaprzęgami po blisko 3-kilometrowym, bardziej płaskim odcinku trasy z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. Dalej, dopóki nie pojawią się busy elektryczne, pójdą pieszo do Morskiego Oka.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Już troje naszych tenisistów w drugiej rundzie US Open. W niedzielę awansu walczył Kamil Majchrzak, wczoraj wieczorem Hubert Hurkacz, a w nocy Iga Świątek. Polka rozstawona z ósemką bez problemów pokonała Chinkę Xiu Wang do 2-3. Hurkacz w 4 setach rozprawił się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem. Nie udał się debiut na nowojorskich kortach Mai Chwalińskiej. Ona przegrała dość gładko z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Świątek w drugiej rundzie zagra z Nadią Podorowską z Argentyny, Hurkacz z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Majchrzak z Valentinem Wascherotem z Monako. Dziś jeszcze o drugą rundę powalczą obie Magdy. French zagra z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jovic, a Linette z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Adios Argentina, mówi Lionel Messi. 39-letni napastnik pożegnał się z grą w narodowej kadrze. W emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych tłumaczy kibicom podjętą już wcześniej decyzję. Odchodzę z pokojem i dumą, wiedząc, że wraz z moimi kolegami z drużyny daliśmy wam chwile, o których kiedyś marzyliśmy, napisał Argentyńczyk na Instagramie. Więcej o tym opowie Błażej Kulesza.
5: Już raz Leo Messi rozstawał się z kadrą, było to 10 lat temu. Wrócił jednak na mundial w Rosji, a 4 lata później z Albiceleste zdobył w Katarze Mistrzostwo Świata. Tym razem, jak mówi, podjął decyzję 2 dni po przegranym 0-1 finale mundialu z Hiszpanią, a strata ojca utwierdziła go w przekonaniu, że po 20 latach reprezentacyjnej kariery czas ją zakończyć. Messi w narodowych barwach rozegrał 207 spotkań, strzelił 125 goli. Teraz bramki będzie zdobywać jedynie w barwach Interu Miami, bo jego kontrakt wygasa za 2 lata.
15: Trzy pary z udziałem drużyn ekstraklasy wzbudzają największe zainteresowanie spośród 26 meczów pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski, która rozpocznie się dziś i potrwa do czwartku. Najciekawiej zapowiadają się mecze Widzewa Łódź z Koroną Kielce, Motor Lublin z Legią Warszawa i Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin. I jeszcze angielska Premier League, bo na koniec okienka transferowego postanowił zaszaleć Liverpool. The Reds kupili Francuza Bradley'a Barcole z PSG za 123 miliony funtów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Słuchajcie, to jest dopiero historia. Kasia Kowalska przedwczoraj wrzuciła zdjęcie na swoje sociale, podpisała: po tylu latach w końcu udało nam się zrobić wspólne zdjęcie. Ogromny to zaszczyt zaśpiewać na tej samej scenie i tego samego wieczoru przed Edytą Górniak. No i zdjęcie jest z garderoby, z namiocika tak zwanego, bo koncert był plenerowy i panie się ściskają i są uśmiechnięte i focha nie ma i jest miło i jest sympatycznie. Można. Dalej to trzeba się nazywać Kowalska. Kasia Kowalska, a nie Dorota Rabczewska. Wróć, Rabczewska, Dorota Rabczewska, żeby było miło i sympatycznie i bez focha i bez zadęcia. Czego wam też życzymy, żeby dzień był bez fochów, bez zadęcia i w ogóle był miły. Ten 1 września dla nas i łaskawy. 7:50, dzień dobry.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Czy możemy powiedzieć, że to jeszcze jest muzyczne radio lato?
1: Reklama.

0: wiesz, ty wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Po reklamie.
2: Poranek z muzycznym radiem.

0: Tak nas budzi Karsten, tak nas budzi Jake Banfield, tak nas budzi utwór, który ma tytuł Forever Can't Wait. Na zegarze jest kwadrans po 8 i dyskretnie przypominamy, jeśli wśród waszych znajomych są Anna, Bronisław i Bronisława, złóżcie im życzenia, oni dzisiaj mają imieniny.
1: Hej, tu Stan Zapalny, słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A jak ktoś ma urodziny, to też nie umie czekać na życzenia, też mu złóżcie. Stan Zapalny, teraz nie umiem czekać.

0: Pink o tym, że każdy ma swój sekret. My chcielibyśmy najbardziej poznać sekret tych, którzy wstają wcześniej rano 1 września. Są żeńscy, są uśmiechnięci, są pełni optymizmu, cieszą się i mówią sobie, ale to będzie fajny dzień. No właśnie, jak wy to robicie? To jest podejrzane, to jest ciekawe. Jakże to tak?
1: Muzyczne Radio. Dzień dobry wszystkim.
0: Idziemy w zakład, że to jest sekret, którym się nie podzielą. Michael Schulte, teraz i Jazdy, i Half of My Heart.

wakacje do człowieka strasznie rozleniwiają, później mu się nic nie chce, później nadchodzi 1 września, a on liczy na to, że to będzie 32 sierpnia i się niestety przeliczy. A przecież chciałby o tej porze siąść znowu przy kawie i pogwarzyć jak sokół Clear Mind i Enklawa, a tu nic z tego. Do pracy albo do szkoły trzeba.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

zwolnimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden

0: ten kawałek do reklamy. Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
2: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
7: 8.30, o tej porze nasze termometry pokazują od 14 do 16 stopni. Taki to dosyć chłodny, wcale nie letni poranek, ale bardziej jesienny. Później będzie odrobinkę lepiej, ale też bez większego szaleństwa. 20 stopni ma pokazywać termometr w Wałbrzychu, a 23 stopnie maksymalnie ma pokazywać termometr we Wrocławiu. Niestety na naszym niebie dzisiaj będzie zdecydowanie więcej chmur niż słońca, ale tak jak słyszeliście, przejaśnienia też będą nam się należeć. Opadów dzisiaj być raczej nie powinno, a wiatr jest umiarkowany, czasem porywisty i wieje z południowego zachodu i z zachodu.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia atmosferycznego. 1016-1018 hektopaskali pokazują teraz nasze barometry. W ciągu dnia delikatnie pójdzie do góry, ale biometr mamy niekorzystny i taki będzie aż do wieczora. Jeśli zaś chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest wręcz fantastyczna. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
8: Dziś rocznica wybuchu II wojny światowej. W 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając największy konflikt w dziejach, podczas którego zginęło nawet 85 milionów osób. Przyjmuje się, że najtragiczniejszy konflikt w dziejach rozpoczął ostrzał Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein 1 września o godzinie 4:45. Właśnie tam dzisiaj rano odbyły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Brali w nich udział m.in. prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W Jeleniej Górze pamięć ofiar i obrońców ojczyzny uczcimy dzisiaj o godzinie 14 pod mieczami piastowskimi w Cieplickim Parku Zdrajowym.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Będą kolejne spore utrudnienia w ruchu w Jeleniej Górze. Miasto szykuje się do remontu Alei Jana Pawła II. To droga krajowa nr 5, którą turyści jadą do Szklarskiej Poręby. Remont obejmie 850-metrowy odcinek trasy od węzła w rejonie galerii, mówi Piotr Cichocki, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.
9: W tej chwili szykujemy się do etapu pierwszego i czekamy na oferty wykonawców. Poznamy je, będziemy oczywiście procedować. Natomiast w ramach zadania jest ujęty etap pierwszy, czyli fragment około 850 metrów. Jedna jezdnia od mniej więcej wysokości Galerii Sudeckiej do mniej więcej wysokości kościoła na ulicy Kiepury. Wymiana podbudowy, wymiana wszystkich warstw nawierzchni, krawężniki, oznakowanie oczywiście, nowe poziomy.
10: Kiedy te prace mogłyby się rozpocząć?
9: Otwieramy oferty, więc zobaczymy tak naprawdę, co będzie po otwarciu, jak się dalej będzie toczyło samo postępowanie o udzielenie zamówienia, czy będą jakieś odwołania chociażby. Powiem tak, jeżeli miałoby pójść gładko, no to teoretycznie za około pewnie 3 tygodnie będzie wybór wykonawcy, no i wtedy oczywiście po opracowaniu, zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu będzie mógł wchodzić na roboty.
8: Na pierwszy etap prac Jelenia Góra otrzyma około 3 milionów złotych. Miejski zarząd dróg i mostów zapowiada, że w kolejnych latach będzie prowadził remonty następnych odcinków Krajowej Piątki. A teraz Szczawno-Zdrój, gdzie od dziś rodzice mogą oddawać dzieci do nowego żłobka. Kwartał po zakończeniu budowy gmina wyłoniła operatora placówki. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, nowy żłobek to ostatni element całego kompleksu edukacyjnego, jaki w ciągu ostatnich kilku lat wybudowano na terenie przy dawnym basenie letnim w Szczawnie-Zdroju. Nie jest mały. Znajdzie w nim opiekę 72 dzieci, nie tylko ze Szczawna, ale i choćby z sąsiadującego z uzdrowiskiem Wałbrzycha.
12: Na dzień dzisiejszy zapisanych mamy 33 dzieci.

0: Nowoczesny obiekt stanął na dużym terenie zielonym w miejscu dawnych ogrodów działkowych, bezpośrednio przylegającym do nowej szkoły podstawowej i przedszkola, hali sportowej Delfinka i boiska sportowego. Co ważne, przez pierwsze 3 lata opieka w nowym żłobku będzie całkowicie bezpłatna. Ze Szczaw na Zdroju dla Muzycznego Radia, Jacek Zych.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
3: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej Geoprzyrodnik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda tak troszeczkę dziwnie wygląda. Pierwszy dzień września, dzieciaki idą do szkoły, ale dla tych, którzy mają wolne, dobrze wiedzieć, co też się tam dzieje w tych naszych górach. I tradycyjnie zaczynam od śnieżki, temperatura 5 stopni, wiatr południowo-zachodni 20 metrów na sekundę. Porywach do 27, to już jest taki wiatr bardzo silny. Widzialność ograniczona do 30 metrów, pełne zachmurzenie i mgła. Ciśnienie atmosferyczne 838,5 hektopaskali i powoli rośnie w górę. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni, wiatr południowo-zachodni 2 metry na sekundę, czyli minimalny. Widzialność bardzo dobra i małe zachmurzenie. W Szklarskiej Porębie mamy 16 stopni, bezwiecznie i bardzo dobra widzialność, ale tam mamy już zachmurzenie pełne. Szlaki w tej wczorajszej nocy i dniu, w którym tak troszeczkę padało, troszeczkę nie, są mokre, śliskie, dlatego wybierając się w góry dzisiaj z samego rana, proszę uważać na te mokre szlaki i zachować ostrożność. Gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
4: No to teraz sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda na Polanie Jakuszyckiej. Temperatura w granicach 10 stopni Celsjusza, zachmurzenie małe, dzisiaj nie powinno tam padać. A w Świeradowie Zdroju około 13 stopni, w ciągu dnia bez opadów, za to na pewno z zachmur wyjrzy słońce, maksymalnie w granicach 20 stopni. Na Stogu Izerskim teraz około 12 stopni Celsjusza, ale ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. W ciągu dnia będzie o kilka stopni więcej, zachmurzenie duże, spodziewane są przejaśnienia, ale może tam także trochę pokropić deszcz.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Skakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio o poranku.
5: Sprawdzamy godzinę.
6: 8.42, wersja dla niewyspanych za 18 minut. 9 to oznacza, że w wielu szkołach za 18 minut zacznie się rok szkolny, a to oznacza też, że rok szkolny zaczął się w wielu szkołach już 42 minuty temu. Jakkolwiek by nie było, to jedna rzecz jest smutna, że skończyły nam się wakacje. Oddawać, wolność też oddawać, bo kocham. Chłopcy z Placu Broni.
7: Tak.

0: Portfel. Dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Krzysztof Szwałek, zapraszam na informacje. Ceny w Polsce znów rosną za szybko. Według wstępnych szacunków GUS w sierpniu były wyższe niż przed rokiem o 3,4%. To wynik dużo gorszy od celu inflacyjnego NBP oraz przewidywań analityków. Ci spodziewali się inflacji na poziomie 3,1%. Według ekspertów wpływ na sytuację mogły mieć ceny paliw tylko przez kilkanaście dni obniżone w ramach rządowego programu CPN. Od północy paliwa znów obłożone są VAT-em 23%. Stawki za litr benzyny czy oleju napędowego skoczyły więc o ponad złotego. Na wielu stacjach wieczorami tworzyły się kolejki, były nawet takie miejsca, w których paliw zabrakło. Główny Urząd Statystyczny pokazał też dane o tempie rozwoju polskiej gospodarki. W drugim kwartale produkt krajowy brutto urósł realnie o 3,9%. Szybkie szacunki sprzed dwóch tygodni były minimalnie gorsze. Ekonomiści są więc zadowoleni. W Europie szybciej od Polski rozwijają się tylko Malta, Słowenia i Dania. Dobre dane zbiegły się z początkiem obrad grupy G20, w których biorą udział polscy politycy, oraz z komunikatem agencji Standard & Poor's dostarczającej indeksy giełdowe. Ogłosiła ona, że za rok na rynkach finansowych Polska nie będzie już traktowana jako kraj rozwijający się, a jako rozwinięty. Dziś wchodzi w życie reforma zasad planowania przestrzennego. W niektórych gminach postawienie domu na własnej działce może być nieco trudniejsze. Chodzi o samorządy, które nie zdążyły uchwalić tzw. planów ogólnych wskazujących zasady zagospodarowania terenu. W nich nie będzie już można uzyskać decyzji o warunkach zabudowy na podstawie wniosku złożonego po 1 września. W praktyce oznacza to częściową blokadę nowych inwestycji. Kontynuowane będą tylko procedury rozpoczęte wcześniej. Według Dziennika Gazety Prawnej plany ogólne uchwaliło niespełna 1000 gmin w całej Polsce, to mniej niż połowa. Dla pozostałych samorządów sprawa okazała się za trudna.
1: Pora dla inwestora.
0: W poniedziałek na giełdzie w Warszawie najlepiej radziły sobie duże spółki. Indeksy małych i średnich zakończyły dzień pod kreską. WIG20 zyskał 0,73% i ma 4023 punkty. Wycena dolnośląskich firm jednak spadła. Na czerwono sesję zakończyły Kruk, Modivo i KGHM. Na rynku walutowym poprawa nastrojów. Za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,34 zł, za dolara 3,74 zł, a za franka 4,62 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 5 zł i 7 groszy, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Jamiro David, Tyla, Neil Rogers i Talk to Me. Zegar pokazuje ile? To już 8,5 minuty przed godziną 9. I to jest właściwa pora, żebyśmy sprawdzili raz jeszcze, co tam ważnego dzieje się na drogach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zanim krajowe trasy, to jeszcze zaglądamy na drogę wojewódzką 396 między Strzelinem a Ławą w Kociwelu. Ciężarówka na boku i tam trzeba poczekać na to, aż droga będzie przejezdna, bo przez jakiś czas pewnie jeszcze nie będzie. Ciężarówkę trzeba bowiem postawić na koła, a to wymaga odpowiedniego dźwigu. Zaglądamy teraz na 4, tą najważniejszą królową dróg polskich, Zgorzelec, granica w kierunku Niemiec, tam koreczek, bo wiadomo, kontrole drogowe. Odcinek dolnośląski, A4, czysty i przejezdny. Odcinek opolski, zaglądamy tutaj, też czysty i przejezdny. Co się dzieje w aglomeracji katowickiej? Nic. Też przejezdnie, bez większego ruchu. Aglomeracja krakowska też bez kłopotu. I tak będziecie jechali aż do Rzeszowa, no i w drugą stronę również. S8, autostradowa obwodnica Wrocławia, a także A2 w kierunku na Warszawę, bez problemu. Dalej też bez problemu. S5, zero problemów, przynajmniej nic na ten temat nam nie wiadomo. S3, bez większych kłopotów, z wyjątkiem jednej rzeczy. Od 9 zaczną się roboty na łącznicach węzłów w Gaworzyce, Głogów Zachód i Głogów Południe. Łącznie to jest 13 km z niewielkim haczykiem i te utrudnienia będą trwały tam aż do 30 września, bowiem będą naprawiać tam różne rzeczy. Na objętych pracami łącznicach obowiązuje 40 km na godzinę, a kto wie, może się ustawią z radarem i wtedy łatwo się pozbyć kilku stówek, a nawet czasami prawa jazdy. A jeśli wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, to jak zwykle dajcie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Disco Nights, to na jakiś czas trzeba będzie o tym zapomnieć i wziąć się do nauki na całego, bowiem to 1 września jest, no chyba, że się jest studentem, to tam się nigdy nie zapomina o dobrej zabawie, prawda? Drogie studentki i drodzy studenci. Za 4.09 Radek Bajor, pięknego dnia wam życzę, za moment Zbyszek Deka powie wam słonecznie. Dzień dobry!
1: Cześć, tu Paula Roma, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Róże kwi!

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2022.
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patronat Muzyczne Radio.
6: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
8: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
9: Ceny paliw w górę, wygasł rządowy pakiet CPN. Zonda krypto z prawami do wizerunków polskich olimpijczyków. PKP Intercity świętuje urodziny i ma tańsze bilety. Miriam Lipińska. Rządowy pakiet CPN jest już historią. O północy wróciła 23% stawka VAT-u na paliwa. Skończyły się też ceny maksymalne określane przez ministra energii, a to oznacza, że na stacjach jest dziś drożej. Czy dużo drożej? To pytanie do Marcina Starca, który jest na stacji w Radymini koło Przemyśla.
10: Tak, i widać to przede wszystkim po ruchu, jaki panuje tu od rana, bo na stacji położonej przy drodze krajowej od rana panują pustki. I tak jeszcze o ile wczoraj do późnego wieczora niektóre stacje przeżywały oblężenie, bo część osób chciała zatankować jeszcze po niższych cenach. Tak teraz ruch spadł do zera. Patrzę jeszcze na tablicę z cenami i tu, gdzie teraz jestem, za 95 trzeba zapłacić 7,64 zł za litr, a diesel kosztuje 8,39.
9: Jeszcze wczoraj 95 mogła kosztować maksymalnie 6,64, a diesel 7,31. To jest poniżające dla wszystkich olimpijczyków, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Według informacji, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24, Polski Komitet Olimpijski w umowie sponsorskiej z Zonda Krypto miał przekazać tej firmie prawa do wizerunku polskich olimpijczyków, ich zdjęć, głosu, a nawet twarzy. Umowa obejmowała także byłych olimpijczyków aż od igrzysk w Londynie, dodaje Korzeniowski.
11: To już nie jest nawet kramik z biznesami pana Piesiewicza, to jest taki hipermarket z danymi osobowymi, który uwzględnia wiele rynków.
9: Z wizerunku mogły korzystać spółki zależne od Zonda Krypto, zarejestrowane na Cyprze i w Estonii. Niezapowiedziane kontrole szkolnych autobusów. Wraz z pierwszym dzwonkiem rusza akcja Inspekcji Transportu Drogowego Bezpieczna Droga do Szkoły. W zeszłym roku we wrześniu inspektorzy sprawdzili 2000 pojazdów, które dowoziły uczniów do szkół. Większość była sprawna. W tym roku kontrole będą wzmożone, zapowiada wiceszef ITD Marek Konkolewski.
12: Te gimbusy będą kontrolowane z tak zwanego lotu ptaka, a więc niespodziewanie będziemy przyjeżdżać pod szkołę, pod miejsce wyjazdu tych gimbusów i będziemy dokonywać tych kontroli.
9: Inspekcja kontrolowała także autokary przewożące dzieci na wakacyjny wypoczynek. W likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach trwa podziemny protest górników. Nie zgadzają się z formą likwidacji zakładu. Grzegorz Kozieł.
13: Na dole przebywa kilkanaście osób. To obecnie pracownicy dziennej zmiany, którzy zastąpili swoich kolegów z nocnej zmiany. Górnicy pod ziemią powstrzymują się od pracy. Związkowcy z sierpnia 80 wyjaśniają, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą zostać zaangażowane firmy zewnętrzne. Bronią PO dyrektora zakładu, który ich zdaniem sprzyjał likwidacji prowadzonej własnymi siłami i którego planuje zwolnić zarząd spółki. Zdaniem zarządu PGG strajk jest nielegalny, natomiast pracodawca zamierza dążyć do tego, by porozumieć się z załogą.
9: I na koniec szansa na zakup tańszych biletów na pociągi PKP Intercity. Przewoźnik świętuje w ten sposób swoje 25. urodziny. Od dziś do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o co najmniej 35%. Promocja obejmie podróże po kraju realizowane do października.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek bez problemów awansowała do drugiej rundy US Open. Turniejowa ósemka. Wielkoszymową rywalizację w Nowym Jorku rozpoczęła od wygranej z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Teraz jej rywalką będzie Nadia Podorowska z Argentyny, z którą Świątek od kilku lat nie grała.
8: No myślę, że takie podstawowe rzeczy się nie zmieniły. Z tego co pamiętam, jest bardzo solidna i raczej z tych dziewczyn, które zwracają każdą piłkę na drugą stronę i tym wymuszają błędy.
7: Do drugiej rundy awansował również Hubert Hurkacz. Wygrał z bośniakiem Damirem Dżumhurem 6-4, 4-6, 6-1, 6-1. I teraz czeka go pojedynek z rozstawionym z ósemką Benem Sheltonem. Debiutująca w US Open Maja Chwalińska już odpadła z turnieju. Przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6 i 3-6. Dziś ostatnie mecze pierwszej rundy. Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Do ćwierćfinału Mistrzostw Starego Kontynentu awansowały po wygranej 3-0 z Portugalią. Choć w trzeciej partii długo się męczyły z rywalkami, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
14: No nie grałyśmy tak jak powinnyśmy. Dziewczyny z Portugalii grały bardzo fajnie zagrywką i nam bardzo utrudniały, ale na szczęście to my wyszłyśmy z tego na 3-0.
7: O awans do półfinału Polki zagrają w czwartek z Holandią, która wczoraj wygrała ze Słowenią 3-2. Czas na piłkarski puchar Polski. W pierwszej rundzie zagrają 54 drużyny. 11 ekip, które wygrały mecze fazy wstępnej, 16 zwycięzców pucharowych zmagań na szczeblu regionalnym, 14 zespołów pierwszej ligi z minionego sezonu oraz 13 przedstawicieli ekstraklasy, bo dopiero od drugiej rundy do gry przystąpią tegoroczni pucharowicze. Trzy najciekawsze pary to te utworzone przez zespoły z ekstraklasy. Już dziś wieczorem Motor Lublin podejmie Legię Warszawa. Jak się łatwo domyślić, trener Motoru Mariusz Misiura zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania.
15: Zawsze drużyny trenera Papszuna są bardzo solidne, bardzo dobrze zorganizowane i solidnie punktują, bazując na takiej dobrej organizacji w obronie, więc na pewno przyjdzie drużyna, która będzie bardzo dobrze przygotowana do meczu, która będzie chciała bardzo zamknąć mecz, jeśli chodzi o takie działania nasze w ofensywie.
7: Ten mecz o 20:30. Jutro najciekawiej zapowiada się mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce, a w czwartek Śląska Wrocław z Pogonią Szczecin.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw – jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
2: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: Prawie poniedziałek, almost Monday, no coś w tym jest, bo to wtorek. Za to pierwszy dzień września, początek miesiąca, muzyczne radio 9.13. Z Waszego taka, dzień dobry, kłaniam się.

0: Grupa Almost Monday, czyli jak ustaliliśmy prawie poniedziałek. Enjoy the ride. 16 minut po godzinie 9 to pora, by przypomnieć wtorkowy horoskop.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Baranom przyda się dziś rozwaga przy podejmowaniu ważnych decyzji, głównie w kwestii finansów. Byki nie będą obdarzone cierpliwością i pracowitością w szkole lub pracy, możliwe nieporozumienia. Bliźnięta, trzeba panować nad swoim losem, pamiętać, że od nas samych zależy sukces. Raki zaczną nowe projekty, w związku z tym czas dopiąć m.in. sprawy organizacyjne. Lwy w tym miesiącu mają dobre widoki na przyszłość, pojawi się możliwość zarobku. Panny z nowym miesiącem zechcą zwolnić tempo, dziś może trochę się uda, jutro już nie. Wagi, dobry czas na planowanie już jesiennej przyszłości, będzie dużo czasu na przemyślenia. Skorpiony osiągną dobre rezultaty, ale gdy skupią się na sobie i na konkretnych zadaniach. Strzelcom dzięki bardzo miłej niespodziance świat wyda się bardziej sympatyczny i przyjazny. Koziorożce mogą liczyć na pomoc w kłopotliwej sprawie, ale lepiej unikać niedomówień. Wodniki dojdą do trudnych wniosków, ale lepiej tak niż żyć w tak zwanej błogiej nieświadomości. I jeszcze ryby, nowy miesiąc i nowy rok szkolny przyniesie sporo zmian w życiu, tak w domu, jak i w pracy. Co do osób urodzonych 1 września, to mają na ogół talent pedagogiczny i chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Zawsze są otwarci na nowe pomysły, z natury są szlachetni i prostolinijni, lubią naturę, wedle tradycji spotka ich w życiu szczęście, ponieważ nie odmawiają innym pomocy. Szczęśliwa cyfra 3, kamień szlachetny opal, a sprzyjający znak zodiaku to strzelec. Imieniny obchodzą dzisiaj Anna, Bronisław i Bronisława. Składamy wam najlepsze życzenia i pozdrawiamy. We wtorek, dzisiaj, 1 września, obchodzimy 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Mamy święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. To także Dzień Weterana. Na zegarach 9.18.
2: Muzyczne Radio Lato.
3: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie Muzycznego Radia.

0: 21 minut po godzinie 9.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Na ten moment utrudnienia wynikające nie tyle z wypadków czy zdarzeń, co z prac drogowych, między innymi obowiązujących na łącznicach dolnośląskiej S3 przy węzłach Gaworzyce, Głogów Zachód i Głogów Południe. W tych miejscach prowadzone są roboty, obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę. Na S5 w rejonie Malina trwa prace przy zabezpieczeniach przeciwhałasowych i mamy tutaj obowiązującą 80 na godzinę. We Wrocławiu na autostradowej obwodnicy Wrocławia prowadzone są dziś prace utrzymaniowe, ale według GDD IK bez utrudnień w głównym ciągu. Teraz A4 kierunek Wrocław 62 km. Tutaj mamy koszenie zieleni i ruch pasem prawym. Zwężenie do pasa prawego także na 96 km A4. Tutaj też mamy roboty polegające na naprawie barier energochłonnych. I teraz w drugą stronę, w stronę Zgorzelca, kilometr 25, naprawa na wierzchni, roboty, które potrwają jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się tutaj pasem lewym. 757-646-646 to telefon do studia Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Alama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
3: Na dolnośląskich termometrach aktualnie od 17 do 19 stopni, popołudnie z temperaturą od 20 do 23 stopni. Silny wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynoszące 1018 hektopaskali ma dzisiaj rosnąć. W pierwszej części dnia przewaga chmur, zachmurzenie umiarkowane i duże. Ale po południu w wielu miejscach tych chmur ubędzie, pogoda się poprawi, można liczyć na rozpogodzenia, większe przejaśnienia. Padać dziś nie powinno. Wskutek tego silnego zachodniego wiatru powietrze mamy dzisiaj krystalicznie czyste.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Minęła 9.30, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
5: Dzisiaj początek nowego roku szkolnego i przegubowce dowiozą młodzież do szkół w Jeleniej Górze. Od dziś Miejski Zakład Komunikacyjny zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Najbardziej obciążone linie skierowane zostaną autobusy przegubowe, mówi Michał Palewicz, wiceprezes MZK w Jeleniej Górze.
6: 1 września na najbardziej obciążone linie wyjadą nasze autobusy przegubowe, obsługując linie autobusowe z dojazdem do szkół oraz kursy powrotne. Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
5: Teraz Wałbrzych, gdzie na ulicach miasta pojawi się przenośne XIX-wieczne studio fotograficzne, to część projektu związanego z budową Muzeum Wałbrzyszan Tygiel. Więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski korespondent Jacek Zych.
7: Tak, dzień dobry. Może studio fotograficzne to za dużo powiedziane, ale tak, ideą projektu jest wykonanie serii portretów zupełnie przypadkowych Wałbrzyszan, którzy będą chcieli podzielić się historią swoją lub swojej rodziny, opowiadającą o tym, w jaki sposób do Wałbrzycha trafili. I tu wracamy właśnie do fotografii. Ich portrety wykonane zostaną w części XIX-wieczną techniką mokrego kolodionu, czyli obrazu rejestrowanego na szklanej płycie.
8: Będziemy w kilku lokalizacjach, dokładnie w 6 w naszym mieście, na Piaskowej Górze, na Podzamczu, na Białym Kamieniu, Podgórzu, w Śródmieściu oraz na Nowym Mieście wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała.
9: Na początku miało to być takie atelier dwudziestowieczne, ale z racji tego, że będziemy pracować w terenie, to troszeczkę prawdopodobnie będzie to wyglądało inaczej, czyli będziemy mieli ze sobą tło fotograficzne, które z daleka będzie widoczne i do którego Państwa serdecznie zapraszamy, żeby do nas podejść, porozmawiać, wziąć udział w naszym projekcie i podzielić się swoją historią, podzielić się swoją opowieścią i podzielić się swoim portretem.
7: Powiedzieli kolejno Wioletta Wrona-Gaj z Rady Programowej Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel i Paweł Sokołowski, fotograf, który zdjęcia będzie robił. Z wykonanych zdjęć powstanie wystawa, która pokazana będzie nie tylko w Nowym Muzeum, ale we wszystkich miejscach i dzielnicach, gdzie zdjęcia będą robione. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: A kończymy zapowiedzią bardzo wielkiego i ważnego wydarzenia, bo wielkimi krokami zbliża się Pickup Camp, największy event dla pick-upów w Polsce. Już od najbliższego piątku do niedzieli Motopark Olszyna będzie miejscem spotkania fanów pick-upów, off-roadu i motoryzacji, zapowiada Jacek Liszkowski, pomysłodawca wydarzenia.
10: Piknik motoryzacyjny, ale związany z overlandingiem szeroko pojętym, więc zapraszamy wszystkie pojazdy, które są wyprawowe, niewyprawowe, również tych ludzi, którzy chcieliby coś takiego się zabawić. zaprosić, ale jeszcze nie wiedzą jak, gdzie i z kim. I to jest odpowiedni adres, bo pokażemy, potestujemy, mamy nowe pick-upy do testów. Jest jedyna impreza, w drugiej takiej w ogóle w Europie powiem, że nie ma, ponieważ to są targi off-roadowe, jeżdżące, a nie stacjonarne. Oprócz całej bazy, parkingi gratisowe i wszystko mamy dla odwiedzających, z bazą całą gastronomiczną, ze wszystkim. Natomiast szykuje się bardzo fajny wieczór. W sobotę o 19:00 Carmen, wspaniała wokalistka, zaśpiewa taki piękny koncert. Będzie z nią Rob Anglik, który mieszka w Polsce, grał na gitarze, też jako mnie śpiewał.
1: Ja ogólnie śpiewam różne gatunki muzyczne. Wszystkie kocham tak naprawdę. Teraz mnie pociągnęło na jazz. Będę śpiewać bardziej popowe repertuary. Zapraszam bardzo serdecznie na tą imprezę właśnie w Olsztynie od piątku do niedzieli.
10: Czyli mamy piątek od rana do wieczora, sobota od rana do wieczora zakończona koncertem o 19:00 i w niedzielę do godziny 12:00 strefa Expo też jest otwarta. A adres najprostszy, wystarczy wpisać sobie Olszyna Motopark. Tor off-roadowy, potężny, znany zresztą tutaj w Europie. Przed wjazdem parkingi gratisowe są, także nie potrzeba gdzieś miejsc szukać i tak dalej. Zapraszamy wszystkich serdecznie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
11: Stacja centralna Grupy Karkonoskiego, prożatownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiejsza pogoda tak troszeczkę dziwnie wygląda. Pierwszy dzień września, dzieciaki idą do szkoły, ale dla tych, którzy mają wolne, dobrze wiedzieć, co też się tam dzieje w tych naszych górach. I tradycyjnie zaczynam od śnieżki, temperatura 5 stopni, wiatr południowo-zachodni 20 metrów na sekundę. W porywach do 27, to już jest taki wiatr bardzo silny. Widzialność ograniczona do 30 metrów, pełne zachmurzenie i mgła. Ciśnienie atmosferyczne 838,5 hektopaskali i powoli rośnie w górę. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 13 stopni, wiatr południowo-zachodni 2 metry.

0: obecnie w granicach 10 stopni Celsjusza, maksymalnie do 16, zachmurzenie małe. No i to, co chyba najważniejsze, to nie powinno też padać. W Świeradowie zdroju około 13 stopni, w ciągu dnia bez opadów, za to na pewno za chmur wyjrzy dzisiaj słońce, maksymalnie w granicach 20 stopni Celsjusza. I jeszcze Stuk Izerski, teraz na szczycie około 13 stopni Celsjusza, ale ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Natomiast w ciągu dnia będzie o kilka stopni więcej. Zachmurzenie duże, spodziewane są przejaśnienia, ale jak zapowiadają synoptycy, może też trochę pokropić.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Hi, my name is Agatino Romero. Turn the sound up. You're listening to your Morzecne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio Lato.

1 września, początek nowego roku szkolnego. Życie jest piękne. Skubas za 16 minut, godzina 10.

0: Mondo z utworem Gold, jest 9.54.
1: Muzyczne radio.
0: Dzisiaj 1 września rocznica urodzin Witolda Paszta, który przyszedł na świat w Zamościu w 1953 roku. To wokalista grupy Victoria Singers oraz Vox, oczywiście, do której dołączył w drugiej połowie lat 70. Ten męski kwartet wokalny, w którym oprócz Paszta występowali Andrzej Kozioł, Ryszard Rynkowski, Jerzy Słota, zdobył popularność przebojami Bananowy Song, Zabiorę Cię Magdaleno czy Szczęśliwej Drogi Już Czas. Witold Paszt zmarł 4 lata temu, a przyszedł na świat 1 września roku 1953. Dzisiaj urodziny obchodzi jedna z sióstr Przybysz, mianowicie Natalia Przybysz, kończąca 43 lata.

0: Mountain Z. Muzyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 10.
8: Czas na wiadomości.
10: Ceny paliw na stacjach w górę to efekt wygaśnięcia pakietu CPN. Część górników protestujących w Wujku rozpoczęła głodówkę. Pierwszy dzwonek w szkołach, za chwilę sprawdzimy nastroje uczniów. Miriam Lipińska. Koniec obniżek na stacjach paliw. Program Ceny Paliw Niżej o północy przestał obowiązywać, a to oznacza powrót do wyższych stawek podatku VAT i w efekcie wyższe ceny dla kierowców. Z warszawskimi kierowcami rozmawiał reporter Szymon Kępka.
11: O ile tankujemy dzisiaj?
12: 8,39. Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe, więc troszeczkę mnie to nie boli.
11: Czyli co, nie przesiadamy się na rower?
12: Nie, zdecydowanie nie.
11: Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów patrzę.
13: A, prawie 12.
11: Drogo chyba, co?
13: Bardzo drogo.
11: Co teraz można z tym zrobić? Można coś zrobić z tym?
13: Nie bardzo.
12: No, a co zrobić?
11: 8,60 za diesla. Sporo chyba, nie?
12: Sporo, tak.
10: Benzyna i diesel mogą być dziś droższe o ponad złotówkę. Zaostrza się podziemny, rotacyjny protest w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Jak przekazali związkowcy z sierpnia 80, 3 osoby z porannej zmiany rozpoczęły głodówkę. W sumie pod ziemią jest kilkunastu górników.
14: No, mówią, że są zdeterminowani, no, chcą rozmawiać z tym zarządem. Oni nie chcą tego eskalować, ale skoro nie ma żadnego odzewu.
10: Mówi Damian Hacaś, przewodniczący sierpnia 80 w kopalni Wujek. Górnikom nie podoba się sposób, w jaki likwidowany jest zakład. Sprzeciwiają się też planowanemu zwolnieniu pełniącego obowiązki dyrektora kopalni. Zarząd PGG twierdzi, że protest jest nielegalny, ale jednocześnie deklaruje, że chce porozumieć się z załogą. W szkołach w całej Polsce po raz pierwszy od 2 miesięcy słychać dziś dzwonek. Rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo zmian. Nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze menu na stołówkach i zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach i przedszkolach. Jak nastroje?
11: W skali taki ocen od 1 do 6. To jaki nastrój?
15: 3, 4, 3.
11: No to nie jest tak super. Dlaczego?
15: Bo szkoła się zaczyna i lekcje i znowu wstawanie o 6 rano.
16: No ja jestem bardzo podekscytowana tym nowym rokiem. Ja też idę teraz do 8 klasy, więc to już jednak jest mój ostatni rok. Jestem bardzo zadowolona.
10: Mówili uczniowie z podstawówki w Mrozach Wielkich na Mazurach. W tym roku kalendarz uczniom sprzyja. Będą mieć rekordowo dużo dni wolnych, a wakacje zaczną 25 czerwca. Część członków prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce zwołania na 8 września posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać aresztowanego Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Na 8 września, czyli przyszły wtorek, zwołano póki co spotkanie prezydium zarządu PKOL. Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto i decyzją sądu trafił do aresztu. Jego kadencja jako szefa PKOL-u formalnie wygasa wiosną przyszłego roku. Uczniowie korzystający ze sztucznej inteligencji mają lepsze wyniki prac domowych, ale gorzej wypadają na egzaminach. Tak wynika z raportu, który przywołuje dziś Puls Biznesu. Naukowcy przez 30 miesięcy analizowali wyniki 26 tysięcy uczniów w Chinach, a także 1000 tureckich licealistów. Jak się okazuje, korzystający z AI mieli o 20% gorsze niż pozostali wyniki comiesięcznych sprawdzianów i o 18-24% gorsze wyniki egzaminów wstępnych.
8: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres. siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Szkoła tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio we wtorek, muzyczne radio na początku miesiąca 1 września 10:15.
1: Hi everyone, my name is Patricia Kelly and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: 18 minut po godzinie 10.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o nasz ostatni komunikat. Utrudnienia na głównych dolnośląskich drogach, głównie powodowane pracami, na przykład na A4 na 25 km w kierunku Zgorzelca między Godzieszowem a Bolesławcem. Tutaj mamy roboty polegające na naprawie nawierzchni. Teraz 96 km w kierunku Wrocławia między węzłami Legnica Wschód i Legnickie Pole. Mamy tutaj naprawę barier energochłonnych i zwężenie do prawego pasa ruchu. Prace także na 92 km w kierunku Wrocławia, tutaj zwężenie z kolei do lewego pasa, mamy roboty drogowe, których nie brakuje dzisiaj na A4. Kierowcy jadący autostradą A4 między Krzywą a Jadwisinem powinni też uważać na zwężenie w kierunku Wrocławia. Do godziny 14 prowadzona jest tam wycinka i koszenie pasa rozdziału, zajęty jest lewy pas, obowiązuje ograniczenie prędkości. Na S3 w rejonie Gaworzyc oraz Głogowa trwają prace na łącznicach, tutaj obowiązuje ograniczenie do 40 km na godzinę, a na autostradowej obwodnicy Wrocławia między Wrocławiem Zachód a Wrocławiem Północ trwają prace przy pasie awaryjnym, ale bez utrudnień w głównym ciągu. Muzyczne radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: No dzisiaj tak ani zimno, ani ciepło. Zimno, ciepło w piosence Natalii Grosiak. Jak będzie dzisiaj 1 września, jak z pogodą na Dolnym Śląsku, o tym słów kilka za chwilę w raporcie regionalnym.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Cuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Cuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach: kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc, studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
4: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
5: Jak chodzi o temperaturę, to sytuacja w najbliższych dniach będzie ustabilizowana. Temperatura podobna do dzisiejszej, lekko powyżej 20 stopni. Dziś ma dochodzić do 22-23 stopni. Aktualnie na dolnośląskich termometrach od 18 do 21. Silny wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich i on może potęgować odczucie chłodu. Ciśnienie wynoszące 1018 hektopaskali ma dzisiaj rosnąć. Początek dnia z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Po południu w wielu miejscach pogoda powinna się poprawić. Można liczyć na więcej słońca. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy dzisiaj czyste.
1: Pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
7: A na początek Świebodzice koło Wałbrzycha, gdzie odnaleziono szczątki Ernsta von Hochberg, jednego z najbardziej zasłużonych członków rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ. Znajdowały się w mauzoleum innej szlacheckiej rodziny na świebockim cmentarzu. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
8: Tak, rzeczywiście podczas prac zabezpieczających zabytkowe mauzoleum rodziny Kramstów odkryto złożonych tam kilkanaście sarkofagów i szczątków ludzkich, między innymi z rodziny dawnych właścicieli Zamku Książ Hochbergów. Dzięki zachowanym na metalowych i drewnianych sarkofagach herbom i symbolom udało się ustalić możliwą tożsamość kilku z pochowanych tam osób.
9: Wśród tych sarkofagów znajduje się sarkofag hrabiego Ernsta Maksymiliana von Hochberg, czyli pana, który jest odpowiedzialny za tą największą barokową przebudowę Zamku Książ, jak również dwa sarkofagi należące do jego żon i również trzy pochówki dziecięce. To są takie bardzo małe sarkofagi z jego dziećmi.
8: Powiedział dr Kamil Pawłowski z Wałbrzyskiego Biura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Odkrycie wywołało sporo emocji. 18-wieczne sarkofagi i trumny, w których złożono ciała, noszą poważny ślad czasu, a szczątki ludzkie wymagają badań.
10: I teraz, na dzień dzisiejszy, mamy wszystkie sarkofagi zabezpieczone w miejscu, gdzie one są bezpieczne, czyli są zamknięte. Środowisko nie zostały przeniesione do innego środowiska, które się bardzo by różniło i które mogłoby wpływać negatywnie na szczątki ludzkie, jak i na te sarkofagi. I zobaczymy, co będzie dalej.
8: A to już Anna Nowakowska, szefowa Wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ja przypomnę, że to nie pierwsze barokowe sarkofagi, jakie ujawniono na przestrzeni ostatnich lat w Kościele Świętego Mikołaja w Świebodzicach. W miarę możliwości finansowych są systematycznie poddawane konserwacji i renowacji. Jest to jednak proces bardzo drogi. Koszt odnowienia jednego cynkowego sarkofagu to rząd około 250 tysięcy złotych. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Nadal trwa modernizacja szkoły podstawowej we Wleniu w powiecie lubuskim, poszkodowanej podczas powodzi w 2024 roku. W planach mieliśmy otwarcie w październiku wyremontowanej sali gimnastycznej, jednak na tę chwilę uczniowie będą musieli jeszcze trochę poczekać, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
11: Przebudowa szkoły powinna zostać sfinalizowana w tym roku. Miałem nadzieję, że w październiku będziemy mogli już oddać halę sportową, ale się okazuje, że lekka obsuwa jest i tutaj będzie to koniec tego roku, czyli nie trzeba liczyć, że będzie to grudzień. Dostaliśmy środki także od Ministerstwa Sportu i Turystyki na odbudowę boiska i odbudowę bieżni, także nic nie stracimy, wszystko to będzie budowane.
7: Nowy plac zabaw przy ulicy Akacjowej w Środzie Śląskiej oraz doposażenie istniejącego w Rakuszycach. Na realizację obu zadań gmina Środa Śląska podpisała już umowę.
4: W ramach inwestycji do końca października na gminnej działce przy ulicy Akacjowej powstanie nowoczesny plac zabaw dostosowany do potrzeb najmłodszych mieszkańców. Wśród planowanych atrakcji znajdą się m.in. zjazd linowy, sprężynowiec czy zestaw huśtawek. Nie zabraknie również elementów małej architektury, ławek z oparciem i koszy na śmieci. Teren zostanie ogrodzony, a wokół pojawi się nowy trawnik. Na realizację tego zadania gmina otrzymała 155 tysięcy złotych z Funduszu Solidarnościowego Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławia.

0: Kilka dni temu miał podstępem wywabić swojego pasierba z mieszkania, a następnie pozbawić go wolności. Mężczyzna miał stosować wobec niego przemoc oraz kierować groźby pozbawienia zdrowia, a nawet życia. Informacja o zdarzeniu natychmiast trafiła do legnickich policjantów. Szybko ustalili, że 44-latek opuścił Legnicę. W działania zaangażowali się również policjanci z Wrocławia. Trop prowadził do Karpacza. Tam właśnie policjanci ustalili dokładne miejsce pobytu mężczyzny, a następnie go zatrzymali. 44-latek został przewieziony do Legnicy, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących m.in. bezprawnego pozbawienia wolności, kierowania gróźb karalnych wobec żony i pasierba. Odpowie również za naruszenie obowiązującego go zakazu zbliżania się do żony i kontaktowania się z nią. 44-latek w przeszłości był karany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, a na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt.
1: Tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia. Na więcej informacji z regionu zapraszamy po południu.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey, this is Albert Soler and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl.

0: Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Oliwia Socha w Muzycznym Radiu za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Pora przedstawić wam utwór Cash and Grooves, Aaron Chupa.

Jeśli spodobał się powrót do lat 80. z Bruce'em Hornsbym, to może przypadnie do gustu i powrót jeszcze bardziej odległe czasy do lat 70. Można powiedzieć, takich trzech, jak ich czterech, to ani jednego. A jeden z nich właśnie obchodzi dziś urodziny, zresztą jedyny żyjący spośród braci Gibb. Z dwoma, z Morrisem i Robinem, tworzył trio Bee Gees. Barry Gibb, bo o nim mowa, dzisiaj kończy równe 80 lat. W urodziny artysty Night Fever, Bee Gees w muzycznym radiu za 8 minut, godzina 11.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
0: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
2: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11 Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, majoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
3: Czasami serio brak mi ciebie.
2: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
4: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
2: Patronat Muzyczne Radio.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11.
0: Czas na wiadomości.
6: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. Nowy rok szkolny z rekordową liczbą wolnych dni. 4 koncerny spożywcze pod lupą u OKiK-u. Miriam Lipińska. Tragiczny wypadek na autostradzie A1 na Śląsku w rejonie Częstochowy przed zjazdem na Mykanów w kierunku Katowic. Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową, mówi młodszy brygadier Paweł Liszaj z Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
7: W wyniku zdarzenia drogowego są 4 ofiary śmiertelne i 5 osób poszkodowanych. Zdarzenie bardzo rozległe, w którym brało udział kilka samochodów dostawczych, samochód ciężarowy z naczepą, przyczepka ze smołą oraz samochód autolaweta.
6: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga jest zablokowana. Policja podsumowała tegoroczne wakacje na drogach. W tym czasie doszło do 293 śmiertelnych wypadków. Zginęło w nich 312 osób. Oznacza to, że choć samych śmiertelnych wypadków było mniej niż w ubiegłym roku, ofiar śmiertelnych było więcej. W sumie w te wakacje było blisko 4700 wypadków i ponad 5500 rannych. To mniej niż w zeszłe wakacje. Uczniowie wracają do szkoły, ale wielu z nich już czeka na pierwsze przerwy w nauce. W tym roku kalendarz wyjątkowo temu sprzyja. Będzie rekordowo dużo dni wolnych. Na przykład w okresie Bożego Narodzenia aż do Święta Trzech Króli. Będą małe wakacje, prawie 3 tygodnie wolnego. Do tego dochodzą dni dyrektorskie. Na przykład w szkole podstawowej w Mrozach Wielkich na Mazurach pierwsze zaplanowano już w listopadzie.
8: Zaplanowaliśmy 12-13 listopada, czyli po 11 listopada. Łącznie wyjdzie wtedy w listopadowym weekendzie 5 dni.
6: Mówi dyrektor podstawowy Małgorzata Wakuła-Pieczyńska. Opakowanie to samo, ale zawartość mniejsza. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę 4 koncerny spożywcze Danone, Mondelez, Nestle i Unilever i sprawdza, jak informują klientów o zmniejszeniu gramatury lub ilości produktów w opakowaniu, zwłaszcza jeśli ono samo się nie zmniejszyło. Tak zwany downsizing, czyli zmniejszanie wagi lub objętości, na przykład czekolady, ciastek czy jogurtu, oznacza, że za mniej płacimy de facto więcej, dlatego ważne, by klienci mieli jasną informację, bo to ułatwia im porównywanie cen podczas zakupów. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni, na wrzesień, październik i listopad. Nie zmienia się natomiast obszar objęty zakazem przebywania. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze dostaną ci emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września. Pełna kwota 14 to 1978 zł i 49 groszy brutto. Tyle dostaną ci, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. A co ważne, 14 emerytura przysługuje z urzędu. Nie trzeba składać żadnych dodatkowych wniosków.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.
4: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
1: J-Lo,

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zaczynamy od tego najpoważniejszego, najbardziej dramatycznego zdarzenia dzisiaj z A1 łączącej północ z południem kraju w okolicach Częstochowy. 4 ofiary śmiertelne plus 5 osób poszkodowanych. Na miejscu musiał lądować śmigłowiec LPR. Droga jest zablokowana. To skutek wypadku, do którego doszło na zjeździe z autostrady A1 pod Mykanowem. Auto ciężarowe wjechało tam w stojące na jezdni busy, lawetę, inne pojazdy, a także pracowników drogowych. Wracając na Dolny Śląsk, na A4 tutaj trochę utrudnień związanych z robotami, zarówno w kierunku Wrocławia, gdzie na przykład na 96 kilometrze mamy zwężenie do prawego pasa, natomiast w drugą stronę w kierunku Zgorzelca na kilometrze 25 między Godzieszowem a Bolesławcem mamy zwężenie do pasa lewego. Mamy tutaj naprawę nawierzchni. Dość poważnie wyglądała sytuacja na S3 na 348 kilometrze między Bolkowem a Kamiennym Górą w kierunku Lubawki. Tutaj wybuchł pożar budynku technicznego, jak donosi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, i droga została zablokowana na jakiś czas, ale mamy już informacje o zakończeniu utrudnień, a więc najprawdopodobniej pożar ugaszono i znów możemy jechać S3 między Bolkowem a Kamienną Górą. Natomiast na S8 na 79 kilometrze między węzłami Syców Zachód, Syców Wschód w kierunku Wrocławia doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Mamy objazd, bowiem jezdnia jest zablokowana. Ten objazd zaleca się przez Syców. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Hi, I'm Hepner. You're listening to Muzyczne Radio with Schiller.

0: Muzyczne Radio jest 11.30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
2: Pogoda.
0: Nie brakuje dziś chmur nad Dolnym Śląskiem, ale bez opadów. Dzisiaj zresztą zachmurzenie zmienne, raz więcej chmur, raz trochę słońca. Temperatura dochodząca do 21 stopni teraz po południu, w najcieplejszych miejscach do 23 stopni. Ciśnienie rośnie, aktualnie wynosi 1019 hektopaskali. Dość silny wiatr wieje z kierunków zachodnich, jego prędkość na Śnieżce dochodzi w tej chwili do 60 km na godzinę, a więc już troszkę spokojniej niż o poranku. Tam mamy 6 stopni na plusie. Powietrze na Dolnym Śląsku dzisiaj czyste.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator koncertu smyczkowego połączonego z wystawą malarską 6 września.
3: Kurier Wlenia. Program przygotowany i sfinansowany przez miasto i gminę Wleń.
4: We Wleniu w powiecie lwóweckim cały czas realizowane są prace związane z usuwaniem szkód po powodzi z 2024 roku. Między innymi w najbliższym czasie rozpocznie się zapowiadany remont mostu w miejscowości Nielestno. Konsekwentnie remontujemy też drogi, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
5: Mamy rozstrzygnięty przetarg, także on będzie już niedługo remontowany. To jest taka inwestycja popowodziowa. Natomiast taka bardzo ciesząca inwestycja, będziemy mieli otwarcie ofert. I chodzi tu o trzy drogi na terenie gminy Wleń. Jest to ulica Skarpowa, dokończenie tej drogi, ulica w kierunku Wapiennika w Pilichowicach i wewnętrzna droga w Strzyżowcu. W trakcie jesteśmy przygotowania przetargu na most. Chwilkę jeszcze musimy poczekać, bo tam była kwestia pozwoleń wodnoprawnych. Działamy, także idziemy już w kierunku takim, żeby w tym roku rozstrzygnąć i rozpocząć przebudowę mostu na Zarzecze.
4: Z dużym rozmachem realizowane są prace remontowe w szkole podstawowej. Jeszcze w tym roku oddamy do użytku

0: lecimy, wszystko to będzie budowane. W tej chwili trwają odbiory na przedszkolu i klubie Malucha, także jesteśmy już na etapie takim, że będziemy w tej chwili niedługo kupować meble, na to także musi być osobny przetarg. Nabór jest ciągły, dlatego że to będą przenosiny przedszkola i klubu Malucha do tej dowlenia, do tych nowych budynków, z tym, że klub Malucha będzie dysponował trochę większą ilością miejsc i będzie mogło tam więcej dzieci uczestniczyć. Inwestycje idą w właściwym tempie, no czekamy z niecierpliwością na to, aż nasz wykonawca wejdzie na ulicę Wojska Polskiego, gdzie będzie także ta ulica wyremontowana, ale przede wszystkim będzie tam kolektor wodny kanalizacji deszczowej, który będzie odprowadzał wodę do Bobru.
1: Jeszcze zapytam o te mieszkania dla tych, którzy cierpieli w powodzi, bo mury pną się do góry.
0: Mieszkania są budowane, tych mieszkań będzie około 50, łącznie z tymi mieszkaniami socjalnymi, plus będzie także i SIM budował mieszkania, będzie ich tam chyba 16, także program mieszkaniowy gminy Wleń naprawdę ma się dobrze. Wydaje mi się, że też mam koncepcję, jak ściągnąć młodych ludzi do gminy Wleń. Chciałbym, żeby 20 z tych mieszkań było skierowane do młodych ludzi, którzy mają dwójkę dzieci i są osobami pracującymi. Także mogliby od nas otrzymać takie mieszkanie, które po 10 latach będą mogli za ułamek ceny wykupić po okresie trwałości projektu. Dlaczego to takie ważne? Cóż, gminy się wyludniają, zaczyna być problem ze szkołą, zaczyna być problem ze żłobkiem, z utrzymaniem. Dlatego potrzebni nam są młodzi ludzie z dziećmi po to, żeby po prostu ten proces zatrzymać. No i to ma być taki program, który ma temu służyć.
1: Wielkimi krokami zbliża się tradycyjne święto organizowane każdego roku, Dożynki 2026.
0: W tym roku ma być to wyjątkowe święto, dlatego że nie organizowaliśmy tego czerwcowego swojego wydarzenia. Chcemy, żeby przy okazji właśnie dożynek, żeby te święta były dwudniowe, żeby nasi mieszkańcy mogli się wybawić, wytańczyć, wyszaleć. W tym roku to święto jest wyjątkowe jeszcze z innego powodu. Będzie dwudniowe, ale będzie połączone z obchodami 80-lecia OSP Wleń, a także 80-lecia klubu Pogoń Wleń. To jest weekend 5-6 wrzesień. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę się dobrze pobawić. Będzie bardziej biesiadnie, jak z dużymi nazwiskami, aczkolwiek też i zapewniamy ciekawe koncerty, bo takie będą.
2: Kurier Wlenia. Szczegóły na stronie wleń.pl.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Ogłoszenie płatne. Burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych zaprasza na gminne święto plonów 2026, które odbędzie się na rynku we Wleniu już 5 i 6 września. W programie jarmark wystawców i rzemieślników, atrakcje dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Na scenie m.in. Inoroz, Michał Paszczyk, Szymon Chodyniecki oraz zespół wokalny Kwiaty z Doliny Bobru. Nie zabraknie barwnych i kolorowych występów oraz zabawy w rytmach disco. Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Bądźmy razem w sercu Doliny Bobru.
2: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Słowic, Muzyczne Radio 1 września, za 16 minut będzie południe.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Aaron Chupa ponownie z piosenką Cash and Grooves.

0: Muzyczne Radio 1 września, jeżeli dopiero w okolicach południa znaleźliście czas, by do nas dołączyć, mówimy wam dzień dobry, mówimy wam cześć.
1: Cześć, mówi Ania Dąbrowska, słuchacie Muzycznego Radia, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Cztery ofiary śmiertelne tragicznego wypadku na autostradzie A1. Potem aktualne ustalenia prokuratury w sprawie pożaru fabryki dronów i premier w szkole o trendzie pogardy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Cztery osoby zginęły, cztery w ciężkim stanie przetransportowano śmigłowcem do szpitali. To aktualny bilans tragicznego wypadku na autostradzie A1 na wysokości Mykanowa pod Częstochową. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady. Policja informuje, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy. Celowe podpalenie, straty na co najmniej 15 milionów złotych i czyn o charakterze terrorystycznym. To najnowsze ustalenia prokuratury krajowej w sprawie pożaru zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szczegóły zna Szymon Kępka.
4: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
5: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
4: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
5: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
4: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
3: Tymczasem prokuratura okręgowa w Lublinie wszczęła śledztwo w sprawie pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień pojawił się w niedzielę w zakładzie produkującym elementy do budowy obiektów latających i doprowadził do zniszczeń na około 5 milionów euro. Śledczy na razie nie wykluczają żadnego ze scenariuszy. Mogło tu również dojść do celowego podpalenia. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, pseudonim Kajtek, który w trakcie Powstania Warszawskiego pełnił służbę pomocniczą w pułku Baszta. Jego pogrzeb odbędzie się 7 września na cmentarzu północnym w Warszawie. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, dziś też początek nowego roku szkolnego. Te dwa tematy połączył w przemówieniu premier. Donald Tusk w zespole szkół nr 1 w Wieluniu apelował do młodych ludzi, by między innymi nie ulegali trendowi pogardzania innymi i słabszymi.
6: I bardzo wam życzę tego. Wam, waszym rodzicom, waszym nauczycielom, żebyście tę zdolność rozróżniania dobra od zła mieli w sobie i ją utrzymali w sobie na zawsze. Dzięki temu wasze życie będzie piękniejsze, a ojczyzna będzie bezpieczniejsza.
3: W niemieckim nalocie na Wieluń nad ranem 1 września 1939 roku zginęły 32 osoby, pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej. ZUS rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Jeszcze w tym tygodniu pieniądze otrzymają także emeryci i renciści, którym termin wypłaty świadczenia wypada w niedzielę 6 września.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.

0: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Virgo z Muzyczne Radio 1 września po południową porą 14 minut po godzinie 12.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Nie mamy informacji o jakichś problemach na dolnośląskich drogach związanych z wypadkami, ze zdarzeniami na szczęście. Natomiast co i róż docierają informacje o zmieniających się lokalizacjach robót, na przykład na A4, a to związanych z koszeniem trawy, a to z naprawą nawierzchni czy barier energochłonnych. Takich kilka miejsc na A4 możecie spotkać. Warto zachować ostrożność. Zresztą zwykle w tych miejscach obowiązują ograniczenia prędkości. Trzeba być czujnym na S5, na przykład między Korzeńskiem a Widawą, gdzie także rozpoczęto dość długie prace związane z koszeniem pasa drogowego. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia trwają prace przy sprzątaniu pasa awaryjnego, ale bez utrudnień w głównym ciągu. W aktualnych danych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie ma potwierdzonej jakiejś poważnej blokady na dolnośląskim odcinku S3 czy S8, chociaż ta ostatnia była przez pewien czas zupełnie zablokowana. Teraz mamy zablokowany tylko jeden pas ruchu. Mowa konkretnie o 79 kilometrze S8 między węzłami Syców Zachód, Syców Wschód w kierunku Wrocławia, gdzie doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Na ten moment zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym. 757-646-646 to telefon do studia Muzycznego Radia.
1: Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Sylwia Grzeszczak, już prawie 20 minut po godzinie 12.
1: Muzyczne radio.
0: Zdążyliśmy już sobie przypomnieć, że dziś 1 września urodziny obchodzą m.in. Natalia Przybysz, że tego dnia na świat przyszedł Witold Paszt z grupy Vox czy Barry Gibb z Bee Gees, ale to także dzień urodzin Macieja Balcara, który przez ponad 20 lat był wokalistą grupy Jam, zanim 2 lata temu w Jamie został zastąpiony przez Sebastiana Ridla, syna Ryszarda. Maciej Balcar kończy dziś 55 lat, a 69 lat temu w Hawanie urodziła się Gloria Maria Milagrosa Fajardo, znana jako Gloria Estefan. Wokalistka, którą nazywają królową latynoskiego popu. Po rewolucji kubańskiej wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z zespołem Miami Sound Machine zrobiła karierę, nagrywając takie hity jak Rhythm Is Gonna Get You, Don't Wanna Lose You czy Oye Mi Canto, które sobie teraz przypomnimy w urodziny Glorii Estefan.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Wtorek i jutrzejszy dzień temperaturowo podobne, z tym, że jutro wiatr nie powinien być już taki silny. Dzisiaj jeszcze dość mocno wieje z kierunków zachodnich. Na termometrach aktualnie mamy od 18 do 21 stopni. Maksimum na dzisiaj zapowiadane to 23 stopnie. Ciśnienie rośnie, wynosi 1019 hektopaskali. Raz więcej chmur, raz trochę słońca. Nie najgorsza pogoda, czyste powietrze. Na Śnieżce 6 stopni, wiatr wiejący do 60 km na godzinę.
5: Prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na popołudniowe doniesienia z regionu. Jacek Rogulski.
8: Jak już informowaliśmy, do głupiego i niebezpiecznego incydentu doszło dzisiaj rano w Kamiennej Górze. Na schodach prowadzących do szkoły podstawowej nr 1 nieznany sprawca podłożył kanister wyposażony w przewody, rurki i taśmę klejącą z pisemną informacją o zdalnym detonowaniu ładunku wybuchowego. Na przedmiocie widniały także napisy obrażające m.in. minister edukacji oraz premiera Donalda Tuska. Kilkuset uczniów podstawówki rozpoczęło swój pierwszy dzień szkoły w murach Centrum Kultury.
9: Zaczęło się od zgłoszenia po godzinie 6:00. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze otrzymali informację, że przed budynkiem szkoły podstawowej nr 1 ma znajdować się jakiś podejrzany pakunek. Młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Był to kanister z kablami. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne siły i środki, a także straż pożarną. Tutaj wspólnie zabezpieczyliśmy to miejsce zdarzenia, wyznaczyliśmy strefy bezpieczeństwa, a następnie poinformowano wrocławskich kontrterrorystów, którzy są specjalistami w zakresie sprawdzania rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Na szczęście okazało się, że ta podejrzana paczka nie jest niebezpieczna. Zostaje ona teraz zabezpieczona przez technika kryminalistyki. Policjanci z Kamiennej Góry wykonują na miejscu w tej chwili szereg czynności procesowych, a także operacyjnych, żeby ustalić odpowiedzialną osobę za całą tą sytuację.
10: A co grozi takiemu rzeczowi się?
9: Za wywołanie takiego fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
7: Muzyczne Radio.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
8: A teraz Wałbrzych, gdzie 1 września 11 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. To będzie rok bez rewolucji w sieci szkół, zapewniają władze miasta.
12: Rzeczywiście władze miasta poza likwidacją jedynego przedszkola przy ulicy Grodzkiej na Podzamczu nie planują rewolucji w wałbrzyskiej sieci szkół. Liczba uczniów nie spada drastycznie. Przy około 11,5 tysiąca uczniów zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o niecałych 700 uczniów.
13: To też jest pokłosie reformy, którą niedawno przeszliśmy, czyli szkoły ponadpodstawowe opuszczały półtora rocznika.

0: Więc jakby wracamy do takiej, myślę, trochę stagnacji. Zobaczymy, jak teraz będzie wyglądała sytuacja, ale myślę, że my mamy dostosowaną sieć do naszych potrzeb. Mamy zespoły szkolno-przedszkolne przede wszystkim, więc w każdym jednym budynku mamy właściwie wykorzystaną powierzchnię, którą moglibyśmy wykorzystywać na rzecz dzieci.
1: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent Wałbrzycha. Niewątpliwie największym wyzwaniem tak dla uczniów, jak i dla nauczycieli będzie wprowadzana od 1 września w szkołach podstawowych reforma edukacji Kompas Jutra.
2: To jest niezwykle ważne, bo dzięki temu nasze dzieci będą wyposażane w wiedzę i umiejętności, które są potrzebne właśnie patrząc z perspektywą na przyszłość.
1: A to już była wiceprezydent Wałbrzycha, dziś poseł na Sejm Sylwia Bielawska. Tak jak powiedziałem, od 1 września w ławach szkolnych zasiądzie ponad 11 tysięcy dzieci i młodzieży. Najwięcej, bo ponad 1000 uczniów uczy się w Zespole Szkół Technicznych nr 5, czyli w popularnym mechaniku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Nadal trwa modernizacja szkoły podstawowej we Wleniu w powiecie lubuskim, poszkodowanej podczas powodzi w 2024 roku. W planach mieliśmy otwarcie w październiku wyremontowanej sali gimnastycznej, jednak na tę chwilę uczniowie będą musieli jeszcze trochę poczekać. Mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
4: Przebudowa szkoły powinna zostać sfinalizowana w tym roku. Miałem nadzieję, że w październiku będziemy mogli już oddać halę sportową, ale się okazuje, że lekka obsuwa jest i tutaj będzie to koniec tego roku, czyli trzeba liczyć, że będzie to grudzień. Dostaliśmy środki także od Ministerstwa Sportu i Turystyki na odbudowę boiska i odbudowę bieżni, także nic nie stracimy, wszystko to będzie budowane.
3: A na koniec zapowiedź dobrej zabawy i do tego jeszcze szczególnych emocji. Stawką będzie tytuł i motocykl. W Męcińce w powiecie jaworskim swoje możliwości pokażą najlepsi w kraju siłacze.
5: To już w niedzielę. Męcinka stanie się krajową stolicą siłaczy. 6 najlepszych zawodników powalczy o prestiżowy tytuł oraz wyjątkową nagrodę. Do ostatecznej rozgrywki w finale Pucharu Polski Strongman dotarła 6 wybitnych siłaczy. Paweł Piskosz, Łukasz Kieliszkowski, Jakub Szczechowski, Rafał Sojc, Marcin Stankiewicz i Bartłomiej Bąbol. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwać będą Ireneusz Gryzli Kuraś oraz Jarosław Dymek. Niespodzianką już ujawnioną, ale niech będzie, więc będzie przeciąganie lokomotywy kolei dolnośląskich. Ta konkurencja będzie rozgrywana po raz pierwszy w historii rywalizacji. Finał w Męcince to część Polish Power Festival, imprezy łączącej sport, muzykę i motoryzację. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Na kolejny raport zapraszamy o 13.30.
6: Muzyczne Radio, Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Hi, we are Blang & Jones.
8: And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606 924 117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patronat Muzyczne Radio.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Szkoła Tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, bachata i salsa, solo i pary oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1, drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.

0: Metro w Muzycznym Radiu za 13.13.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Teraz Aaron Czupa w Muzycznym Radiu z utworem Cash and Grooves.

Dreszczem nie chcąc straszyć, żegnam się dźwiękami piosenki Rain Clouds od grupy Lighthouse Family. Oczywiście za 10 minut godzina 13. Zbyszek Deka, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się w czwartkowy poranek. Miłego dnia.

0: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.
2: Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2027.
3: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17:00 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.pl.
4: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
3: Czas na wiadomości.
6: Polscy nauczyciele nadal w ogonie Europy pod względem zarobków. Iga i Hubert grają dalej za chwilę o turnieju tenisowym w Nowym Jorku. Najpierw jednak wrócimy do śledztwa w sprawie pożaru hali w Lublinie. Marcin Krzemiński. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru hali przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Straty oszacowano na 5 milionów euro. Firma zajmowała się produkcją komponentów dla przemysłu lotniczego. Śledczy sprawdzają m.in. udział obcego wywiadu, ale nie wykluczają żadnej wersji zdarzeń.
7: No ale to wymaga zgromadzenia szczegółowej dokumentacji, przesłuchania świadków, dokonania oględzin miejsca zdarzenia i dopiero wtedy biegły będzie mógł wydać kategoryczną opinię co do tego, z jakiego rodzaju pożarem mamy do czynienia i czy powstanie tego pożaru wiąże się z celowym podpaleniem.
6: Mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów w postaci pożaru. Sąd rodzinny zajmie się 13-latkiem, który uciekał motocyklem minicross przed policjantami w Uniejowie w Łódzkiem. Młody pirat drogowy nie zatrzymał się do kontroli. Gdy policjanci go zatrzymali, okazało się, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, który nie był dopuszczony do ruchu, bo nie był nawet zarejestrowany. Nauczyciele w Polsce zarabiają lepiej niż jeszcze kilka lat temu, ale wciąż dużo mniej niż ich koledzy z zachodu Europy. W Polsce zależnie od stopnia awansu zawodowego od niespełna 7 do około 10 tysięcy złotych brutto, mówi Monika Banyś-Bator z Personel Service.
8: Te największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami. Tam nauczyciel potrafi zarobić te 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie.
6: W Szwecji początkujący nauczyciel zarobi 17 tysięcy złotych brutto, a w Wielkiej Brytanii około 14 tysięcy. Przez miesiąc zebrano 67 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna rozpoczęła zbieranie podpisów 30 lipca. Akcja potrwa do 28 września. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie ponad 130 tysięcy podpisów. Iga Świątek i Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy US Open. Debiut w głównej drabince nowojorskiego turnieju nie był za to zbyt udany dla Mai Chwalińskiej. Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszlemowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, czy pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura.
6: A dziś o drugą rundę zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet.
3: To To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nowe rozdanie z Music News'a, co za tym idzie nowe single i zapowiedzi kolejnych albumów. Dziś u nas Mrozu i bracia Kasperczyk, Take That i Jonas Brothers, a do tego kolejne gorące premiery prosto z naszej anteny. Tomek Dudkiewicz i Music News, witajcie i posłuchajcie. Wszystko czego chciałem to ostatni singiel zapowiadający nowy album Mroza. W utworze gościnnie pojawiają się bracia Kacperczyk. Pełna lekkości, dobrej energii i wakacyjnego klimatu piosenka odsłania bardziej beztroskie oblicze nadchodzącego wydawnictwa i stanowi idealny soundtrack na końcówkę lata, plenerowe koncerty, podróże i spotkania z przyjaciółmi. Wspólny utwór Mroza i braci Kacperczyk wyrósł z ich hej znajomości i czasu spędzonego razem na trasie męskiego grania. To utwór, który oddaje energię naszego wspólnego czasu spędzanego na trasie, zarówno tego, co działo się na scenie, jak i po zejściu z niej, wspomina Mrozu. Kawałek opowiada też o miejscu, do którego dotarliśmy na naszej muzycznej, życiowej drodze. Chociaż echa rock'n'rolla wciąż szumią nam w głowach, jest w tym też dużo satysfakcji z tego, gdzie dzisiaj jesteśmy i z tego, co dzieje się wokół nas, dodaje artysta. Wszystko, czego chciałem, Mrozu i bracia Kacperczyk już na playliście nowości Muzycznego Radia. Teraz u nas czas na dobre wieści dla fanów Take That. Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald zapowiedzieli 10. album studyjny Dreamers, a przy okazji nowy singiel Feel My Love z Michaelem Patrickiem Kellym oraz największą od lat europejską trasę zespołu. Latem 2027 roku grupa zagra 31 koncertów w 16 krajach, a 13 czerwca pojawi się w Warszawie. Jednocześnie zespół ujawnił tytuł swojego długo wyczekiwanego 10. albumu studyjnego. Dreamers ukaże się jeszcze w tym roku. Szczegóły premiery zostaną podane wkrótce. Kolejną zapowiedzią nowego etapu będzie singiel Feel My Love. Gościnnie pojawia się w nim Michael Patrick Kelly, irlandzko-amerykański wokalista, którego słuchaczom Muzycznego Radia przedstawiać bliżej nie trzeba. Music News. I na koniec Jonas Brothers. Bracia zaprezentowali właśnie nowy singiel Listen When Said, który po raz pierwszy wykonali podczas pierwszego z trzech wyprzedanych koncertów w Madison Square Garden. Występy te były związane z powrotem Jonas Brothers do jednej z najważniejszych epok w historii zespołu, trasy Burning Up Tour z lat 2008-2009. Nowa piosenka doskonale wpisuje się w ten nostalgiczny kierunek. Sam utwór powstał z inspiracji emo i alternatywnym rockiem, którego muzycy słuchali w młodości. Jak podkreślają bracia, Listen When Said ma być jednocześnie powrotem do ich muzycznych korzeni i piosenką stworzoną z myślą o tym, kim są dzisiaj. Przy nagraniu artyści ponownie spotkali się z producentem Johnem Fieldsem, który pracował z nimi przy ich pierwszych albumach. Jonas Brothers podkreślają, że powrót do współpracy po latach miał dla nich szczególne znaczenie. Jak mówią sami, jest coś wyjątkowego w powrocie do jednego z najważniejszych okresów w naszej muzycznej drodze. Listen When Said to nasza pierwsza współpraca z Johnem od 2009 roku. Dla nas ten utwór jest jak kawałek naszego muzycznego dziedzictwa, który nabrał nowego kształtu dzięki temu, kim dzisiaj jesteśmy, dodali Jonas Brothers. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Crash Adams, Hotel Party, Bryska, Szklane Oczy, Cyril z nagraniem Breathless, Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne Radio.
2: Do miłego następnego, a to nastąpi już po godzinie 16, premierowy odcinek, ostatni Music News. I co, będziemy czekać. Tomasza pozdrawiamy, do usłyszenia. 13.20, popołudniówka z Muzycznym Radiem we wtorek 1 września już rozpoczęta. Arek Włodarski, zapraszam na najbliższe godziny.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: A dziś po południu najczęściej będziemy słuchać tego numeru. Take the Night. Cats and Dogs. Drew Hall. Muzyczne radio. Już nie wakacje, ale wciąż lato.

Dracula Boys Noise Disco Version, Tame Impala, polska nowa muza, Margaret i całe intro również do numeru Róża i za chwilę raport regionalny o 13.30. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Taka sytuacja podobna z zeszłego roku. Jak pamiętam, gdy skończyły się wakacje, to od razu zmieniła się pogoda na jesienną. I dzisiaj jest bardzo niestety podobnie. Zachmurzenie mamy przeważnie umiarkowane na Dolnym Śląsku i duże, ale też pojawiają się przejaśnienia i rozpogodzenia.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
3: Dzisiaj temperatury absolutnie nie męczące, czyli będziemy mieli na Dolnym Śląsku gdzieś w okolicach 22-23 stopni Celsjusza maksymalnie. Czas na raport regionalny i Beata Nowicka.
5: O jedno przedszkole mniej w Wałbrzychu. Władze miasta zdecydowały o likwidacji placówki. Nagmina Świętoplonów zaprasza w ten weekend w Leń w powiecie lwóweckim. A na początek jeszcze raz przenosimy się do Kamiennej Góry, gdzie od wczesnego rana trwały działania służb w związku z alarmem bombowym przy szkole podstawowej numer 1. Cała okolica wokół jedynki została całkowicie zablokowana, a wszystko zaczęło się tuż po godzinie 6 rano, kiedy to jeden z pracowników szkoły zauważył na schodach prowadzących do głównego wejścia podejrzany pakunek. Kanister opleciony kablami, do którego ktoś przykleił list z groźbami skierowanymi pod adresem minister edukacji i premiera. Służby od razu potraktowały sprawę poważnie. Ewakuowano 6 osób, które znajdowały się w budynku. Na miejscu był Andrzej Pawlukiewicz.
6: Zaczęło się od zgłoszenia po godzinie 6. Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze otrzymali informację, że przed budynkiem szkoły podstawowej numer 1 ma znajdować się jakiś podejrzany pakunek. Młodszy aspirant Katarzyna Trzepak, Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze. Był to kanister z kablami. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne siły i środki, a także Straż Pożarną. Tutaj wspólnie zabezpieczyliśmy to miejsce zdarzenia, wyznaczyliśmy strefy bezpieczeństwa, a następnie poinformowano wrocławskich kontrterrorystów, którzy są specjalistami w zakresie sprawdzania, rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Na szczęście okazało się, że ta podejrzana paczka nie jest niebezpieczna. Zostaje ona teraz zabezpieczona przez technika kryminalistyki. Policjanci z Kamiennej Góry wykonują na miejscu w tej chwili szereg czynności procesowych, a także operacyjnych, żeby ustalić odpowiedzialną osobę za całą tą sytuację.
7: A co grozi takiemu rzeczowi się?
6: Za wywołanie takiego fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
5: Oficjalna inauguracja roku szkolnego została przeniesiona do Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Teraz Wałbrzych, gdzie władze miasta zdecydowały o likwidacji jednego z przedszkoli. 120 dzieci zostało przeniesionych do innej placówki. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak, mowa o przedszkolu numer 8 przy ulicy Grodzkiej na Podzamczu, największym wałbrzyskim osiedlu mieszkaniowym. 120 dzieci zostało przeniesionych do znajdującego się ledwie kilkaset metrów dalej przedszkola numer 14 przy ulicy Kasztelańskiej.
9: I w ubiegłym tygodniu przedszkolu numer 14 już były dni adaptacyjne, także dla nowych przedszkolaków uczyli się, którędy się wchodzi, tak żeby nie zderzali się, bo jednak liczba dzieciaków będzie dość duża. Także każde dziecko znalazło swoje miejsce. Myślę, że rodzice są zadowoleni. W przedszkolu numer 14 jest kuchnia, więc będą gotowane posiłki takie dostosowane do dzieci. Więc myślę, że jest to bardzo dobra informacja.
8: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Wałbrzycha. Likwidacja przedszkola i przeniesienie dzieci to część procesu łączenia placówek i, jak mówią władze miasta, optymalizacji kosztów, czyli po prostu oszczędności.
9: Przy ulicy Kasztelańskiej mieliśmy miejsce, dzieci w żłobku jest nieco mniej, w związku z tym trudno, żebyśmy utrzymywali puste korytarze. Natomiast ja bym chyba się nie kierowała tylko i wyłącznie tą optymalizacją kosztów, ale raczej tym, że cały czas dosięga nas właśnie niż demograficzny. Jest mniej dzieci, wolimy inwestować w dzieci, w ich rozwój, w zajęcia dodatkowe, niż w to, żeby utrzymywać budynek, w którym skąd inąd na korytarzach mógłby wiać wiatr.
8: Budynek po byłym już przedszkolu nr 8 przy ulicy Grodzkiej nie będzie stał pusty. Przeznaczony ma być na cele organizacji pozarządowych i warsztatów terapii zajęciowej. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
5: Nagminne Święto Plonów zaprasza w ten weekend w Leń w powiecie lwóweckim. To będzie dwudniowa zabawa połączona z dwoma zacnymi jubileuszami, mówi burmistrz Lenia Artur Zych.
10: W tym roku ma być to wyjątkowe święto, dlatego że nie organizowaliśmy tego czerwcowego swojego wydarzenia. Chcemy, żeby przy okazji właśnie dożynek, żeby te święta były dwudniowe, żeby nasi mieszkańcy mogli się wybawić, wytańczyć, wyszaleć. W tym roku to święto jest wyjątkowe jeszcze z innego powodu. Będzie dwudniowe, ale będzie połączone z obchodami 80-lecia OSP w Leń, a także 80-lecia klubu Pogoń w Leń. To jest weekend 5-6 wrzesień. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę się dobrze pobawić. Będzie bardziej biesiadnie jak z dużymi nazwiskami, aczkolwiek też i zapewniamy ciekawe koncerty, bo takie będą.
5: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hello guys, my name is Klingon and you are listening to Muzyczne Radio. Oh,

0: Autopromocja. Muzyczne radio. Więcej o nas. O naszej muzyce i pasmach programowych.
1: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
1: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
0: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
7: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Dawid Podsiadło, Kaśka Suchacka, samoloty lądujemy, kwadrans przed 14 w miejscu, gdzie pojawia się bardzo ważny utwór u nas każdego dnia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Aaron Chupa, Cash on Grooves.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Informacja ze Strójki, 261 kilometr, węzeł Polkowice Północ, kolizja, pojazd uderzył w bariery energochłonne, to bus, zablokowany jest jeden pas ruchu, to jest na kierunku Strójki do Legnicy, przypomnę, węzeł Polkowice Północ, czyli to między węzłem Polkowice Północ i Południe, powolutku. To utrudnienie będzie już się kończyć, ale trzeba w tym miejscu uważać. Najtragiczniejsza informacja dzisiaj z dróg w naszym kraju to śmiertelny wypadek, tragedia na A1. Trasa, przypomnę, cały czas jest na odcinku węzła Radomsko-Częstochowa zablokowana w stronę Katowic. Tutaj przypomnę, tir wjechał w ekipę remontową. 12 osób w sumie było w tym zespole. 4 osoby nie żyją, 4 osoby są według kolejnych informacji ciężko ranne. 4 na szczęście nie odniosły większych obrażeń. Sprawę cały czas bada prokuratura i policja. Według najnowszych informacji zbadano trzeźwość kierowcy ciężarówki, który wjechał w ten zespół robotników na autostradzie. Był trzeźwy, czy jest trzeźwy. Dalsze czynności z kierowcą są prowadzone. Te utrudnienia będą trwały jeszcze na A1 pod Częstochową od strony Łodzi bardzo, bardzo długo, więc lepiej omijać zupełnie ten odcinek, szukać objazdów, to jest, przypomnę, na węźle Mykanów, czy też stało się to przed zjazdem na Mykanów.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: No nie, mam nadzieję, że jednak tak nie jest jak w tytule tego numeru. Same zmartwienia. Kuban, que bonne fide. Za chwilę u nas wiadomości, wręcz przeciwnie, że same dobre rzeczy dzisiaj się wydarzają.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 14.
6: Czas na wiadomości.
7: Niepokojący przerost tragicznych wypadków na hulajnogach. Po powodzi w Nepalu wciąż poszukiwane tysiące osób. Prezes PiS ponownie kontra rząd. Tym razem chodzi o ceny paliw. Marcin Krzemiński. 312 śmiertelnych ofiar wypadków i ponad 5,5 tysiąca rannych. To wakacje na drogach w policyjnych statystykach. Policjanci mówią, że z roku na rok jest coraz bezpieczniej. Niepokoi jednak fakt, że rośnie liczba śmiertelnych ofiar wypadków na hulajnogach elektrycznych. W tym roku było ich już 14, mówi podinspektor Robert Opas.
8: Jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty. Dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby.
7: Samodzielnie hulajnogą można jeździć po skończeniu 13 roku życia. Do 16 obowiązkowy jest kask. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał pielęgniarz z wrocławskiego szpitala, który miał dusić pacjenta poduszką. Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii. Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że Piotr P. został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Sąd aresztował mężczyznę tymczasowo na 3 miesiące. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
9: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli, wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Udzielenie pomocy obszarom dotkniętym katastrofą w Nepalu, współpraca międzynarodowa w zakresie pomocy to nasza ważna decyzja polityczna, która świadczy o przyjaźni wobec Nepalu. Mówił rzecznik chińskiego resortu dyplomacji. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
7: Są wszelkie przesłanki do tego, żeby paliwo było teraz tańsze niż za końcówki naszych rządów, uważa prezes PiS Jarosław Kaczyński. No, o północy zakończył się rządowy program CPN, który wprowadzał niższe ceny paliw poprzez obniżkę podatku VAT, co miało ulżyć m.in. Polakom wracającym z wakacji. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego obecne ceny paliw są zbyt wysokie.
10: To jest po prostu dowód na to, że rząd, który doprowadził do ciężkiego kryzysu finansów publicznych, po prostu w ten sposób kosztem ludzi, kosztem Polaków, bo dzisiaj prawie każdy ma samochód, próbuje się ratować.
7: Po zakończeniu programu CPN ceny paliw na stacjach wzrosły nawet o ponad złotówkę za litr. Z nowym rokiem nowości w szkołach. W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach oddano do użytku halę dla logistyków oraz pracownię reklamy, mówi dyrektor szkoły Paweł Hurbańczyk.
3: Mamy dwa pomieszczenia. Jedno pomieszczenie jest to reżyserka, drugie właściwe studio nagrań. Mamy sprzęt w postaci mikrofonów, instrumentów muzycznych, przynajmniej części instrumentów muzycznych, gdzie będzie nagrywany dźwięk. Oprócz reklamy wizualnej będziemy tutaj nagrywać reklamy audio.
7: Nic tylko pozazdrościć.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawacze. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio Lato.
9: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Thank you so much.
1: Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Makaron, mniam-mniam, 16 minut po godzinie 14.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Cats and Dogs, Drew Hall, Take the Night.

0: Tak, Laster, duże dzieci, mało słońca. Dzisiaj tego słońca, no tak, rzeczywiście nie za dużo, ale jednak gdzieś tam za chmur się pojawia i wychyla. Za ciepło nie jest, jeszcze do tego wieje dość mocny, chwilami nawet dość silny w górach i na pogórzu wiatr. O tym wszystkim za chwilę.
1: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
2: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres: siepomaga.pl Henryk Chrobok. Siepomaga.pl Henryk Chrobok.
1: Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
3: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
4: Czasami serio brak mi ciebie.
3: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
5: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
3: Patrona Muzyczne Radio. Szkoła Tańca Krzysztofa Cieślaka zaprasza od 1 września na nowe kursy dla początkujących. Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych. Bachata i salsa, solo i pary. Oraz nowość Tango Argentino Nuevo dla dorosłych. Zapisy trwają. Jelenia Góra, ulica Konopnickiej 1. Drugie piętro budynku Amigo. Więcej na stronie internetowej szkoły oraz na Facebooku.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, miejscami małe, ale też może wzrastać do dużego. Taki miszmasz pogodowy, nie jest zbyt ciepło, temperatury maksymalne 22-23 stopnie Celsjusza, w Kotlinach Górskich 20-21, ale odczuwalne niższe ze względu na dość silny wiatr wiejący z zachodu.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: 14.31 minęła, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
9: Dolny Śląsk wzmacnia system wsparcia psychicznego dla najmłodszych. Ponad 11 miliardów złotych przekazanych rodzinom w ramach programu Aktywny Rodzic. A na początek stolica Dolnego Śląska, gdzie dziś, podobnie jak w całej Polsce, uczniowie wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Szczególny rok szkolny 2026-27 rozpoczął Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze Cieplicach. Placówka obchodzi bowiem 80-lecie powstania, mówi dyrektor Anna Szydłowska-Robak.
10: Mamy jubileusz szkoły, 80 lat, więc jest to dla nas wyjątkowy rok. Świętujemy właściwie już od wiosny, kiedy mieliśmy wystawę w Sejmie. Natomiast no, główne obchody przypadają 25-26 września, dlatego że szkoła powstała 27 września 1946 roku, więc jak najbliżej tej daty będziemy świętować. Zapraszam wszystkich absolwentów, wszystkich sympatyków szkoły na te obchody, żebyśmy wspólnie świętowali jubileusz szkoły.
9: Z kolei miejska uroczystość odbyła się w szkole podstawowej numer 2, mówi dyrektor placówki Beata Kozyra.
11: Jesteśmy dumni, że właśnie u nas, w naszej szkole, w takim wyjątkowym jeszcze czasie, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym obchodziliśmy hucznie przez cały rok 80-lecie naszej szkoły, a dzisiaj jesteśmy zaszczyceni tym, że właśnie w murach szkoły podstawowej numer 2 odbędzie się miejska inauguracja nowego roku szkolnego.
12: Powiedzmy, jak minęły te wakacje, bo chyba oba boiska zewnętrzne mieliście w remoncie, tak?
11: Minęły bardzo aktywnie. Jedno boisko jest w remoncie takim, można powiedzieć, gruntowym i lada moment mam nadzieję, że się zakończą te prace. A przy budynku numer 2 remont trybun, wymiana nawierzchni i remont bieżni, która też lada moment będzie ukończona. Ponadto jeszcze inne, drobniejsze i troszkę większe remonty wewnątrz szkoły. Dużo się działo, ale

0: Myślę, że z tego dzieci będą zadowolone, bo naprawdę szkoła jest przygotowana na to, żeby zapewnić im jak najlepsze warunki pracy.
1: Jak ten rok szkolny w dwójce będzie wyglądać? Ilu uczniów w tym roku będzie? No i jakie wyzwania przed Wami? Bo chyba też te telefony komórkowe między innymi to jest duża nowość.
0: Dużo wyzwań, to jest duża szkoła, ponad 800 uczniów. Organizujemy naszą pracę taką codzienną w oparciu o dwa budynki szkolne, 35 oddziałów klasowych, bardzo duża świetlica. No i wyzwań dużo takich codziennych, oprócz jakby wdrażania reformy Kompas Jutra, która bezpośrednio dotyczy organizacji pracy w klasach pierwszych i czwartych, to dużo innych wyzwań. Telefony komórkowe i urządzenia wszystkie inne, które mają połączenia na co dzień z internetem. No myślę, że jest stanowisko już jednoznaczne dla wszystkich szkół, że na terenie szkół z takich urządzeń po prostu nie korzystamy.
2: Przemek Kaczałko spytał prezydenta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka, czego można życzyć uczniom u progu nowego roku szkolnego.
3: A młodym ludziom życzyłbym, żeby w tym czasie znaleźli przyjaciół i żeby jak najwięcej ze sobą rozmawiali, a nauczycielom wspaniałych uczniów, którzy będą chłonęli wiedzę.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Centrum Pomocy Dzieciom w Głogowie, otwarte także dla młodych Legnicza, Dolny Śląsk, wzmacnia system wsparcia psychicznego dla najmłodszych.
5: W regionie uruchamiane są inicjatywy, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szybkiej pomocy jak najbliżej domu. Efektem działań są centra pomocy dzieciom. Jedno z nich znajduje się w Głogowie. Organizowane są z myślą o osobach do 18 roku życia oraz ich niekrzywdzących rodzicach i opiekunach. W ramach centrum pomoc mogą uzyskać dzieci i młodzieży, które doświadczyły przemocy fizycznej, emocjonalnej lub seksualnej oraz były zaniedbane. Przejawiają myśli lub zachowania samobójcze, zmierzą się z żałobą i stratą bliskiej osoby i uczestniczą w procedurach prawnych. Pierwszy kontakt ze specjalistą następuje maksymalnie w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia. Z pomocy można skorzystać na kilka sposobów. Warto je zapamiętać. Osobiście ulica Perseusza 13 w Głogowie, telefonicznie pod numerem 3858624646 lub mailowo, pisząc na adres cpd@szansaglogow.pl. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Ponad 1 000 000 wniosków, przeszło 1 200 000 dzieci i blisko ponad 11 miliardów złotych przekazanych rodzinom. Tak wygląda bilans programu Aktywny Rodzic. Największym zainteresowaniem cieszy się wsparcie dla rodziców korzystających ze żłobków, mówi rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.
6: Program Aktywny Rodzic składa się tak naprawdę z 3 programów. To są programy Aktywnie w żłobku, Aktywni Rodzice w pracy i Aktywnie w domu. Rekordy popularności bije program Aktywnie w żłobku. Jest to kwota 1500 zł miesięcznie, które dopłacane są do pobytu dziecka w żłobku. Tylko w lipcu na Dolnym Śląsku wypłacaliśmy pieniądze dla ponad 7 tysięcy osób, które zdecydowały się na powrót do pracy i kontynuowanie kariery zawodowej. Wypłaciliśmy im od stycznia do lipca tego roku włącznie ponad 72 miliony złotych.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Cześć, tu Kajra. Pozdrawiam słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512-334-559 www.topsteel.com.pl.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17:00 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska-Wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
7: Autopromocja.
8: Tysiąc rzeczy na raz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezapłacona kara. Jak nie robią zdjęć, to nie ma się już

0: Przona, nowy Przona. No i tak jest tytuł też tego utworu. 13 minut dzieli nas od godziny 15.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Aaron Czupa ponownie, Cash on Grooves.

0: DJ. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Opuszczamy Dolny Śląsk na początek. Wciąż przypomnę utrudnienia na A1 pod Częstochową, między Łodzią, Częstochową i dalej w kierunku Katowic. Po tragedii na tej trasie, gdzie rozpędzony tir z nieznanych jeszcze powodów wjechał w ekipę remontującą autostradę. Tam były takie prowadzone prace, miały się wkrótce rozpocząć, prace pogwarancyjne. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, najprawdopodobniej robotnicy należeli do podwykonawcy robót. 4 osoby zginęły na miejscu. Według informacji kolejnych 4 są ciężko ranne. Cały czas utrudnienia tutaj w ruchu, cały czas korkuje się także trasa objazdu, czyli przez Radomsko, to jest 91. Wcześniej na dojeździe do autostrady na wysokości właśnie zjazdu Radomsko także zator, te utrudnienia są no bardzo uciążliwe dla kierowców, którzy poruszają się tą bardzo obciążoną ruchem trasą Łódź, Częstochowa, a później Katowice. Na naszym podwórku już w takim lokalnym wydaniu, ale ważna to informacja, czyli utrudnienia w ruchu w Chełmsku Śląskim, ziemia kamiennogórska. Zarządca drogi powiatowej informuje, że dzisiaj w związku z pracami oraz awarią także sieci wodociągowej występują w Chełmsku w centrum utrudnienia w ruchu. Wprowadzono między innymi ograniczenie prędkości, zwężenie jezdni. Kierujący proszeni są o stosowanie się do znaków obowiązujących tam, gdzie prowadzone są te prace. Mówimy o Centrum Chełmska Śląskiego. No to chyba tyle. Jeszcze tylko szybciutki wgląd w autostradę A4. Tutaj raczej spokojnie. Zator na dojeździe A4 do przejścia granicznego Jędrzychowice-Ludwigsdorf ma kilka kilometrów. Korkuje się także 94, czyli objazd, dojazd do tego węzła od strony Bolesławca, wcześniej na przykład Legnicy. Zator ma no gdzieś około 3-4 kilometrów na pewno. Za 5 minut godzina 15, przed nami Dino i jeszcze Bero i wiadomości, a później premierowy odcinek programu Autoradio.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: wrażenie.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
1: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
1: Czas na wiadomości.
5: Tragedia na Jedynce. Policja ustala, jak doszło do śmiertelnego wypadku. Rząd planuje zmiany w ulgach podatkowych. Ucieszą się krwiodawcy. Nasze siatkarki coraz bliżej medalu Mistrzostw Europy. Marcin Krzamiński. 4 osoby zginęły, 4 zostały ciężko ranne w wypadku, do którego doszło rano na autostradzie A1 koło Mykanowa na Śląsku. Ofiary to mężczyźni w wieku od 20 do 63 lat, mówi podkomisarz Barbara Poznańska z częstochowskiej policji.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
5: 32-letni kierowca z województwa łódzkiego został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Utrudnienia na Jedynce w stronę Katowic mogą potrwać do wieczora. Pozostajemy na drogach. Rusza remont nawierzchni na autostradzie A6 w rejonie węzła Klucz. Od jutra ruch w obu kierunkach będzie tam odbywać się jedną jezdnią. Prace potrwają około 3 tygodni. Prawo i Sprawiedliwość proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Złożenie projektu ustawy w tej sprawie zapowiedział lider PiSu Jarosław Kaczyński. Według niego powołanie Komisji Zaufania Publicznego jest dużo lepszym rozwiązaniem niż przedstawione dotychczas propozycje, czyli na przykład utworzenie Komisji Śledczej, co zaproponował lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć, niektóre się zmienić. Wojciech Kowalik.
7: Zupełnie zniknąć ma ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
8: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł.
7: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Teraz to 130 zł za litr oddanej krwi.
8: Ta kwota nie była podnoszona też prawie od 20 lat. W związku z tym rząd teraz proponuje, że jeden litr krwi, który będziemy mogli sobie wartość tego litra odliczyć, to będzie 260 zł.
7: Zniknąć miałaby też tak zwana ulga na ekspansję dla firm. Korzysta z niej ułamek przedsiębiorców.
5: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa ma od dziś patrona. Został nim Jacek Magiera. Były piłkarz, ostatnio trener związany przez lata ze stołecznym klubem i jego akademią. Zmarł nagle w kwietniu we Wrocławiu w wieku 49 lat. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie. Od strefy medalowej dzieli je ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż wczorajszy mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. Michał Waszkiewicz.
9: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
10: Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się.
9: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
11: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
9: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
5: Mecz o półfinał Mistrzostw Europy już w czwartek.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
0: To pyta, eh?

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0 – internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw – jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile. Dziś w programie, czy warto dokupić autokasko do obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu i miliony aut do sprawdzenia. Gdzie? O tym na koniec programu. A na początek oczywiście jeszcze wiadomość, która już wszystkich niestety raczej dotyczy, zmotoryzowanych słuchaczy, o złotówkę drożej paliwa już niestety z nowym miesiącem. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: W Polsce OC jest jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu. To umowa, w ramach której ochroną objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim, na przykład w zdarzeniach drogowych. Autokasko to dobrowolna umowa ubezpieczenia majątkowego, które chroni przed skutkami finansowymi zdarzeń, których nie pokrywa OC. Może być nieocenioną pomocą, gdy auto zostanie uszkodzone, zniszczone lub skradzione. To szczególnie ważne, jeśli samochód ma dużą wartość lub jest potrzebny na co dzień do pracy i dojazdów. Bywa też bardzo pomocne, gdy konieczna jest naprawa samochodu z własnej kieszeni, zwłaszcza gdy chodzi o droższe pojazdy, nowe czy kilkuletnie auta. Przy starszym samochodzie decyzję o zakupie AC warto oprzeć na prostej kalkulacji. Wysokość rocznej składki kontra potencjalny koszt naprawy.
0: Porady ekspertów.
1: Zakres ochrony zależy od wybranego wariantu oraz zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zawsze trzeba sprawdzić nie tylko listę zdarzeń objętych ochroną, ale głównie wyłączenia odpowiedzialności. Niska składka najczęściej nie oznacza dobrej. Umowa będzie zawierać wysoki udział własny, mocno ograniczony zakres ochrony lub mniej korzystny sposób wyceny szkody, na przykład amortyzację części. Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia sprawdźmy, czy ochrona obejmuje ryzyko kradzieży, czy umowa działa również za granicą, w jakim zakresie, czy odbywa się naprawa na częściach oryginalnych czy na zamiennikach, czy w umowie obowiązuje udział własny lub franszyza redukcyjna, czy suma ubezpieczenia jest stała przez cały rok, czy zmienna, malejąca wraz ze spadkiem wartości auta i jakie zdarzenia są oczywiście wyłączone z ochrony. I na koniec miliony aut do sprawdzenia. Gdzie? O tym już teraz.
0: Aktualności.
1: Olbrzymia akcja wycofywania samochodów w Chinach. To państwo zarządziło największą tego typu akcję, obejmującą 4,3 miliona pojazdów, w tym blisko 3 miliony modeli Tesli. Powodem są obawy, że mechanizmy awaryjnego otwierania drzwi mogą być trudne do zlokalizowania i użycia po wypadku, informuje Automotive News. Na razie w Europie nie ma powodów do obaw, analogiczna akcja nie jest planowana, a w Chinach jest ona częścią działań mających na celu uniknięcie problemów z bezpieczeństwem, jakie stwarzają nowoczesne rozwiązania dotyczące nadwozia i wnętrz samochodów. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne Radio Lato.

0: Martyna Baranowska, Nowa Polska Muzyka, utwór Serce. Dzisiaj po południu, czyli we wtorek 1 września, najczęściej gramy ten numer.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Cats and Dogs, Do You Hall ponownie, Take the Night.

0: numer już znamy. Duet Offenbach, Portugal The Man, We Can Hide Out.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Początek miesiąca, początek roku szkolnego. Teraz podobno nowa świecka tradycja nam się narodziła. Chwalenie, ale w pozytywnym oczywiście też słowa znaczeniu, dzieciakami szkolnych ławkach. Milusińskich młodszych i starszych, ale z drugiej strony też są takie osoby, które nie mają dzieciaków, ale posiadają na przykład pieski i kotki. No i tą tradycją stało się tworzenie obrazków, oczywiście dzięki sztucznej inteligencji, jak to nasze własne czworonogi siedzą w szkolnych ławkach i też zaczynają rok szkolny jak nasze dzieciaki. To ręka w górę, kto dzisiaj pochwalił się takim obrazkiem znajomym na przykład w pracy. Kto w robocie? Mam nadzieję, że już niedługo. Choć pewnie i tacy, którzy mają popołudniową zmianę, no to będą z nami zdecydowanie dłużej. Hit Planeta od 17 po 20 wciąż jeszcze. Tym razem wybór letnich hitów i strefa 7-9 od godziny 22. Dobrze, że jesteście razem z nami. Cieszymy się ogromnie.

0: Reklama. Jak działają fotowoltaika, pompy ciepła i magazyny energii? Czy warto w nie inwestować? A co po zakończeniu eksploatacji? Wysypisko czy do recyklingu? Zapraszamy 11 września o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. 2021-2022.
1: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
1: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
1: Patronat Muzyczne Radio.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Zachmurzenie umiarkowane i małe, przeważnie na Dolnym Śląsku. Jakby odrobinę więcej słońca i mniej tych chmur dzisiaj po południu. Temperatury bez zmian 20-22 stopnie Celsjusza, maksymalnie do 23. No w tej chwili w Legnicy takie wskazania i w okolicach oraz we Wrocławiu. Raczej bez opadów, wciąż towarzyszy nam dość silny zachodni wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny, Beata Nowicka.
9: W Wałbrzychu bójka na stacji benzynowej. Zamieszani są policjanci.
10: Pada hasło policja, a następnie dochodzi do uderzenia pałką teleskopową.
11: Policjant, który był w czasie wolnym od służby, podjął interwencję, aby załagodzić ten konflikt.
9: Przegubowce dowiozą młodzież do szkół w Jeleniej Górze.
12: Obsługując linie autobusowe z dojazdem do szkół oraz kursy powrotne.
9: Legnica i projekt Śniadanie na dzielni, poranny inkubator pomysłowości.
13: Każde spotkanie składać się będzie z trzech elementów. Wspólnego śniadania, z potraw przyniesionych przez mieszkańców oraz przygotowanych przez lokalnych piekarzy i cukierników.
8: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Szarpanina na stacji benzynowej przy jednym z hipermarketów w Wałbrzychu. Kilka osób pokłóciło się tam o pierwszeństwo przy tankowaniu w ostatnich godzinach sprzedaży tańszego paliwa. Trzy z czterech osób biorących w niej udział to policjanci. Część spoza Wałbrzycha.
10: Tak, część zdarzenia zarejestrowano na filmie, jaki opublikowano potem w mediach społecznościowych. Widać na nim trzy osoby, dwóch mężczyzn i kobietę kłócące się na stacji benzynowej. W pewnym momencie podbiega do nich czwarta, pada hasło policja, a następnie dochodzi do uderzenia pałką teleskopową.
11: Policjant, który był w czasie wolnym od służby, zauważył, że doszło do scysji pomiędzy kilkoma osobami na tej stacji benzynowej. Podjął interwencję, aby załagodzić ten konflikt, który był pomiędzy tymi osobami. No, zmuszony był do użycia środka przymusu bezpośrednio w postaci pałki służbowej. Oczywiście zawsze w takich sytuacjach, kiedy zostanie użyty środek przymusu bezpośredniego, są wykonywane czynności wyjaśniające w tej sprawie, tak więc tutaj też nasz zespół kontroli takie czynności przeprowadzi w celu sprawdzenia i zweryfikowania, czy ten środek przymusu bezpośredniego został użyty w sposób właściwy i prawidłowy.
10: Powiedział mi Marcin Świeży, rzecznik wałbrzyskiej policji, dodając, że funkcjonariusz to policjant z 8-letnim stażem pracy w policji, posiadający uprawnienia na pałkę teleskopową.
11: No tutaj policjant był po służbie, tak więc no, posiadał tą pałkę służbową przy sobie, tak więc no, miał możliwość użycia siły fizycznej, ewentualnie pałki służbowej. Tutaj po tym jednym użyciu środka przymusu bezpośredniego tamten mężczyzna dostosował się do poleceń, tak więc już nie było konieczności używania dalej środka przymusu bezpośredniego. Sytuacja została załagodzona.
10: A na miejsce został wezwany patrol policji, który spisał notatkę z całego zdarzenia. Policja podkreśla, że jeśli któraś ze stron zdecyduje się na złożenie wniosku o ściganie za naruszenie nietykalności cielesnej, to sprawcy może grozić nawet rok pozbawienia wolności. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zwiększa standard obsługi pasażerów na kluczowych trasach. Na najbardziej obciążone linie zostały skierowane autobusy przegubowe.
12: 1 września na najbardziej obciążone linie wyjadą nasze autobusy przegubowe, obsługując linie autobusowe z dojazdem do szkół oraz kursy powrotne. Będą to linie m.in. 2, 6, 7, 21, 22 oraz 26.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Projekt Śniadanie na Dzielni, poranny inkubator pomysłowości. Nowa inicjatywa na Legnickim Osiedlu Piekary organizowana jest w ramach dolnośląskich małych grantów z budżetu samorządu województwa i ma wzmocnić więzi sąsiedzkie.
13: Sprawcą śniadaniowej inicjatywy jest nieformalna grupa Nowi na Dzielni, czyli młode osoby związane z osiedlem Piekary w Legnicy. Są wolontariuszami. Jesienne poranki we wrześniu i październiku o godzinie 11:00 Spółdzielczy Dom Kultury Atrium stanie się miejscem, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie spędzić czas, wziąć udział w warsztatach, spotkać lokalnych twórców i rzemieślników. Każde spotkanie składać się będzie z trzech elementów. Wspólnego śniadania, z potraw przyniesionych przez mieszkańców oraz przygotowanych przez lokalnych piekarzy i cukierników, spotkania z gościem specjalnym i warsztatów praktycznych, wielotematycznych. Pierwsze śniadanie skonsumowane zostanie 10 września. Jego temat to moda na dzielni. Cykl śniadań zakończy się 24 października. Morning Coffee Rave będzie śniadaniem nietypowym, bo będzie poranną imprezą taneczną bez alkoholu z tańcami przy muzyce elektronicznej granej na żywo przez DJ-a i przy popijaniu świeżej kawy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, what's up? It's Felix Jain and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl. Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Duet smyczkowy i malarstwo w Zamku Kliczków. W niedzielę 6 września o 17 Natalia Żukowa, skrzypce i Zuzanna Siepietowska wiolonczela zabiorą nas w muzyczną podróż od klasyki po melodię muzyki rozrywkowej, tworząc tło do wystawy malarskiej Maria Senko i goście oraz wystawy uczestników 18 Parku Sztuki w Zamku Kliczków. Zapraszamy! www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Ależ to był hit już od wielu, wielu lat razem z nami, nawet dekad. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Obecnie najpoważniejsze utrudnienie to czas dojazdu do przejścia autostradowego Jędrzychowice-Ludwigsdorf. Znów zator nam się tutaj spory zrobił. Hamowanie już za miejscem, gdzie można się zatrzymać, coś zjeść, zatankować, czyli na wysokości Żarskiej Wsi albo troszeczkę dalej. Ruch spowolniony, a później już hamowanie przed węzłem Zgorzelec. Na dojeździe do węzła auta stoją. Zator ma kilka kilometrów, korkuje się także 94 dla tych, którzy chcą się włączyć tutaj do ruchu i na autostradę i przekroczyć granicę. Trzeba uważać. No i cały czas aktualne informacje o utrudnieniach na A1. Po porannej tragedii w tym miejscu, gdzie auto uderzyło w ekipę remontującą autostradę przed węzłem, jeżeli dobrze pamiętam, Mykanów. O tak, dokładnie. Tak się nazywa ten węzeł i autostrada cały czas pod Częstochową wyłączona z ruchu.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: 5 września w sobotę Błonia Jeleniogórskie, inauguracja września Jeleniogórskiego. Gwiazda wieczoru, grupa Kult.
2: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Remont był dobrze zabezpieczony, mówią drogowcy. Po tragedii na jedynce wrócimy do ustaleń śledczych w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej. Spytamy też uczniów, co myślą o smartfonowym zakazie. Marcin Krzemiński. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewniają drogowcy, a chodzi o tragedię, do której doszło dziś rano koło Mykanowa pod Częstochową. Na autostradzie A1 w robotników uderzyła rozpędzona ciężarówka. Na miejscu zginęły 4 osoby, 4 w ciężkim stanie trafiły do szpitali.
5: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Dzisiaj, gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
4: Mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W chwili wypadku na miejscu pracowało 12 robotników. Zatrzymano 32-letniego kierowcę ciężarówki, był trzeźwy, pobrano mu krew na obecność narkotyków. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak i dlaczego doszło do wypadku. Na kilkanaście milionów złotych wycenia się straty po pożarze zakładów produkujących elementy dronów w Skarżysku Kamiennej. Śledczy chcą zakwalifikować podpalenie zakładu jako czyn o charakterze terrorystycznym. W wyniku pożaru została uszkodzona jedna z hal produkcyjnych. Szymon Kępka.
6: Na razie nieoficjalna wersja jest taka, że zamaskowany sprawca miał podpalić zakład przy użyciu łatwopalnej cieczy, a po tym, gdy został zauważony, uciekł. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
7: Materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie, iż było to celowe podpalenie. W wyniku pożaru zniszczeniu uległy powierzchnie magazynowe, a szacowana szkoda przekracza 15 milionów złotych.
6: Śledczy bazują jak na razie na nagraniach z monitoringu przemysłowego, dodaje prokurator Nowak.
7: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
6: Jak na razie nie ma żadnych zatrzymań w tej sprawie, nikt nie usłyszał zarzutów. Prokuratura razem z ABW i policją szukają sprawcy podpalenia.
4: Tymczasem nadeszły właśnie niepokojące informacje z Niemiec. Jak podaje dziennik Bild, w Brandenburgii w pobliżu elektrowni Jenschewalde znaleziono dziś improwizowane urządzenia określane przez policję jako wybuchowe i zapalające. Według niemieckich służb doszło tam także do ingerencji w rejon linii energetycznej. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
8: O ile tankujemy dzisiaj?
9: 8,39.
8: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
9: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
10: Za stówkę.
8: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
10: Bardzo drogo.
4: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. Z nowym rokiem szkolnym nowe zasady, także te, które niekoniecznie podobają się uczniom, czyli zakaz używania smartfonów w szkołach.
11: Nie wiedziałam, że takie coś istnieje, ale teraz będą zabierane.
12: Duże oczy?
11: Nie oddajemy smartfonów.
13: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
12: To będzie wyzwanie?
13: No, może być.
4: No, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się w najbliższych dniach.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesteś doświadczonym spawaczem Mi'kmaq i szukasz stabilnej pracy? Nie przegap tej okazji. Firma SCWS w Leśnej koło Lubania pilnie zatrudni spawaczy. Dodatkowym atutem będzie znajomość rysunku technicznego. Oferujemy stabilną umowę o pracę lub współpracę B2B. Zadzwoń 606-924-117 lub wyślij CV na adres biuro@e-konstrukcje-stalowe.pl. SCWS. Dołącz do profesjonalnego zespołu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
1: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Music News polecają się Waszej uwadze, podobnie jak Margaret z nową piosenką, Nelly Furtado ze specjalnym wydawnictwem i muzyczne gwiazdy, które już czekają na galę MTV Video Music Awards, która przed nami. Przed nami także kolejne miłe spotkanie, na które zapraszamy i gorąco Was witamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210. Start! Na początek Margaret, która nie zwalnia tempa. Od jakiegoś czasu sumiennie wydaje i promuje swoje nowe single, które mają stworzyć trzyczęściowy projekt. Chodzi o projekt Body, Voice, Mind, który finalnie ma stać się całym albumem Tripolar. Ostatnio artystka zaprezentowała kolejny singiel z epki Voice pod tytułem Mogłeś tu być. Pierwszy singiel z Voice poznaliśmy mniej więcej miesiąc temu. Prima Ballerina to brzmieniowy eksperyment, który już od pierwszego odsłuchu zostawiał niedosyt. Najnowsze nagranie Mogłeś tu być pokazuje jakby drugą stronę medalu. Singiel inspirowany jest popularnym obecnie w mediach społecznościowych trendem Mogłeś tu być, ale nie odpisałeś. Ta inspiracja to typowy dla Margaret sposób bycia i dystans do siebie, a przy okazji ciekawy pomysł na przyciągnięcie odbiorców social mediów. Teraz w Music News Nelly Furtado, która celebruje 20-lecie jednego z najważniejszych albumów w swojej karierze. Z tej okazji artystka przygotowała specjalne wydanie Luz, wzbogacone o niepublikowane wcześniej nagrania, nowe interpretacje znanych utworów oraz dodatkowy materiał z archiwów. Pierwszym zwiastunem jubileuszowej edycji płyty jest utwór Monitor, który trafił do rozgłośni radiowych. Luz ukazało się w 2006 roku i szybko stało się jednym z największych komercyjnych sukcesów Nelly Furtado. To właśnie z tego albumu pochodzą takie przeboje jak choćby Promiscuous, Say It Right czy Monitor. Płyta tworzona przy dużym udziale Timbalanda wyznaczała nowy kierunek w brzmieniu wokalistki, łącząc pop, R&B, elektronikę i klubową produkcję. Po dwóch dekadach artystka zdecydowała się wrócić do materiału, ale nie ogranicza się do typowego jubileuszowego wznowienia. Zapowiadana nowa edycja płyty Luz ma zawierać łącznie 28 utworów. Wśród dodatków znajdą się nagrania z archiwalnych sesji, niewydany wcześniej materiał oraz nowe interpretacje wybranych kompozycji. Music News. I na koniec o wielkiej muzycznej gali, która przed nami. Już za niecały miesiąc odbędzie się muzyczna uroczystość wręczenia nagród MTV Video Music Awards 2026. Tegoroczne wydarzenie będzie szczególnie ważne dla popowej sceny. O kultowego Moonmana powalczą największe gwiazdy w branży. Najwięcej nominacji przypadło w tym roku Madonnie. Królowa popu znalazła się aż w 11 kategoriach, w tym tych najważniejszych: teledysk roku, artysta roku i piosenka roku. W kategorii wideo liczne nominacje przyniósł jej krótkometrażowy projekt Confessions to the Film. Tuż za Madonną uplasowała się Taylor Swift z 9 nominacjami. Amerykańska gwiazda została również nominowana w kategoriach teledysk roku i artysta roku. Tylko jedna statuetka dzieli ją od pobicia rekordu liczby zwycięstw w historii Video Music Awards. Podium zamknęły Ariana Grande i Sabrina Carpenter z 7 nominacjami. Z kolei Bruno Mars, Pink Panthers oraz Zara Larsson otrzymali ich aż 5. Tuż za nimi znalazła się Lisa z 4 nominacjami. W tym roku na galę po 7-letniej przerwie powraca również kategoria muzyki tanecznej. Wśród nominowanych znalazła się Slider z utworem Dance, dla której jest to pierwsze wyróżnienie w historii gali. Ceremonia MTV Video Music Awards 2026 odbędzie się 27 września w Peacock Theater w Los Angeles. To jeszcze łapcie kilka gorących premier. Chris Bundy, After the Silence, Nora Pure, Don't Wake Up i Jack Style i John z nagraniu Are We Gonna Do. Tomek Dudkiewicz, Music News, dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio. Music News. Best of. To są najlepsze w muzycznym radiu.

0: Mądre słowa, warto zapamiętać, po co przejmować się byle czym. Na chwilę Daniel Godson, Leon Krześniak, a już za chwilę raport regionalny.
1: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
2: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres: siepomaga.pl Henryk Chrobok. siepomaga.pl Henryk Chrobok.
1: Reklama.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i Przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i Przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
1: Po reklamie.
0: 16.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Po południu więcej chwil ze słońcem, mniej chmur, ale wciąż jest ono określane jako umiarkowane, małe, temperatury maksymalne osiągnięte 20-23 stopnie Celsjusza. Wiatr wciąż dość silny, wieje z zachodu. Jutro aura bardzo podobna do dzisiejszej, z podobnymi również temperaturami.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny, Beata Nowicka.
6: Śpiewodzice i szczątki najsłynniejszego z Hochbergów odnalezione w tamtejszym mauzoleum. 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej w Wądrożu Wielkim. A na początek szczególny rok szkolny 2026-27 dla Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze Cieplicach. Nasza placówka obchodzi w tym roku 80-lecie powstania, mówi dyrektor Anna Szydłowska-Robak.
7: Mamy jubileusz szkoły, 80 lat, więc jest to dla nas wyjątkowy rok. Świętujemy właściwie już od wiosny, kiedy mieliśmy wystawę w Sejmie. Natomiast główne obchody przypadają 25-26 września, dlatego że szkoła powstała 27 września 1946 roku, więc jak najbliżej tej daty będziemy świętować. Zapraszam wszystkich absolwentów, wszystkich sympatyków szkoły na te obchody, żebyśmy wspólnie świętowali jubileusz szkoły.
6: Z kolei miejska uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze, mówi dyrektor placówki Beata Kozyra.
8: Jesteśmy dumni, że właśnie u nas, w naszej szkole, w takim wyjątkowym jeszcze czasie, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym obchodziliśmy hucznie przez cały rok 80-lecie.
9: Powiedzmy, jak minęły te wakacje, bo chyba oba boiska zewnętrzne mieliście w remoncie.
8: Jedno boisko jest w remoncie takim, można powiedzieć, gruntowym i lada moment, mam nadzieję, że się zakończą te prace, a przy budynku numer 2 remont trybun, wymiana nawierzchni i remont bieżni, która też lada moment będzie ukończona. Ponadto jeszcze inne, drobniejsze i troszkę większe remonty wewnątrz szkoły. Dużo się działo, ale myślę, że z tego dzieci będą zadowolone, bo naprawdę szkoła jest przygotowana na to, żeby zapewnić im jak najlepsze warunki pracy.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Teraz Świebodzice koło Wałbrzycha, gdzie odnaleziono szczątki Ernsta von Hochberg, jednego z najbardziej zasłużonych członków rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ. Znajdowały się one w mauzoleum innej szlacheckiej rodziny na świebodzickim cmentarzu. A więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
10: Tak, rzeczywiście podczas prac zabezpieczających zabytkowe mauzoleum rodziny Kramstów odkryto złożonych tam kilkanaście sarkofagów i szczątków ludzkich, między innymi z rodziny dawnych właścicieli Zamku Książ Hochbergów. Dzięki zachowanym na metalowych i drewnianych sarkofagach herbom i symbolom udało się ustalić możliwą tożsamość kilku z pochowanych tam osób.
11: Wśród tych sarkofagów znajduje się sarkofag hrabiego Ernsta Maksymiliana von Hochberg, czyli pana, który jest odpowiedzialny za tą największą barokową przebudowę Zamku Książ, jak również dwa sarkofagi należące do jego żon i również trzy pochówki dziecięce. To są takie bardzo małe sarkofagi z jego dziećmi.
10: Powiedział dr Kamil Pawłowski z Wałbrzyskiego Biura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Odkrycie wywołało sporo emocji. XVIII-wieczne sarkofagi i trumny, w których złożono ciała, noszą poważny ślad czasu, a szczątki ludzkie wymagają badań.
12: I teraz, na dzień dzisiejszy, mamy wszystkie sarkofagi zabezpieczone, nie zostały przeniesione do innego środowiska, które się bardzo by różniło i które mogłoby wpływać negatywnie na szczątki ludzkie, jak i na te sarkofagi, i zobaczymy, co będzie dalej.
10: A to już Anna Nowakowska, szefowa Wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ja przypomnę, że to nie pierwsze barokowe sarkofagi, jakie ujawniono na przestrzeni ostatnich lat w kościele świętego Mikołaja w Świebodzicach. W miarę możliwości finansowych są systematycznie poddawane konserwacji i renowacji. Jest to jednak proces bardzo drogi. Koszt odnowienia jednego cynkowego sarkofagu to rząd około 250 tysięcy złotych. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Po podróży do przeszłości wybiegamy nieco w przyszłość, do Wądroża Wielkiego w powiecie jaworskim, które ponownie stanie się miejscem spotkania miłośników polskiej tradycji, kultury ludowej i wspólnego świętowania. 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej, który się odbędzie 6 września, jest jedną z najważniejszych imprez Dolnego Śląska.
13: Festiwal Kultury Wsi Polskiej z każdą kolejną edycją przyciąga coraz większą uwagę. Tegoroczna edycja będzie kolejną okazją do zaprezentowania z najlepszej strony polskiej wsi pod różnym kątem. Atrakcji będzie wiele. Jedna z nich to wyścig traktorów, który zagości w Wądrożu po raz drugi. Jego debiut miał miejsce podczas ubiegłorocznych dożynek wojewódzkich. W tym roku wyścig zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco i dynamicznie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13 mszą świętą dziękczynną w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim. Przed godziną 14 przejdzie tradycyjny korowód dożynkowy, jeden z najbardziej charakterystycznych elementów święta plonów. Od godziny 14.30 do 17.00 na uczestników czekać będzie część artystyczna. Później ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród, występy muzycznych gwiazd wieczoru, w tym Oskara Cymsa. Na finiszu pojawi się muzyczne party NWOFK, które potrwa do północy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
6: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5.30.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Podsumowanie wydarzeń regionu jeszcze dzisiaj. Też zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej po godzinie 20. Arek Włodarski, druga część Best Of. Muza non-stop do 17. Między innymi Paul Oakenfold, Glockenbach, Nico Santos, Manchester. Ale na początek pan, którego dobrze znacie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
14: Hey, this is Albert Soler and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą z Dolnego Śląska? Chcesz promować swoją firmę na rynkach zagranicznych? W ramach projektu Going Global 5.0 masz na to szansę. Na www.innowacje.dolnyśląsk.pl trwają właśnie nabory. Poznaj szczegóły i zgłoś chęć udziału. Śpiesz się. Czas naboru i liczba miejsc są ograniczone. Projekt Going Global 5.0. Internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
1: Serdecznie zapraszam. Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Po reklamie. Muzyczne

0: muzycznym radiu. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
6: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 Festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80 i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
7: Studiuj w Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu na kierunkach. Kryminologia, studia pierwszego stopnia od 500 zł za miesiąc. Studia podyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
8: Po reklamie.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 17.
0: Czas na wiadomości.
2: Ładunki wybuchowe przy elektrowni. Niemieckie służby udaremniły sabotaż. Mniej ofiar na drogach w te wakacje, za to więcej wypadków z udziałem hulajnóg. Okazja dla pasażerów kolei. Z okazji 25-lecia PKP ma specjalną ofertę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wyrzutnie rakiet domowej konstrukcji i ładunki wybuchowe znaleziono przy niemieckiej elektrowni. Zakład Jenschwalde położony jest w Brandenburgii, blisko polskiej granicy. Według niemieckich mediów celem mogła być rozległa awaria zasilania. Do blackoutu nie doszło, a niebezpieczne urządzenia zneutralizowali saperzy. Spadła liczba wypadków drogowych i ich ofiar, nieco mniejsza jest także liczba utonięć, za to coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem hulajnóg. Policja podsumowała właśnie wakacyjne statystyki. Jakub Medek.
3: W te wakacje na polskich drogach zginęło 50 osób mniej niż w roku ubiegłym i wpisuje się to, jak podkreśla policja, w stały trend. 118 utonięć to też nieco mniej niż w ubiegłym roku, chociaż tu dużej zmiany nie widać, mówi rzecznik Komendy Głównej Policji Andrzej Fiołek.
4: Topią się głównie mężczyźni, jest to około 90% mężczyzn, gubi brawura, alkohol, chęć popisania się.
3: Mamy mniej wypadków, mniej ofiar, mniej przekroczeń prędkości, podsumowuje statystyki rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji Tomasz Krupa.
5: Natomiast niestety bardzo niepokojąca jest statystyka dotycząca zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i tutaj mamy dwukrotny wzrost.
3: Od początku roku w wypadkach z udziałem hulajnóg zginęło w Polsce 11 osób, ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
2: Działania przestępcze, tak prezesurę Radosława Piesiewicza podsumowuje wiceminister sportu Piotr Borys. Na jaw wychodzą kolejne wątki współpracy szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego ze skompromitowaną firmą Zonda Krypto. Piesiewicz miał podpisać umowę sponsorską z upadłą giełdą kryptowalut, która była niekorzystna dla samych sportowców i PKOL-u. Zonda Krypto dostała prawo do korzystania z wizerunku byłych i obecnych olimpijczyków, a gdyby któryś ze sportowców zażądał pieniędzy, zapłaciłby mu PKOL. Tłumaczy wiceminister sportu Piotr Borys.
6: Pan Piesiewicz sprzedał tak naprawdę wizerunek PKOL-u i wszystkich polskich sportowców, który jest święty. Jest to skrajnie, skrajnie niekorzystne i za to powinien po prostu ponieść pełną odpowiedzialność.
2: Piesiewicz usłyszał już m.in. zarzuty korupcyjne. PKP Intercity oferuje duże zniżki na bilety, a to z okazji 25-lecia spółki. Promocja jest dostępna od dziś do czwartku, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
7: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych, bez naszej perły w koronie, czyli ICN nieśpiesznego.
8: Teraz ważne, czy jak kupię przez stronę, to ta promocja się naliczy, czy muszę kupić w kasie albo przez aplikację?
7: Można kupić we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli przez stronę, przez aplikację i w kasach stacjonarnych.
2: Zniżka dotyczy pociągów kategorii Intercity i TLK, które kursują do 3 października oraz składów Pendolino i Express Intercity do 24 października. Jedna z nielicznych w Polsce synagog w stylu neuromauretańskim odzyska dawny blask. Zabytkowy budynek w Radzanowie na Mazowszu przejdzie gruntowny remont. Zamieni się w centrum kultury z wystawami, spotkaniami i koncertami. Muzeum Mazowieckie przejęło obiekt na 75 lat i zapowiada zachowanie unikatowych detali tej niezwykłej architektury.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
9: A po 17:00
0: mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
9: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta startuje na dobre.
10: A w kalendarzu pierwszy dzień września, no ale na szczęście najgorsze już za nami. Teraz czas odreagować i przedłużyć wakacje. Patryk Łasica, witam wszystkich na Hit Planecie, gdzie lato się wcale nie kończy, no bo będzie nam towarzyszyć jeszcze przez wiele jesiennych dni. A to wszystko za sprawą utworów, które przeniosą nas do najpiękniejszych słonecznych miejsc. Dziś w premierach Alpha Jack, pojawi się także polski akcent Liwka i jako trzecia kolaboracja Kotów i Psów, dosłownie, bo odwiedzi nas formacja Cat and Dogs, no i może nie będzie to kocia muzyka. Pożyjemy, zobaczymy. Najpierw jednak dwie propozycje z poczekalni. Na dobry początek Rafi i Giving You, a następnie McCoy i Dopamine. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl, bo losy Hit Planety leżą w waszych rękach. No i mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo startujemy za 3, 2, 1.
9: Hit Planeta.
0: To tutaj rodzą się potężne hity.

0: Dopamin. Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: No i skoro poziomy dopaminy podładowane, to można chyba startować z oficjalną 40. Przed momentem McCoy, na samym początku Rafi w utworze Giving You. Jeśli chcielibyście usłyszeć ich na liście, to koniecznie dajcie nam o tym znać. muzyczneradio.pl, emisja@muzyczneradio.pl albo nasz Facebook. No a teraz jeszcze szybka migawka z wczorajszego podium.
0: Hit planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim bolesny spadek. Francesco Gabbani, jego Summer Funk, ale spokojnie, bo wydaje mi się, że z pewnością nie zaśpiewał tu jeszcze ostatniego słowa. Srebro ląduje w rękach Tylera Shawa. Największy awans w dzisiejszej czołówce. Skok aż o 3 pozycje. Kanadyjczyk o imponującej barwie głosu. No i ewidentnie zdobył wasze serca. Druga strona mocy ma się u nas świetnie. Pytanie, czy wskoczy dziś na szczyt. No i wreszcie nowi starzy królowie Hit Planety, DJ Goja, Melody i oczywiście facet, który absolutnie zawsze w każdym utworze musi nam zaśpiewać, jak się nazywa, Jason Derulo, Michiko, awans o jedno oczko i ponownie zgarniają złoto.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
5: Hello to our Polish fans, we're Lucas and Steve.
6: Cześć, tutaj Kaja.
7: Hey guys, it's Mikolas Józef.
8: Hello everybody, this is Ina.
9: Cześć, tu Liber, to jest Hit Planeta. Najnowsza i najbardziej premierowa lista w Polsce.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: I to nie byle jaka nowość. Przed nami Mondo i Gold.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: A to była Bea Miller i Drunk Enough, czyli wystarczająco pijana. No i niestety są tego skutki, bo chyba zawiał tutaj wiatr halny i traci kolejne punkty. Dziś ląduje na miejscu 38. Na pozycji 39 Zalia, która także kontynuuje niefortunną passę, Daj mi znak, traci. No i jeżeli uważacie, że powinna jeszcze grać na Hit Planecie, to koniecznie dajcie nam o tym znać, głosując na stronie muzycznyradio.pl w zakładce Hit Planeta. Na miejscu 40 szczero złota nowość Mondo i Gold. A przed nami Above and Beyond, When You Believe, lekka korekta, minus jeden punkt.

0: Планета. Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
2: Czasami serio brak mi ciebie.
1: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
3: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
1: Patrona Muzyczne Radio. Po reklamie.
4: Hi guys, it's Rihanna.
5: Hey everyone, this is Mons.
6: Hello Poland, it's Katy Perry here.
7: Hi guys, my name is Sam Walker.
8: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
9: Trucks I can't

0: Alex Warren i Rescuer, czyli ratownik Alex, próbuje nas uratować przed powrotem do rzeczywistości. No w końcu dziś pierwszy dzień września i wychodzi mu to naprawdę nieźle. Myślę, że wspólnie się zgodzimy. Niestety traci od wczoraj, bo był 29. Dziś gra na pozycji 36. Płyńmy dalej. Przed nami After the Silence i jednocześnie...
1: Cześć, z tej strony Chris Van D. Słuchacie mój najnowszy singiel na Hit Planecie w muzycznym radiu.

0: Nasza polska Duma Christe Van Dies. Minęła właśnie godzina 17.30, no i czas odświeżyć lekko atmosferę.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Cushion Grooves.
2: Hey, what's up people? This is Aaron Chupa. You can now listen to my brand new single. Enjoy.

0: Promocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu. Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
3: Hello, this is Son of Legend.
4: Hi, hello, this is Kate Ryan.
5: Hello, Poland, this is DJlicious.
6: Hello, my name is Emma Bill.
7: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: W ostatnich miesięcy na polskiej scenie, po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z papieru, Livka powraca z nowym singlem, no i prezentuje zupełnie świeży i indywidualny muzyczny kierunek. Utwór nazywa się Poza Tobą Nic, jest czymś, co na nowo definiuje jej solową przestrzeń, tak o tym mówi, i dodaje: wiem, że wiele osób długo czekało na nowości ode mnie. Ja sama czułam tą presję czasu, ale też oczekiwań, głównie własnych. Zawsze byłam bardzo krytyczna w stosunku do swojej własnej twórczości i wiedziałam, że muszę być w 100% pewna tego, co wypuszczę w świat po tym wszystkim, czego udało mi się muzycznie doświadczyć w ostatnim czasie. Poza Tobą Nic jest nowym otwarciem. To, że era Z papieru się kończy, wcale nie znaczy, że nie będzie odczuwalna. Na pewno tym nowym singlem chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Mogę tylko obiecać, że wszystko to, co wypuszczę, będzie moje, tak jak zawsze było.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Autopromocja. Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
0: Autopromocja. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Koniec taniego tankowania. Paliwa zdrożały nawet o złotówkę za litr. Jak na dzikim zachodzie, szajka złodziei bydła przed sądem na Podlasiu. Koniec scrollowania na lekcjach.
4: Będą zabierane.
5: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
3: W nowym roku szkolnym zabronione będzie korzystanie ze smartfonów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. O blisko 1 zł za litr zdrożała dziś benzyna, podobnie olej napędowy. Wygasły rządowe limity cen na stacjach, wrócił wyższy VAT na paliwo, a do tego ropa na światowych rynkach jest droga, bo nie widać końca wojny USA z Iranem. Cena benzyny to na niektórych stacjach już 7 zł 65 groszy, diesel dochodzi do ceny 8,40 za litr. Za nami uroczyste apele, jutro pierwsze zajęcia, rozpoczął się nowy rok szkolny. W tym roku będzie dużo zmian, jedna z nich to zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Co na to uczniowie?
6: Nie wiedział, że takie coś istnieje.
5: Ale teraz będą zabierane.
7: Duże oczy?
8: Nie oddajemy smartfonów.
6: Myślimy nad tym, że będzie chyba w pudełku wkładane przed lekcjami.
5: Troszkę nieprzemyślane według mnie.
7: To będzie wyzwanie?
6: Może być.
3: Wiele szkół już wcześniej wprowadziło taki zakaz na własną rękę. Teraz szkoły nie muszą już się z tego tłumaczyć. Zakaz jest narzucony przez prawo. W te wakacje utonęło 118 osób, trochę mniej niż w ubiegłym roku, ale trudno mówić o satysfakcji, mówi policja. Według raportu z wakacji najczęściej tonęli mężczyźni wchodzący do wody po alkoholu.
9: No i niestety tu mężczyzn gubi zarówno ten alkohol, jak i brawura, która po nim następuje, chęć udowodnienia czegoś sobie, na przykład, że przepłynę jeziora na drugą stronę, udowodnienia czegoś swoim bliskim, znajomym, no i kończy się niejednokrotnie tragicznie.
3: Mówi podinspektor Andrzej Fijołek. Wśród ofiar wody w tym roku było też 6 dzieci. Wydłużone godziny zakazu sprzedaży alkoholu obowiązują od dzisiaj w Krakowie. Wieczorem w życie wchodzi uchwała radnych zaostrzająca dotychczasowe przepisy w sprawie tzw. nocnej prohibicji. Zakaz obowiązuje od 22 do 6 rano, a nie jak było dotąd, od północy do 5.30. Tomasz Popiołek z Urzędu Miasta.
10: Naruszenie przepisów jest przestępstwem, tutaj już grożą kary grzywny. No i jest to przesłanka do wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
3: Zakaz nie dotyczy lokali gastronomicznych. Szajka oskarżona o kradzież bydła stanęła przed sądem w Białymstoku. Według śledczych mężczyźni wywozili busem krowy, byki i jałówki prosto z pastwisk, a potem sprzedawali je wcześniej umówionym kupcom. W jednym z przypadków 72-letni rolnik, który próbował powstrzymać złodziei, został pobity. Działo się to jesienią ubiegłego roku, niedaleko pod Białostockich Łap. Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Do rowerowej przejażdżki po największym sadzie Europy zachęcają członkowie Stowarzyszenia Warka. Przygotowali oni 10 tras, które wiodą po południu Mazowsza. To nie są zwyczajne trasy. Dowiemy się z nich, co z południem Mazowsza ma wspólnego królowa Bona i gdzie zjeść najlepszą szarlotkę. Mówi Tymon Tkaczuk ze Stowarzyszenia Warka.
11: Dla tych, którzy chcą pojechać samodzielnie na rowery i dla grup przyjaciół i dla tych, którzy chcą trochę wyczynowo pojeździć, bo są też dłuższe szlaki, żeby poznali to południowe Mazowsze. Słyszy się, że są Warka, sadownicy. Z czym to się kojarzy, jakie postacie historyczne wiążą się z tym regionem, jak dzisiaj wygląda nowoczesne sadownictwo.
3: A dokładny opis tych tras znajdziemy na stronie internetowej szlakjabłkowy.eu.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. FC Barcelona ma nowego napastnika. Został nim Brazylijczyk Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu, który z katalońskim klubem podpisał 3-letni kontrakt. Do transferu doszło kilka godzin przed zamknięciem okienka transferowego, po tym jak Barca nie zdołała pozyskać Argentyńczyka Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Mistrzowie Hiszpanii za Jesusa mieli według mediów zapłacić około 10 milionów euro. Przed sezonem z domu Katalonii odeszli Robert Lewandowski i Ferran Torres. Zostajemy przy piłce nożnej. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Magda Linet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Linet z Brytyjką Francesco Jones, a Fręch z Amerykanką Iwą Jowicz. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek, za to po pierwszym meczu odpadła Maja Chwalińska. Michał Waszkiewicz.
2: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów. Myślę, że zagrałam dobrze. Cieszę się, bo w pierwszej rundzie trafiłam na dość mocną rywalkę. Od początku byłam solidna, skupiona i dobrze czułam piłkę, dlatego po prostu się cieszę. Z 12 ostatnich meczów Świątek wygrała 11. Forma jest. Na drugim biegunie jest Maja Chwanińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła po bezbarwnym spotkaniu z Taylor Townsend. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena French zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca.
4: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
13: I zaczynamy od autostrady A1. Najtrudniejsza sytuacja wciąż panuje w województwie śląskim. To 414 km trasy. Tam po porannym, tragicznym też najechaniu pojazdu ciężarowego na autotechniczne w rejonie węzła Mykanów wprowadzono objazdy. Nadal możecie tam spowolnić. Na czwórce na dolnośląskim odcinku kierowcy muszą przygotować się na spowolnienia. To wynika z zaplanowanych robót drogowych. Te trudności zwężenia napotkacie na trasie pomiędzy węzłami Godzieszów, Bolesławiec i Krzyżowa, ale na chwilę obecną nie widać większych opóźnień, przejazd jest płynny. Droga ekspresowa S3 i S5. Na S3 drogowcy nadal pracują na łącznicach zjazdowych i wyjazdowych, to na węzłach Gaworzyce, Głogów Zachód i Głogów Południe, gdzie wprowadzono też ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. I warto też wspomnieć o zdarzeniu, które miało miejsce dokładnie na 261 kilometrze. Tam bus uderzył w bariery. Jezdnia jest zablokowana. Objazd wyznaczono na węźle Polkowice Północ do drogi wojewódzkiej 333, następnie przez miasto Polkowice i ponownie wjazd na S3. To jest kilometr 262. Jeśli chodzi o S5, tam musicie ściągnąć nogę z gazu w rejonie Morzęcina i na węźle Trzebnica i Krościna. Na drodze krajowej 94 czeka was spowolnienie na odcinku Juszczyn Źródła. Tam trwają roboty drogowe. Obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. A jeśli chodzi o trasę S8, S6, A8, A18, tutaj czysto i w pełni przejezdnie. Życzymy wam bezpiecznych i szerokich podróży.
14: A po 18:00
0: mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
14: Tak gra Hit Planeta.
0: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
13: A w nim Mickey Expensive Taste.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Miasto Jelenia Góra zaprasza na wielkie otwarcie 68 września Jeleniogórskiego. Już 5 i 6 września spotykamy się na Błoniach Jeleniogórskich. Sobota 5 września od 12 festyn i Dolnośląska Giełda Turystyczna. 18 koncert zespołu Leniwiec. 20 wielki koncert zespołu Kult. A po koncertach noc z DJ-em w latach 80. i 90. Niedziela 6 września od 13 sportowe emocje podczas Pucharu Polski Strongman 2026. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 5 i 6 września Błonia Jeleniogórskie. Głównym partnerem inauguracji 68 września Jeleniogórskiego jest Tauron.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Hey, this is John Rivers.
7: Hello, my name is Anna Chiara.
6: Hi, we're Energy DJs.
8: Hi, my name is Summer.
6: Chiara, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
9: Jednocześnie druga z trzech części i od razu skakujemy na miejsce 26. Tutaj czeka na nas Felicia, Edward Maya i Me Without You.

0: Vido, czyli zapominać, no ale jak o nich zapomnieć? Kwintesencja wakacji to jeszcze na południu. Benny Blanco, Becky G, Selena Gomez grają dziś na miejscu 24, czyli awans o jedno oczko przez dobę, a przed nami skok aż o 5 punktów, jednocześnie Mark Ambor, The Proof.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
5: Hi, we are Bleng and Jones.
6: Hello, here Jane.
7: Hi, this is Dave Gahan from Depeche Mode.
8: How are you? I'm Nelly Furtado.
9: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benasconi and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio, my favorite radio station.

Życie jest piękne, a jednak widać bez sens. To był Skubas, dziś na miejscu 22. No właśnie, a propos sensu, to sens musimy znaleźć już samodzielnie. Naprawdę też warto, bo wtedy nasza codzienność zmienia się diametralnie. A pamiętajcie, że każdy z was jest w czymś mistrzem i geniuszem, wystarczy to w sobie dostrzec. Ja natomiast dostrzegam na horyzoncie numer 21, a tutaj melduje się Human i Jump Onto My Wave.

0: dyplomowe, zarządzanie oświatą, integracja sensoryczna, logopedia, przygotowanie pedagogiczne i wiele innych kierunków dla nauczycieli i nie tylko. Szczegóły na Facebooku Akademii Nauk Stosowanych TWP w Zgorzelcu.
1: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
2: Po reklamie.
3: Cześć, to my, zespół Manchester.
4: Cześć, tu Honorata Skarbek.
5: Hej, hej, witajcie, tu zespół wideo.
6: Cześć, tu Dominika Gawenda.
7: I Paweł Rurak-Sokal, Blue Cafe.
8: Hej, tu Ruda z zespołu Red Lips. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Let's talk about you. Okay, we need to shut me up.
1: To była Katie Baser, która zachęca nas do rozmowy. Let's Talk dziś na miejscu 19. Wczoraj była 24. Gratulujemy. No i skoro Katie wywołała mnie do tablicy i kazała gadać, to niech tak też się stanie. Pogadamy o nowości, bo przed nami druga premiera. No i będzie to coś, co dla wielu pewnie zabrzmi doskonale znajomo, ale będzie to jednocześnie coś, co dostało właśnie drugie, niesamowicie świeże życie. Pewnie duża część z was pamięta końcówkę pierwszej dekady XXI wieku. No i australijski duet Empire of the Sun. Zresztą jak można o nich zapomnieć? No, chłopaki wypuścili wtedy numer, do którego teledysk kręcono w Szanghaju, a oni sami wystąpili w nim w strojach, no i wyglądali jakby urwali się z planów filmu science fiction z lat 80. Byli zupełnie wizualnie z innej galaktyki, ale melodia, którą nam wtedy zostawili, to był absolutny ziemski fenomen, który zestarzał się wybitnie. No i ten kosmiczny klasyk wziął na warsztat Alpha Jack, odświeżył go zupełnie po swojemu, jednocześnie zachował klimat i sens oryginału, także jeśli wasz wtorkowy wieczór potrzebował nagłego zastrzyku dopaminy, a lubicie klimaty disco, to trafiliście w najlepszy adres. Dajcie głośniej i koniecznie posłuchajcie przed nami Walking on a Dream.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Jeden z największych przebojów Depeche Mode, no i oczywiście Armin van Buuren wraz z Silver Pandom. Here in my arms, dziś na pozycji 17, czyli minus 2 punkty od wczoraj. 5 minut do godziny 19, za moment kolejna porcja wiadomości ze świata, również tych sportowych, a teraz coś dla odświeżenia.
1: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.
0: Monkees, Tom Novi, Cherry Moon.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Niemcy odpowiadają Moskwie za atak dronowy, zamykają rosyjski konsulat. Polską fabrykę dronów też podpalił obcy wywiad, mówi prokurator. Zaczęły się wypłaty czternastek, już w tym tygodniu idą przelewy na konto. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja stoi za sierpniowym incydentem na lotnisku w Lipsku. Znaleziono wtedy drona z materiałem wybuchowym przy ukraińskim samolocie transportowym. Niemieckie władze poinformowały, że to był element działań sabotażowych wymierzonych w strategiczny port lotniczy, wykorzystywany także przez NATO i do transportów dla Ukrainy. W reakcji na to niemiecki MSZ zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, promującego w Niemczech rosyjską kulturę. Dziś znaleziono też materiały wybuchowe przy niemieckiej elektrowni. O sabotażu mówią także polskie władze w związku z podpaleniem fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy wciąż nie zatrzymano. Szczegóły zna Szymon Kępka.
3: Zamaskowany sprawca miał dostać się na teren zakładu i wzniecić ogień przy użyciu łatwopalnej cieczy. Kiedy został zauważony, uciekł. Śledczy sprawdzają teraz, kto stał za podpaleniem i jaki był jego motyw. Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
4: Prokurator zakwalifikował ten czyn jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione na rzecz obcego wywiadu.
3: Pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej to nie jedyna taka sytuacja w ostatnich dniach. W Lublinie także doszło do pożaru hali produkującej elementy kompozytowe do śmigłowców i samolotów. W Skarżysku straty to co najmniej 15 milionów złotych. W Lublinie ponad...
2: Cegowinie przedłużył o 2 miesiące areszt dla Polaka, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje. Przypomnijmy, pod koniec lipca mężczyzna zniszczył figurę Matki Boskiej i podpalił ołtarz. Przyznał się do tego, twierdzi, że objawienia w Medjugorje to oszustwo. Koniec laby, uczniowie wrócili do nauki, a policja w wielu miastach ruszyła z akcją Bezpieczna droga do szkoły. Tak jest na Śląsku, przy placówkach będą wzmożone patrole policji, mówi podinspektor Mirosław Dybich.
5: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy po pierwsze dzieci w sposób właściwy są odprowadzane, czy właściwy sposób udają się do szkoły, jak również czy w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły. Czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci, policjanci nie będą mieć żadnej taryfy ulgowej.
2: Dzisiaj były uroczyste apele, a lekcje zaczynają się jutro. A gdyby potrzebne były korepetycje, w tym roku znowu zapłacimy więcej. Jak szacuje GUS, może być drożej nawet o 10%. Z uczniami jednego z liceów w Łodzi rozmawiał Bartosz Kądziołka.
6: Z chemii, matematyki, miałam też z fizyki i z angielskiego.
7: A ty?
6: Matematyka i chemia.
7: Jakie są widełki?
6: No, ja znam od 50 zł do 200.
7: Chyba dużo 200.
6: Bardzo.
8: Z matematyki. Za godzinę na przykład 50 zł.
6: Korzystałyśmy. I ja korzystam dalej od 5 lat. W podstawówce chodziło o egzamin ósmoklasisty, żeby przygotować się z testów. Z angielskiego dobra nie jestem, więc uznałam, że sobie go zostawię.
2: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w ciągu 4 lat korepetycje podrożały o 60%, a rocznie to wydatek średnio 3000 zł. ZUS tymczasem rozpoczął wypłaty 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi niecałe 2000 zł brutto. Przy czym im wyższa emerytura, tym niższa 14.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczęła się tegoroczna edycja piłkarskiego Pucharu Polski i już mamy pierwszą niespodziankę, bo z rozgrywkami pożegnał się pierwszy przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Lubin przegrało w Tarnobrzegu z Siarką 2-3. Pierwsza runda potrwa 3 dni i zobaczymy w niej aż 3 bezpośrednie starcia drużyn z najwyższej klasy rozgrywkowej. Pierwsze dziś o 20:30 Motor Lublin zagra z Legią Warszawa. Polskie siatkarki są już w najlepszej ósemce w Europie, a od strefy medalowej mistrzostw Starego Kontynentu dzieli je jutrzejszy ćwierćfinałowy pojedynek z Holandią. Na pewno trudniejszy niż mecz z Portugalią, w którym biało-czerwone nie straciły nawet seta. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
10: Awans miał być formalnością i owszem, Polki pokonały Portugalię 3-0 i są w ćwierćfinale, ale nie do końca były zadowolone ze swojej gry, mówi środkowa Maja Koput.
11: Mimo, że wygrałyśmy 3-0, Portugalia nam się postawiła, ale myślę, że trochę też pozwoliłyśmy im na rozkręcenie się. Najważniejsze, że z tego trzeciego seta wyszliśmy zwycięsko, bo zaczynało się robić gorąco.
10: To głównie problemy z koncentracją, dodaje rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
12: Gdzieś tam myślimy, że po dwóch takich setach, które gdzieś tam są pewnie wygrane, nagle przeciwnik nam się położy, a tak nie jest.
10: Na pewno z Holandią w ćwierćfinale trzeba będzie zagrać lepiej.
12: Zespół, który gra bardzo szybką siatkówkę, ale myślę, jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak chcemy.
10: Polki o półfinał Mistrzostw Europy zagrają w czwartek.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Francuz Bastien Tronchon wygrał w miejscowości Elche de la Sierra 10. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas. W sobotę po kraksie na 8. etapie z wyścigu wycofał się lider i faworyt Słoweniec Tadej Pogacar. Tegoroczna Vuelta bez Polaków na starcie skończy się 13 września w Granadzie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca bez końca. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: I na początek autostrada A4. Tutaj cały odcinek od Zgorzelca przez Wrocław, Śląsk, aż po Rzeszów jest całkowicie przejezdny. Wcześniejsze zatory uległy pełnemu rozładowaniu. Problemem nie są nawet prace drogowe. No i niewielkie opóźnienia ewentualnie na przejściu granicznym z Niemcami. To na odcinku autostradowym. Bardzo podobna sytuacja na A1, tutaj czysto, bezpiecznie. Jeśli chodzi o drogi ekspresowe S3, S5, tutaj również bez problemu. Zakończył się także objazd na S3, po utrudnieniu to było na 261 kilometrze. Nic nowego nam się nie wykluło, a jeśli chodzi o trasy S8, S6, A18, także obwodnice A8, tutaj ruch płynny, bezkolizyjny, no i trzymamy kciuki, żeby tak właśnie pozostało.
13: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
13: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
1: A w niej Sui McLaren, Decipher i Gravity.

mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Hello, I'm DJ Antoine.
8: Hi, hello, this is Kate Ryan.
9: Hey, I'm Mogwai.
10: Hey, everybody, this is Ina.
11: Hey, hey, John Gibbons here, and you're listening to Hit Planeta, your favorite music chart on Muzyczna Radio.
12: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Trencaria i Aleksandra Stan, We Are Free. Jesteśmy wolni i jednocześnie jesteśmy w hit planetarnym finale. To było nasze miejsce 14. No i niestety panie tracą 7 punktów przez dobę. Pójdźmy dalej, przed nami numer 13, a na nim Selmy G i Message to the World.

Marki Cremont, Serena Blanche i The Colors Partenope niestety tracą dziś, lądują na miejscu 12, no i płyńmy dalej, przed nami 11, miejmy nadzieję, że będzie szczęśliwa, będzie to Follow i Matt Me.

0: Pionowa i totalnie przebojowa. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
0: Po reklamie.
2: Hey, my name is Daniel Tomaso.
3: Hello, Poland. My name is Anastasia.
2: Hey, I'm Zoli Berkon.
4: Hello, I'm Unesen.
5: Hi, we are Enrico and Pico, and right now you are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio. Cheers from Germany.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Oscar Sims bez końca to właśnie on otwiera naszą finałową dziesiątkę, dokładnie tak samo jak wczoraj. Na miejscu dziewiątym natomiast awans o dwa oczka Funky Beats On My Mind.

0: CK West, no i Wild Celebration mają powody do radości, bo wskakują na pozycję 8, a wczoraj byli z numerem 16. Gratulujemy, a jeśli my mamy dziko celebrować, to tylko w tym momencie, bo czas na naszą finałową, dzisiejszą premierę. No i nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę jest naszym najbardziej niedocenianym towarem eksportowym. No, może to być kiełbasa przykładowo, pierogi, paprykarz szczeciński, ale w Szczecinie oprócz paprykarzu także potężny klubowy bas. A to dlatego, że większość bywalców najlepszych klubów na świecie, słysząc szyld Cats and Dogs, wyobraża sobie pewnie jakiś ekstrawagancki duet prosto z Brooklynu. Tymczasem za tym potężnym projektem stoją Grzegorz i Wojtek. Dwaj świetni goście ze Szczecina. Niestety nie jest to Grzegorz Jarzyna, chociaż szefem wszystkich parkietów zdecydowanie jest. No i kiedyś tworzyli pod nazwą Free Channels. Rozkręcali małe, undergroundowe imprezy w piwnicach. A dzisiaj z uśmiechem na twarzy trzęsą parkietami od Ibizy przez Miami, kończąc na San Francisco. Nagrywają dla legendarnych, największych światowych wytwórni. No jest to klasa światowa, ale też budowana latami pracy w studio. No i tym razem nasz szczeciński duet zaprosił do współpracy Drewa Halla. Usłyszymy jego głos i razem stworzyli utwór, którego tytuł nosi nazwę Take the Night, co można luźno przetłumaczyć jako Przejmij noc. No to niech teraz bas przejmie kontrolę, a wy koniecznie dajcie głośniej.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: No i jednocześnie 8 ostatnich minut do godziny 20. Czas podsumowań. Za nami miejsce czwarte, gdzie zagrał Francesco Gabbani. Trochę włoskiego słońca jak najbardziej się przyda. Tym bardziej, że u nas już trwa zachód. No i niestety oddaje brązowy medal, a przechwytuje go Oliwia Socha i jej najnowsza rutyna. Kolejny sukces naszej jeleniogórzanki. Gratulujemy. Na miejscu drugim wczorajsi liderzy, czyli Jason Derulo, DJ Goya, Melody, Michiko. No i moi drodzy, uwaga, uwaga, fanfary. Na pozycji pierwszej wylądował Tyler Show The Other Side. Do kolejnego spotkania na Hitplanecie czas start, to już jutro o godzinie 17, a zaraz po 20 wieczór z muzycznym radiem Festiwal Hitów Strefa 79 i oczywiście dżem, mydło i powidło, także jeśli macie ochotę zrobić jakieś porządki przed jesienią, coś sprzedać, oddać, kupić, ogłosić, to szykujcie telefony, no a teraz słuchamy.

0: przebojowa.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
4: w nowym miejscu,
3: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: Estate of Trance.
2: Estate of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
9: 20.
3: Czas na wiadomości.
9: Po tragedii na A1 policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Kolejny rosyjski sabotaż w Niemczech. Berlin zamyka rosyjski konsulat. Iga Świątek już w drugiej rundzie US Open. Dziś wieczorem zagrają Magdalena Fręch i Magdalinet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała sprawcę wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, a kolejne 4 są w ciężkim stanie w szpitalu. Do wypadku doprowadził mężczyzna kierujący ciężarówką, mówi oficer prasowy policji w Częstochowie, podkomisarz Barbara Poznańska.
10: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych dotąd przyczyn najechał na pojazd, przy którym znajdowały się osoby, które w tym czasie wykonywały prace remontowe na tym odcinku autostrady.
9: Pracownicy prawidłowo zabezpieczyli miejsce remontu, podkreśla rzecznik oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marcin Twardysko.
11: Mamy również tutaj potwierdzenia i zapewnienia od firmy, która wykonywała te prace, że wszystko było poprawnie zabezpieczone. Już kilkaset metrów wcześniej była informacja o tych robotach.
9: Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w organizmie kierowcy ciężarówki. Śledczy badają jeszcze, czy nie był pod wpływem innych środków odurzających. Rząd planuje zamieszać w ulgach podatkowych. Niektóre miałyby zniknąć zupełnie, niektóre się zmienić. Wśród tych pierwszych jest ulga internetowa, która ma 20 lat i teraz korzysta z niej około 500 000 podatników.
12: Realny zysk dla naszych podatników płacących 12% to jest około 90 zł, a dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, to jest 240 zł zaokrąglając.
9: Mówi doradca podatkowy Andrzej Marczak. Zwiększyć ma się za to ulga dla honorowych krwiodawców. Podłożenie ładunków wybuchowych koło elektrowni węglowej Jenschwelde na wschodzie Niemiec było aktem sabotażu, oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku elektrowni. Dziś także niemieckie władze ogłosiły, że Rosja stoi za próbą eksplozji z udziałem dronów na lotnisku w Lipsku w lipcu. W odpowiedzi Berlin zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i rosyjskiego domu kultury w Berlinie. Rosja eskaluje napięcie w całym regionie, ale nie damy się zastraszyć, oświadczył premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, naszą odpowiedzią będzie dalsze wsparcie dla Ukrainy. Rosja nie wygra tej wojny. W podobnym tonie skomentowała ostatnie rosyjskie ataki w Europie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Magdalinet i Magdalena Fręch jako ostatnie z naszych tenisistek zagrają dziś mecze pierwszej rundy US Open. Do drugiej rundy awansowała już Iga Świątek. Za to niestety już po pierwszym meczu z nowojorskiego turnieju odpadła Maja Chwalińska. Zawody na kortach Flushing Meadows śledzi Michał Waszkiewicz.
13: Iga Świątek tradycyjnie już w turniej wielkoszymowy wchodzi spokojnie, bez fajerwerków, ale też bez żadnych problemów. Tak było w meczu z Chinką Xiu Wang, której oddała tylko 5 gemów.
14: Myślę, że zagrałam dobrze. Byłam solidna i dobrze czułam piłkę. Po prostu się cieszę. Na drugim biegunie jest Maja Chwalińska. Od kapitalnego French Open udało jej się wygrać tylko jeden mecz. Z US Open już odpadła. Dobrze zagrał Hubert Hurkacz, pewnie pokonał Bośniaka Damira Dżumhura, a dziś o drugą rundę Magdalena Fręch zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, a Magdalinet z Brytyjką Franceską Jones.
9: Mecze Polek najwcześniej około w 10:30 wieczorem.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Muzyczne radio, program pomocy wzajemnej.
0: Henryk, mężczyzna w średnim wieku, nagle doznał paraliżu prawej strony ciała. Specjaliści orzekli, że jest to stwardnienie rozsiane. Henryk w ciągu 21 lat pracował jako operator ciężkich urządzeń. Teraz ma trudności z poruszaniem się, źle widzi, cierpi na zaburzenie równowagi, a jego codzienne funkcjonowanie wymaga obecności innych osób. Koszty związane z opieką specjalistów, leczeniem i rehabilitacją Henryka przekraczają jego możliwości finansowe. Dlatego zwraca się on do słuchaczy z gorącą prośbą o pomoc. Będzie wdzięczny za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. Oto adres: siepomaga.pl Henryk Chrobok. Siepomaga.pl Henryk Chrobok.
3: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Wszystkich fanów motoryzacji zapraszamy na największy w Polsce event dla miłośników pick-upów. Pick-up Camp 2026. Już od 3 do 6 września. Teren Olszyna Motopark. W programie targi offroadowe, konkursy, pokazy, szkolenia i rajdy offroad, jazdy po torze, strefa expo, gastronomia, piknik rodzinny. A w sobotę na scenie zagrają Carmen and Robin. Przybywajcie do Olszyny. Cały program na Facebooku Pick-up Camp. Patronat medialny, muzyczne radio.
3: Po reklamie.

0: No i czas na poprawną edukację w końcu. Dziś pierwszy dzień września. No tak naprawdę to już pierwszy wieczór września. Za nami utwór z legendarnego albumu The Wall grupy Pink Floyd, odświeżony przez Erika Prydza. Idealny manifest na początek roku szkolnego. No a w muzycznym radiu przedłużamy wakacje dla wszystkich, bo za moment czas na wieczór z najlepszą muzyką. Festiwal hitów o 20.30, po 22.00 strefa 79, a teraz dżem, mydło i powidło, także jeśli macie ochotę coś sprzedać, kupić, zamienić, ogłosić, to czekamy na Was. 757-646-646 albo końcówka 645.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 764-646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Jarek ze Szczegomia. Ja chętnie kupię stare monety, wyroby ze srebra, porcelany oraz militaria z pierwszej, drugiej wojny światowej, takie jak szable, hełmy, bagnety, oznaczenia. Mój telefon 604-701-052. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
4: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
4: Mateusz z Obornik Śląski. Mam do sprzedania 40-metrową, więc dość dużą kawalerkę. Kawalerka jest położona w takiej uroczej miejscowości między Czaplinkiem, Szczecinkiem a Bornem Solinowo. To jest osada w lesie. Jest 100 metrów do jeziora, 20 metrów do lasu, a mieszkanie jest kompletnie umeblowane. Doposażyć trzeba w urządzenia, ale jest gotowe do zamieszkania. Bardzo ładne, duże i w bardzo atrakcyjnej cenie. Dodam tylko, że ma jeszcze balkon i ma piwnicę. I ma taką fajną komórkę, z której niektórzy porobili sobie taką letnią kuchnię. A mój numer telefonu 607 218 419. Dodam tylko, że mieszkanie nadaje się albo na weekendowe pobyty, albo na stałe zamieszkanie. Koszt miesięczny to jest 150 zł. Pozdrawiam serdecznie Jelenią Górę, Muzyczne Radio i wszystkich radiosłuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy powodzenia ze sprzedażą i witamy kolejną osobę. Dobry wieczór.
5: A witam, dobry wieczór, Adrian z tej strony. A ja standardowo szukam motocykli, motorowerów. Interesują mnie polskie, czeskie, niemieckie, ale również japońskie. A między innymi Simpson, Romet, Java, Junak i podobne. Oraz jakieś części do tych sprzętów, jak silniki, koła, ramy, stare instrukcje obsługi oraz takie kaski typu orzech. A mój numer telefonu to 506 193 i 720. Dziękuję, pozdrawiam Cię.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. Witamy kolejną osobę, dobry wieczór.
6: Witam mnie tak z tej strony.
0: Witam, Mietku.
6: Do sprzedania mam ostrówek, tylko sprzęgło trzeba zrobić. Tego stan był ładny. No tylko awaria sprzęgło mi nawaliło i stoi. Dwa pokoje, mieszkanie dwupokojowe, wjazd do Karpacza do wynajęcia i sprzedam tanio, mam 5 rowerów, miałem robić wypożyczalnie. Jakieś za 150 zł za jeden chcę sprzedać taniutko. No i jeszcze mam fajne mieszkanie w Mysłakowicach, kawalerka i drugie, albo w całości można kupić te dwa. Po remoncie wszystko w bardzo ładnym stanie, podwórko, spokojne miejsce. I telefon 603-622. 848 zdrówka.
0: Również dużo zdrówka, pozdrawiamy.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: I witamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, Marek Zieleniej Góry.
0: Witamy.
7: Sprzedam Volkswagena Turana 2,7 rok, 2 litry dieslu, 140 koni. Oprócz tego Nissan Note 1,5 diesel, 2,6 rok. I alufelgi 17 też mam, te pasujące do Audi, do Volkswagena i tym podobnie. Więcej pod telefonem 692 100-358. Pozdrawiam, zdrowia życzę.
0: Pozdrawiamy również, dużo zdrówka. Dobry wieczór, Muzyczne Radio. Tu się nie udało, spróbujemy na drugim. Dobry wieczór, Muzyczne Radio.
8: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie.
8: W okolicy Jeleniej Góry mam do sprzedania Offline Insignia 2013 rok, diesel 2 litry, 145 koni, w kombi, autko użytkowane przez kobietę, także nie zniszczone, zadbane w ciągu eksploatacji, a więcej informacji udzielę pod numerem 695 112 363. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia i witamy ostatniego słuchacza albo słuchaczkę. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, Stanisław. Mam do sprzedania samochód wywrotka 3,5 tony, Renault Master w stanie bardzo dobrym, zarejestrowany, ubezpieczony. W informacji pod numerem telefonu 604 304 579. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia. I na sam koniec jeszcze kilka ogłoszeń. Do sprzedaży auto Peugeot 107, rocznik 2007, pojemność 1 litr. Auto sprawne, serwisowane, użytkowane przez kobietę. Opłacone do końca stycznia, cena do uzgodnienia i numer telefonu to 694-582-833. 694-582-833. I kolejne ogłoszenie. Sprzedam Skodę Octavię trzeciej generacji. Greenline Kombi, rok produkcji 2014, kolor biały, silnik 1.6 TDI, 110 koni mechanicznych, skrzynia biegów sześciobiegowa, stan bardzo dobry i cena tutaj to 23 900 zł do negocjacji, miejscowość Lubawka. Więcej informacji pod numerem 730 072 027. 730 072 027. I tym ogłoszeniem kończymy dzisiejsze wydanie Dżemu. Kolejny jutro o tej samej porze, także gorąco Was zapraszamy i przechodzimy do części muzycznej.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Prosto ze Szczecina. Cats and Dogs, Take the Night.

Wygląda na to, że dzisiejsze Music News kręcić się będą wokół polskich artystów i ich najnowszych piosenek. Martyna Wojciechowska, Fisza, Madei, Soku, a także Jacek Kuderski będą mieli w tym temacie sporo do powiedzenia, zatem oddajmy im głos. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Lato powoli dobiega końca, dlatego chciałam zostawić Wam jeszcze trochę słońca. Mam nadzieję, że ta piosenka zostanie z Wami na dłużej, także wtedy, gdy lato będzie już tylko wspomnieniem. Zwraca się bezpośrednio do swoich fanów Martyna Wojciechowska. Słońca to opowieść o kimś, przy kim bardzo chciałam zostać na dłużej. O cichej nadziei, że z bliskości narodzi się coś więcej i o pogodzeniu się z tym, że nie każda relacja trafia na właściwy moment, mówi Martyna. W tej piosence jest tęsknota, ale też jest spokój i światło. To nie jest historia o żalu do drugiej osoby, bardziej o zgodzie na to, że można czegoś bardzo chcieć, a mimo wszystko pozwolić temu odejść. I o odkryciu, że niespełniona relacja nie musi zostać w nas wyłącznie jako strata, dodaje artystka. Nowa piosenka od Martyny Wojciechowskiej pod tytułem Słońca już ustawia się w kolejce do polskiej listy top30.pl. Pozostajemy przy polskich nagraniach. Za nami oficjalna premiera singla Tyle śladów. Spotkanie Fisza, MAD i Sokoła, różnych charakterów polskiego rapu. Numer jest efektem współpracy artystów, która rozpoczęła się przy okazji pierwszej edycji festiwalu Zorza. W utworze artyści cytują nawzajem fragmenty swoich wcześniejszych tekstów, tworząc z nich nową historię. Po latach spotykają się w tej samej knajpie, w której rozegrała się opowieść o czerwonej sukience. Historia piosenki Tyle śladów zaczęła się rok temu na festiwalu Zorza, gdzie Soku, Fisz i MAD mieli okazję połączyć siły we wspólnym projekcie. Mimo że od lat są częścią tego samego muzycznego środowiska, ich artystyczne drogi nigdy wcześniej się nie przecięły we wspólnym nagraniu ani też na scenie. Projekt przygotowany na festiwal pozwolił im połączyć różne doświadczenia i sposoby pracy, a także wyjść poza dobrze znane schematy. Jednym z efektów tego spotkania jest właśnie numer Tyle śladów, który dostaje swój dalszy ciąg już poza festiwalową sceną. Utwór znajdzie się na najnowszej płycie duetu Fisza MAD Człowiek nie do końca, której premiera odbędzie się w październiku. Music News. I jeszcze Jacek Kuderski, znany z zespołu Myslowic, który przedstawia najnowszą solową płytę zatytułowaną Naiwność w promocji. Album to opowieść o tęsknocie za autentycznością w świecie pełnym pozorów i powszechnie widocznego lansu. Płyta jest różnorodna gatunkowo, raczej eksperymentuje na niej brzmieniem i formą utworów. Na pewno wyraźnie słychać gitarę akustyczną, której jestem wielkim, naprawdę wielkim fanem, mówi Kuderski. Brzmieniowo krążek zawieszony jest między ciepłem analogowych brzmień i powściągliwą melancholią. To zbiór utworów, które nie szukają poklasku na siłę, ale wciągają słuchacza w głąb słodko-gorzkiej narracji o złudzeniach i poszukiwaniu własnego miejsca. To opowieść o doświadczeniach dorosłego mężczyzny, który wiele w życiu przeżył i zobaczył, ale też wiele razy był zaskoczonym rozwojem zdarzeń i różnych wydarzeń. No to jeszcze łapcie kilka premier. Fezo i Cosmo King z nagraniem Follow the Road, Filipek, Karolina Stanisławczyk w utworze La Casita i LB1 z najnowszą produkcją Love, Don't Let Me Go. Fezo i Cosmo King, Follow the Road, Filipek i Karolina Stanisławczyk, La Casita i LB1 z nagraniem Love, Don't Let Me Go. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz z naszej strony. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na wędrówkę po regionie. Śpiewodzice i szczątki najsłynniejszego z Hochbergów odnalezione w tamtejszym mauzoleum. 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej w Wądrożu Wielkim. A na początek szczególny rok szkolny 2026-27 dla Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze Cieplicach. Nasza placówka obchodzi w tym roku 80-lecie powstania, mówi dyrektor Anna Szydłowska-Robak.
3: Mamy jubileusz szkoły 80 lat, więc jest to dla nas wyjątkowy rok. Świętujemy właściwie już od wiosny, kiedy mieliśmy wystawę w Sejmie, natomiast główne obchody przypadają 25-26 września, dlatego że szkoła powstała 27 września 1946 roku, więc jak najbliżej tej daty będziemy świętować. Zapraszam wszystkich absolwentów, wszystkich sympatyków szkoły na te obchody, żebyśmy wspólnie świętowali jubileusz szkoły.
2: Z kolei miejska uroczystość odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze, mówi dyrektor placówki Beata Kozyra.
4: Jesteśmy dumni, że właśnie u nas, w naszej szkole, w takim wyjątkowym jeszcze czasie, ponieważ w ubiegłym roku szkolnym obchodziliśmy hucznie przez cały rok 80-lecie.
5: Powiedzmy, jak minęły te wakacje, bo chyba oba boiska zewnętrzne mieliście w remoncie, tak?
4: Jedno boisko jest w remoncie takim, można powiedzieć, gruntowym i lada moment mam nadzieję, że się zakończą te prace, a przy budynku numer 2 remont trybun, wymiana nawierzchni i remont bieżni, która też lada moment będzie ukończona. Ponadto jeszcze inne, drobniejsze i troszkę większe remonty wewnątrz szkoły. Dużo się działo, ale myślę, że z tego dzieci będą zadowolone, bo naprawdę szkoła jest przygotowana na to, żeby zapewnić im jak najlepsze warunki pracy.
5: Powiedzmy jeszcze, jak ten rok szkolny w dwójce będzie wyglądać. Ilu uczniów w tym roku będzie, no i jakie wyzwania przed Wami, bo chyba też te telefony komórkowe między innymi to jest duża nowość.
4: Dużo wyzwań, to jest duża szkoła, ponad 800 uczniów. Organizujemy naszą pracę taką codzienną w oparciu o dwa budynki szkolne, 35 oddziałów klasowych, bardzo duża świetlica. No i wyzwań dużo takich codziennych, oprócz jakby wdrażania reformy Kompas Jutra, która bezpośrednio dotyczy organizacji pracy w klasach pierwszych i czwartych, to dużo innych wyzwań. Telefony komórkowe i urządzenia wszystkie inne, które mają połączenia na co dzień z internetem. No myślę, że jest stanowisko już jednoznaczne dla wszystkich szkół, że na terenie szkół z takich urządzeń po prostu nie korzystamy.
2: Przemek Kaczałko pytał prezydenta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka, czego można życzyć uczniom u progu nowego roku szkolnego.
6: Młodym ludziom życzyłbym, żeby w tym czasie znaleźli przyjaciół i żeby jak najwięcej ze sobą rozmawiali, a nauczycielom wspaniałych uczniów, którzy będą chłonęli wiedzę.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Teraz Świebodzice koło Wałbrzycha, gdzie odnaleziono szczątki Ernsta von Hochberg, jednego z najbardziej zasłużonych członków rodziny Hochbergów, dawnych właścicieli Zamku Książ. Znajdowały się one w mauzoleum innej szlacheckiej rodziny na świebodzickim cmentarzu. A więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
7: Tak, rzeczywiście podczas prac zabezpieczających zabytkowe mauzoleum rodziny Kramstów odkryto złożonych tam kilkanaście sarkofagów i szczątków ludzkich, między innymi z rodziny dawnych właścicieli Zamku Książ Hochbergów. Dzięki zachowanym na metalowych i drewnianych sarkofagach herbom i symbolom udało się ustalić możliwą tożsamość kilku z pochowanych tam osób.
8: Wśród tych sarkofagów znajduje się sarkofag hrabiego Ernsta Maksymiliana von Hochberg, czyli pana, który jest odpowiedzialny za tą największą barokową przebudowę Zamku Książ, jak również dwa sarkofagi należące do jego żon i również trzy pochówki dziecięce. To są takie bardzo małe sarkofagi z jego dziećmi.
7: Powiedział dr Kamil Pawłowski z Wałbrzyskiego Biura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Odkrycie wywołało sporo emocji. XVIII-wieczne sarkofagi i trumny, w których złożono ciała, noszą poważny ślad czasu, a szczątki ludzkie wymagają badań.
9: I teraz, na dzień dzisiejszy, mamy wszystkie sarkofagi zabezpieczone w miejscu, gdzie one są bezpieczne, czyli są zamknięte. Środowisko nie zostały przeniesione do innego środowiska, które się bardzo by różniło i które mogłoby wpływać negatywnie na szczątki ludzkie, jak i na te sarkofagi. I zobaczymy, co będzie dalej.
7: A to już Anna Nowakowska, szefowa Wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Ja przypomnę, że to nie pierwsze barokowe sarkofagi, jakie ujawniono na przestrzeni ostatnich lat w kościele św. Świętego Mikołaja w Świebodzicach. W miarę możliwości finansowych są systematycznie poddawane konserwacji i renowacji. Jest to jednak proces bardzo drogi. Koszt odnowienia jednego cynkowego sarkofagu to rząd około 250 tysięcy złotych. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Po podróży do przeszłości wybiegamy nieco w przyszłość, do Wądroża Wielkiego w powiecie jaworskim, które ponownie stanie się miejscem spotkania miłośników polskiej tradycji, kultury ludowej i wspólnego świętowania. 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej, który się odbędzie 6 września, jest jedną z najważniejszych imprez Dolnego Śląska.
10: Festiwal Kultury Wsi Polskiej z każdą kolejną edycją przyciąga coraz większą uwagę. Tegoroczna edycja będzie kolejną okazją do zaprezentowania z najlepszej strony polskiej wsi pod różnym kątem. Atrakcji będzie wiele. Jedna z nich to wyścig traktorów, który zagościł w Wądrożu po raz drugi. Jego debiut miał miejsce podczas ubiegłorocznych dożynek wojewódzkich. W tym roku wyścig zapowiada się jeszcze bardziej emocjonująco i dynamicznie. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 13:00 mszą świętą dzięczynną w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim. Przed godziną 14:00 przejdzie tradycyjny korowód dożynkowy, jeden z najbardziej charakterystycznych elementów święta plonów. Od godziny 14:30 do 17:00 na uczestników czekać będzie część artystyczna. Później ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród, występy muzycznych gwiazd wieczoru, w tym Oskara Cymsa. Na finiszu pojawi się muzyczne party M-Wolfg, które potrwa do północy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Zapraszamy.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Ogłoszenie płatne. Burmistrz miasta i gminy Wleń Artur Zych zaprasza na gminne święto plonów 2026, które odbędzie się na rynku we Wleniu już 5 i 6 września. W programie jarmark wystawców i rzemieślników, atrakcje dla dzieci oraz koncerty muzyczne. Na scenie m.in. Inoros, Michał Paszczyk, Szymon Chodyniecki oraz zespół wokalny Kwiaty z Doliny Bobru. Nie zabraknie barwnych i kolorowych występów oraz zabawy w rytmach disco. Więcej informacji na stronie internetowej i Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu. Bądźmy razem w sercu Doliny Bobru. Ogłoszenie płatne. Reklama.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wójt gminy Wądroże Wielkie zaprasza na 11. Festiwal Kultury Wsi Polskiej. W programie parada, zespoły ludowe, sołectwa, obrzędy chleba, polonez, mażoretki, konkursy i zabawa. Wystąpią Borek i Pawi, Roman Matecha i gwiazda wydarzenia Oskar Cyms.
15: Czasami serio brak mi ciebie.
14: Oraz muzyczne radio party Maciej Fowk. Na miejscu Luna Park i gastronomia. Smakołyki dla każdego.
16: Serdecznie zapraszam. Elżbieta Jedlecka, wójt gminy Wądroże Wielkie.
14: Patronat Muzyczne Radio. Po reklamie.

0: panowie, startujemy!
1: No i czas na wielkie otwarcie. Niestety już nie festiwal wakacyjnych hitów, ale echa wakacji i letniego klimatu będą z nami nadal, także jeśli ktoś z Was czuje się przygnębiony jesienną aurą, no to mamy dla Was remedium, a wystarczy dać tylko głośniej. Patryk Łasica, witam i zapraszam.
0: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Paul Cockburner i No Goodbye, można powiedzieć dosłownie, bo to dopiero początek naszego festiwalu, a na horyzoncie duet Lexi K. Paul, Taste of Your Love.
1: Festiwal hitów.

0: Festiwal Hitów. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Młodzi kierowcy pod specjalnym nadzorem. Wchodzą surowsze przepisy, nie tylko symboliczny głaz. Berlin zapowiada budowę pomnika polskich ofiar wojny. Koniec podziemnego strajku w kopalni Wujek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zbliża się duża zmiana przepisów dla młodych kierowców. 3 września zostaną oni objęci 2- lub 3-letnim okresem próbnym. To oznacza większe ograniczenia. Młodych kierowców będzie też obowiązywać bezwzględny zerowy limit alkoholu, a nie jak resztę 0,2. Będą oni także karani dodatkowym płatnym szkoleniem po zdobyciu 12 punktów karnych, mówi ekspert od bezpieczeństwa jazdy Maciej Bednik.
3: Jeżeli młody człowiek w okresie próbnym przekroczy liczbę 20 punktów karnych, to już nie będzie żadnych kursów reedukacyjnych. Po prostu będą cofnięte uprawnienia.
2: Tak samo skończy się sytuacja, w której młody kierowca dopuści się 3 wykroczeń na drodze lub 1 przestępstwa. W przypadku 2 poważnych wykroczeń okres próbny zostanie kierowcy wydłużony o kolejne 2 lata. Władze Berlina oświadczyły, że w miejsce tymczasowego chcą zbudować stały pomnik Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej. W uroczystościach rocznicowych przemawiał burmistrz Berlina. Przypomniał, że to ze stolicy Niemiec wyszły rozkazy mordów milionów ludzi w Polsce. Obecnie formę pomnika pełni kamienny głaz leżący 300 metrów od niemieckiego parlamentu. Zaczął się nowy rok szkolny, po raz pierwszy z obowiązkowymi zajęciami z edukacji zdrowotnej, ale bez części o edukacji seksualnej, która nadal zostaje dobrowolna. To duży błąd, komentuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
4: To będzie przedmiot z wyciętym sercem. Cieszymy się oczywiście, że edukacja zdrowotna wchodzi do polskich szkół. Jest to zmiana tak naprawdę w 100% dobra, ale nie cieszymy się, że pewne fragmenty, pewne segmenty zostały usunięte tylko i wyłącznie dlatego, że był strach polityczny przed tym, co może zadziać się w prawicowych mediach, wśród prawicowych polityków, czy chociażby przy episkopacie.
2: Krytyczny wobec wyłączenia edukacji seksualnej z obowiązkowego przedmiotu jest lider Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Górnicy zakończyli swój podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie, ale strona społeczna nie chce informować o jego treści. Związkowcy informowali za to, że powodem protestu jest zagrożenie, że w proces likwidacji kopalni mogą być zaangażowane firmy zewnętrzne. Koniec wakacji w Zakopanem to dla wielu osób obowiązkowa wizyta na Krupówkach. Dopiero po zakupie oscypków i pamiątek można z poczuciem spełnienia wracać do domu. Mówili o tym naszemu reporterowi ostatni wyjeżdżający ze stolicy Podhala turyści.
5: Kończycie wakacje, zaczynacie?
6: Kończymy dzisiaj.
5: Jak było?
6: My uwielbiam góry. Dużo chodziliśmy. Nogi bolą, ale naprawdę warto było.
7: Udała się pogoda, tłum nam nie przeszkadzał.
5: Podobało się dziewczynie?
8: Tak, bardzo fajnie było.
5: Do szkoły trzeba iść, co?
8: Tak, niestety trzeba.
7: A tu niechętnie.
5: Góry, ale Krupówki. Też może być.
6: A to tak już, żeby tradycji stało się zadość.
2: Sezon turystyczny na Podhalu nadal trwa. We wrześniu do Zakopanego zjeżdżają studenci i seniorzy. Sport. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego wczoraj Dawida Kroczka w roli trenera występujących w Ekstraklasie piłkarzy Rakowa Częstochowa. Wcześniej Szulczek był asystentem Kroczka. Raków po 6 kolejkach zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Wielki przebój Madonny w wydaniu Max Oazo, a to druga część naszego festiwalu hitów na horyzoncie Offenbach, Norma Jean Martin i Overdrive.
1: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Przed nami Boris Brejsza. My ticket's marked.

0: Roger Sanchez, Another Chance. Mamy 36 minut po godzinie 21:00, no i płyniemy na falach festiwalu hitów, niestety już nie wakacyjnego, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i na pewno nam wyjdzie, bo przed nami Daniel Hope, Love and Pride.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: DJ Wimpy does Britney.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: A teraz wrócą wspomnienia z ubiegłego roku. Przed nami Dirty Anxiety.

Love is a drug, czyli miłość jest jak narkotyk, no i szczególnie tak jak taka muzyka, którą można pokochać, a przed nami numer, który bardzo kochacie, szczególnie wszyscy fani programu DMC, będzie to Gladiator na We Are Free, następnie Clocks 2009, no i słyszymy się w strefie 79, gdzie was gorąco zapraszam.

0: wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 22.
0: Czas na wiadomości.
4: Rosyjskie sabotaże nie zatrzymają pomocy dla Ukrainy, deklaruje Unia. MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy, a Prawo i Sprawiedliwość planuje podnieść państwową dopłatę do wyprawki szkolnej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja nie zastraszy nas i nie odciągnie od pomocy Ukrainie, oświadczyła szefowa unijnej dyplomacji w obliczu kolejnych ataków hybrydowych na kraje Unii Europejskiej, mówi Kaja Kallas. Widzimy, jak Rosja uderza w Europę kolejną falą ataków hybrydowych. Chce odciągnąć nas od pomocy Ukrainie. Będzie przeciwnie. Zwiększymy wsparcie dla Ukrainy i inwestycje w naszą obronność. To najlepszy sposób, by powstrzymać Putina. Dziś niemieckie władze poinformowały o dwóch atakach hybrydowych na terenie Niemiec. Potwierdzono, że Rosja kilka tygodni temu próbowała doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku, a dziś w elektrowni węglowej w Brandenburgii. Jeśli zapadną decyzje polityczne, środki na konstrukcję stałej bazy wojsk USA w Polsce znajdą się w budżecie, powiedział minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że bezpieczeństwo jest priorytetem, jeśli chodzi o budżet państwa. Minister złożył taką deklarację w kuluarach spotkania G20 w Asheville w Karolinie Północnej. Los prawie 4000 ludzi pozostaje nieznany po ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Ponad 600 zaginionych osób to pracownicy elektrowni wodnych. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
5: Robotnicy z elektrowni wodnych na rzece Trisuli prawdopodobnie utknęli w rozległych sieciach tuneli wypełnionych błotem. W akcji ratunkowej bierze udział międzynarodowy zespół złożony z chińskich i nepalskich wojskowych. Zaangażowani są również eksperci z Indii, Korei Południowej oraz Australii. Liczba ofiar śmiertelnych w Nepalu przekroczyła 1000. Wcześniej informowano, że z 900 ciał zidentyfikowano tylko 4%.
4: MSWiA planuje przedłużenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą o kolejne 6 miesięcy, od 2 października do 30 marca. Resort uzasadnia przedłużenie kontroli funkcjonującym nadal szlakiem migracyjnym przez Białoruś i kraje bałtyckie. Tankuj, płać i płacz, mówią niektórzy. Skończył się rządowy program, tak zwany CPN, wrócił wyższy VAT, a wraz z nim znacznie zdrożały paliwa.
6: O ile tankujemy dzisiaj?
7: 8,39.
6: Sporo. Jest wybór, można inaczej, da się taniej.
7: Ja przyznam szczerze, że mam auto firmowe.
8: Za stówkę.
6: Tylko za stówkę? Ile panu udało się wlać? Tam 11 litrów, patrzę.
8: Bardzo drogo.
4: Paliwo i diesel mogą być droższe o ponad złotówkę. Ceny gazu praktycznie bez zmian, bo ich rządowy pakiet nie obowiązywał. PiS zamierza, jeśli dojdzie do władzy, zwiększyć kwotę szkolnej wyprawki. Waloryzację programu Dobry Start z 300 do 800 zł zapowiedział Przemysław Czarnek. Stwierdził, że waloryzacja jest konieczna do tego, aby wyrównać start w szkołach dla wszystkich dzieci z różnych rodzin o różnym statusie materialnym. Popularne słodziki mogą mieć długotrwały wpływ na organizm. Naukowcy z Chile wykazali w badaniach na myszy, że sukraloza i stevia zmieniają mikrobiom jelitowy, metabolizm glukozy oraz aktywność niektórych genów. Część tych zmian była widoczna także u kolejnych pokoleń zwierząt, które nigdy nie spożywały słodzików. Badacze podkreślają jednak, że wyników nie można jeszcze bezpośrednio przenosić na ludzi i potrzebne są dalsze analizy.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja, pełna słońca, bez końca. Muzyczne Radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

0: Everything you want, you got it. No i mamy to. Otwierają się bramy strefy 79, a ja witam was na ich progu. Patryk Łasica, dobry wieczór. Otwarcie w pełni klasy w hołdzie dla Roya Orbisona. To był Gary Grant, a w najbliższych minutach jeszcze m.in. Martyna Jakubowicz. Pojawi się także 2-in-1, Bell & Book. No ale najpierw Mambo i to Mambo Italiano, Flabby.
1: Strefa 79.

0: 2-in-1, no jednocześnie Indian Song, to były lata 90, a teraz cofamy się o kolejną dekadę i wskakujemy na ósemkę z przodu. Przed nami Bell Book i Rising Sun.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

0: domach z betonu nie ma wolnej miłości, no ale to właśnie ten utwór jest wyjątkiem od reguły, bo to właśnie w jednym z takich perelowskich bloków przez miłość do muzyki powstał ten utwór, napisany przez Andrzeja Jakubowicza, zaśpiewany przez Martynę Jakubowicz, metafora życia w PRL-u, także samotności i tęsknoty za prawdziwymi emocjami. Międzypokoleniowy manifest, myślę, że takie miano zdecydowanie można mu przypisać i swoją drogą bardzo ciekawe są też wyjątki od reguły. Wydaje mi się, że świat bez nich byłby bardzo szary, jak te wspomniane domy z betonu. Zbliżamy się do godziny 22.30, no a na naszym Facebooku standardowo coraz więcej naszych strefowiczów. Właśnie dołączył do nas Wiesław, którego pozdrawiamy. Widzę także Artura, Dorotę, Tomasza, Agnieszkę, Lucynę, Pawła, Andrzeja, Piotra, Mateusza, Dominika. Z każdą minutą jest coraz więcej osób, bardzo to cieszy. No i czas na utwór, który zaproponowała Dorota, życząc wszystkim miłego wieczoru. Z pełną wzajemnością dziękujemy. No i posłuchajmy braci Bee Gees, przed nami Night Fever.
1: Strefa 79.

No tengo dinero, czyli nie mam pieniędzy, jakże aktualne przed 10. Mamy 16 minut do godziny 23, a przed nami kolejny wielki hit z lat 80. Będzie to Soul Sister, The Way to Your Heart.

Klaus Mittwoch i siedzi, a jeśli ktoś z was siedzi, to uwaga, bo możecie teraz wstać, szczególnie, że przed nami whisky w słoiku i jednocześnie Metallica.

Welcome to the Pleasure Dome. Jednocześnie Frankie Goes to Hollywood. No i skoro Frankie dotarł do tego Hollywood, to ciekawe, co może tam na niego czekać.

0: tell me it was in pooping time, but Tuesday. He was asking why he doesn't come up on Friday 11. So after I yelling and screaming and telling him why he wasn't coming up on Friday 11.
1: Franki trafił do Hollywoodu, no i trafił na pieniądze. Pink Floyd i Money. I a propos też tych pieniędzy, wydaje mi się, że naprawdę każdy z nas za nimi goni, no bo jesteśmy w stanie zarywać noce, rezygnować z pasji, przegapić także najważniejsze momenty w życiu naszych bliskich, bo głęboko wierzymy, że ten kolejny przelew w końcu kupi nam mityczny, upragniony, święty spokój. No a potem bardzo często budzimy się, w najlepszym wypadku, w luksusowej, świetnie urządzonej klatce, orientując się, że w tej nieskończonej pogoni tak naprawdę zdołaliśmy zgubić absolutnie wszystko, co miało autentyczne znaczenie. Kupujemy coraz droższe zegarki, ale bezpowrotnie tracimy czas. No, ale tak naprawdę możemy mieć wszystkie zasoby tego świata, ale bez wolności jesteśmy po prostu bankrutami, bo wolność to jest jedyna waluta, której się nie da dodrukować, a której straty odczuwa się w każdym oddechu. Dziś, oprócz początku roku szkolnego, także 87. rocznica wybuchu II wojny światowej, a dokładnie ataku Niemiec na Polskę. No i posłuchajmy propozycji, którą nadesłał do nas Mateusz. Będą to oczywiście Chłopcy z Placu Broni i Kocham Wolność.

Legenda Phil Collins in Something Happened on the Way to Heaven, czyli coś się stało w drodze do nieba. No i taki scenariusz też może się ziścić. Bardzo ciekawie przedstawia to film Soul albo Co w duszy gra. Nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, jeśli nie, to gorąco polecam. Opowiada o pianiście jazzowym, który goni swoje marzenia. No i właśnie o tym, że coś w drodze do tego nieba wydarzyło się niespodziewanego, co zupełnie zmieniło jego los, bo mógł zrozumieć sens życia i też rozmawiać z duchami. No ale jak duchy pojawiają się o tej porze, to niedobrze, szczególnie jak siedzicie w ciemnościach, ale na to też mamy ratunek, a dokładniej ma Ray Parker Jr.

Tilt i mówię ci, że ja mogę wam natomiast powiedzieć, że już prawie północ, za moment w kalendarzach pojawi się dwójka, środa, no a o świcie wrześniowe zamieszanie, szczególnie jeśli szykujecie wasze pociechy do szkół, do przedszkoli, czeka na was prawdziwy Mission Impossible, no i życzę wam spokojnego poranka, tak aby przez te wszystkie korki udało wam się przemknąć ekspresowo i w dobrych nastrojach, a to naprawdę łatwiejsze niż się wydaje, wystarczy włączyć muzyczne radio do towarzystwa, no i dzień od razu staje się lepszy. Dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Dobrej nocy wam życzę i do usłyszenia.

Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.